0: jest Melo Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już. Nie schodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

0: promocja. Czwartek, piątek, weekend, co tam?
1: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to.

0: Empiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
5: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: 3,17,41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Wszystko. Słuchaj na 107 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Za chwilę podróż do świata, który pachnie wełną i drewnem.
2: O, Wrotek pracuje. To jest sprzęt stary. Otrzymałam go w podarunku.
1: Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć. W świecie, do którego Was zabieram w tym wydaniu, czas płynie zdecydowanie wolniej. Wszystko zaczyna się od jednego precyzyjnego ruchu ręki i cichego obrotu kołowrotka. Bo kołowrotek to przecież nie bajkowy rekwizyt ani zapomniany przedmiot z muzeum. Znów staje się narzędziem pracy. Powolnej, cierpliwej i niezwykle potrzebnej. Przez wieki przędzenie było przecież codziennością, umiejętnością przekazywaną z matki na córkę, symbolem pracowitości i zaradności. Potem przyszły maszyny, a wraz z nimi zniknęła tradycja. Dziś ktoś ją jednak przywraca i chciałabym powiedzieć, że za chwilę poznamy kobietę, ale już ją znacie. To osoba, która pojawiała się na naszej antenie, ale nie wiedzieliśmy tego o niej. Opowiemy Wam o tym, jak praca własnych rąk potrafi wyciszyć, uspokoić i dać ogromną satysfakcję. Dlatego kołowrotek, choć stary, może mieć zupełnie nowe znaczenie.
3: Tak, zacznijmy od podstaw. Jest owca, której rośnie ta owca, ale może być inne zwierzę, prawda? Alpaka może być.
2: Może być alpaka, lama, może być naprawdę pies i kot nawet.
3: Naprawdę da się?
2: Tak, jeśli zwierzęta mają długą sierść, a raczej ten podszerstek, bo to też on jest najdelikatniejszy, to z długiego włókna da się uprząść nić.
3: A tu ja już kojarzę pewną historię, która mówiła, że jak sweter jest gryzący, to jest na pewno z psiej wełny, czyli ta psia wełna rzeczywiście istnieje.
2: Tak, jest coś takiego jak psia wełna, chociaż nie wiem o tym, aby dawniej wykonywano z niej przędzę i ubrania choćby. Dziś się to już zdarza, ale to bardziej wynika z albo na przykład sympatii do zwierzęcia, ktoś ma swoje zwierzę i chce mieć rękawice z jego sierści, albo ja też dostałam już takie jedno zapytanie od znajomej, czy, bo ona czesze swojego psa i tej sierści jest mnóstwo i czy ja bym jej to uprzędła. Jeszcze ta się...
3: Uprzędłabyś?
2: Spróbuję. Jeszcze to do mnie nie dotarło, ale spróbuję.
3: Roxana Butrym-Lampart, Muzeum Kultury Ludowej i... Czekaj, chciałam powiedzieć o tobie prząśniczka, ale nie.
2: Muszę być prządką. Już powoli zaczynam czuć się prządką.
3: Powoli zaczynasz czuć się prządką i masz swoją mistrzynię, która tego przędzenia ciebie uczy, nauczyła?
2: Nauczyła, chociaż dzięki temu, że jest wspaniałą kobietą, to pozostaje otwarta na pytania i jeśli mam jakiekolwiek wątpliwości, to mogę nadal pytać. Pani Anna Wałdyga, kurpianka z Mazochówki, pod Wydminami. Kobieta instytucja, która potrafi nie tylko prząść, ale też tkać, potrafi śpiewać, grać na bębenku obręczowym, wykonywać palmy kurpiowskie, kierce, czyli takie ozdoby wnętrza. Po prostu kobieta wszechstronna i jeszcze do tego wspaniała i z wielkim sercem. Zgodziła się na to, aby być moją mistrzynią. Razem złożyłyśmy wniosek do Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w ramach takiego programu stypendialnego Mistrz Uczeń. Ja chciałam nauczyć się prząść i podstaw tkactwa również. Pani Ania zgodziła się na to, aby była moją mistrzynią i udało nam się. Byłyśmy jedną z 27 par, a drugą w województwie warmińsko-mazurskim, która z tego programu stypendialnego Mistrz Uczeń skorzystała.
3: I jak te zajęcia wyglądały? Czy specjalnie jeździłaś do Mazuchówki, do pani Anny?
2: Tak jest, jeździłam do pani Ani, dlatego że to cały jej warsztat, cała jej pracownia tam się znajduje i przyjeżdżałam. Piłyśmy herbatę i siadałyśmy do roboty. Pani Ania na początku pożyczyła mi swoje wrzeciono, już teraz mam własne, dała wełnę i powiedziała, siadaj do roboty.
3: Wełnę można pozyskiwać z różnych zwierząt, no tutaj skupmy się właśnie na owcach, żeby ten produkt był gotowy do tego, żeby pojawił się na tym urządzeniu, to trzeba go specjalnie przygotować. Jak to wygląda?
2: Najlepiej jest przygotować nawet samą owcę. Jeśli owce są hodowane z taką myślą o strzyży właśnie o tym, że będziemy tej wełny używać, to z dużą dbałością chociażby o ich ściółkę się je hoduje, czyli trzeba dbać o to, żeby ta ściółka była czysta, żeby one sobie też chodziły w czystym środowisku, nie w błotku, tylko gdzieś, gdzie jest w miarę sucho. Ba, nawet czasami przed strzyżą przepędzano owce przez jakiś zbiornik wodny, jeśli był jakiś staw, rzeka, to po prostu je przepędzano, żeby one się umyły, albo też jeśli to była ta strzyża w czasie, kiedy był śnieg, to wypędzano je na śnieg, żeby one tam się troszeczkę w tym śniegu oczyściły. Kiedy już ostrzyżemy wełnę, a najcenniejsza jest ta tak zwana jedynka, czyli z grzbietu, bo tutaj jest najdłuższy włos, to trzeba tę wełnę przebrać, oczyścić z różnych zanieczyszczeń, które tam się pojawiają, chociażby słoma, jak odchody zwierząt, to też. No i wówczas już można albo ją wyprać, co nie wszyscy robią, albo można ją po prostu wyselekcjonować, te włókna najlepszej jakości wybrać i wyczesać na szczotkach. To czesanie ma wpływ na jakość wełny, ponieważ wtedy włókna układają się w jednym kierunku, zaczepiają się jedne za drugie i potem jest łatwiej prząść.
3: Ja myślę, że już tutaj fajnie opowiedziałaś bardzo dużo, wbrew pozorom, o modzie i o tym, jakiej jakości ostatecznie ten sweter na przykład do nas trafia, bo rzeczywiście począwszy od zwierzęcia, aż do jakby całego procesu, jakość ma znaczenie. Im więcej pracy w to włożymy, zaangażowania, tym lepszą wełnę uzyskamy ostatecznie.
2: Tak, jak najbardziej właśnie tak jest. Im więcej mamy wiedzy o tym, jaką owcę znaleźć, to tym lepszej jakości będzie ten nasz produkt. W zależności od tego, czy chcemy mieć skarpety, szaliki, czy cokolwiek innego, to możemy wybrać inny gatunek owiec. No, na szczęście już są teraz ludzie, nawet w województwie warmińsko-mazurskim, którzy zaczynają się zajmować tym, aby ta polska wełna wróciła do łask. Ponieważ ta wełna, to runo, o którym mówimy, bardzo cenne, przez długi czas było takim produktem ubocznym. W ogóle w myśl dyrektyw Unii Europejskiej to są odpady, wełna owcza. I hodowcy owiec, którzy przede wszystkim na mięso swoje owce hodują, nie mają co robić z tą wełną owczą. Dużo ludzi mówi o tym, że zakopuje, gdzieś wyrzuca, odrzuca, bo nie ma co z tym robić.
4: Jedna znajoma mi opowiadała, że wełnę
3: stosuje w jakichś tam zabiegach agrotechnicznych i to się tam rzeczywiście sprawdzało.
2: No właśnie, dzisiaj już ta wiedza jest poszerzona, więc coraz częściej wełnę wykorzystuje się baleśnicy, okręcają nią drzewka, żeby zwierzęta ich nie obgryzały, ale też wełna owcza to jest niesamowicie dobry nawóz. Nawet ściółkować możemy taką nieoczyszczoną wełną owczą. No i samo to, że już mamy ściółkę, czyli chwasty nam nie rosną tak szybko, a też to, co ta wełna wydziela, i lanolina, i te resztki tam zwierzęce różnego rodzaju, to jest po prostu nawóz.
3: Produkt zupełnie naturalny.
2: Dokładnie, jak najbardziej zdrowy, naturalny, też o naprawdę ciekawych właściwościach, dlatego że wełna, mimo że gryzie, no niestety tego nie zmieni.
3: Psia wełna tylko.
2: Będzie. Mimo że ona gryzie, to świetna jest pod tym kątem, że nas chłodzi latem, grzeje zimą, odprowadza wilgoć, a nie przyjmuje tej wilgoci do środka. Jeśli ktoś interesował się tematem pieluch wielorazowych.
3: Tak, no ale też właśnie mu powiedziałaś dzisiaj lanolina i tam rzeczywiście nawet się w lanolinie wymaczało, prało te pieluchy. Niestety moja przygoda była krótka, bo to jednak wymaga ogromnego zaangażowania.
2: To prawda, ja też nie pokochałam się z pieluchami wielorazowymi, chociaż próbowałam. Natomiast jeszcze do tego tematu pieluch wielorazowych dochodzi bielizna dziecięca, czy stroje dziecięce, zwłaszcza te, które do snu dzieciom się nakłada. Teraz jest wielki boom na to, aby wełniane portki, wełniane majty dzieciom szyć. Po to, aby ta skóra dziecka oddychała, aby nawet przemoczone dziecko nie odparzało się i tak dalej.
3: Tutaj ta wełna merino chyba.
2: Najlepsza jest taka, ponieważ jest po prostu mięciutka.
3: Skarpety wełniane na przykład do snu. Nie ma lepszego sposobu, żeby ogrzać stopy. Poliestrowa skarpeta tak nie zagrzeje.
2: To prawda, chociaż nam ciężko jest się przekonać do tych wełnianych skarpet właśnie z racji tego gryzienia. Ale no to też jest taka kwestia, że my nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni od dzieciństwa. Gdybyśmy byli, to sprawa wyglądałaby pewnie inaczej.
3: Jest pewien masochizm grzewczy w tym gryzieniu, przynajmniej jeżeli chodzi o stopy, działa to.
2: Tak, jak najbardziej. No masaż stóp to jest też ważna sprawa, ponieważ my o tym zapominamy, ale te stopy powinniśmy masować nawet dzieciom do 7 roku życia, ponieważ one są takimi naszymi korzeniami.
3: O, o stopach to kolejne nagranie. Można, ale nie, jeszcze o stopach i o wełnie, bo tutaj rozmawiamy o wełnie. Słyszałam, że jak niektórzy chcą czerpać dobrą energię z ziemi i boją się stanąć na trawniku, który gdzieś tam mogły, że tak powiem, psy załatwić, to może sobie stanąć na kawałku wełny i wtedy ta wełna jest super przewodnikiem. Tutaj wykład pani Barbary Kazany chyba.
2: O proszę, tego nie słyszałam, ale jestem w stanie w to uwierzyć. No też wspomnijmy o tym, że dawniej z wełny owczej, nie przędzionej, ale filcowanej, wykonywano walonki, czyli takie podstawowe obuwie, które się nosiło. Zimą nawet po śniegu chodzono w walonkach, jeśli była minusowa temperatura, ta wełna po prostu nie przyjmowała wilgoci i dawała nam ciepło i sucho.
3: Czyli no, istne, jeżeli chodzi właśnie o materiały, wełna to istne perpetuum mobile i same zalety. Roxano, jak już mamy tą wełnianą chmurkę, oczyszczoną, wyczesaną, no przepiękną, co z nią robimy?
2: Ach, możemy przejść na wrzecionie, czyli na takim pojedynczym, podłużnym kawałku drewna albo nie drewna, tego tu nie mamy niestety. Możemy je rozkręcić, kręcić i ta nitka będzie nam się sama robiła. Kiedy mamy takie ustrojstwo jak kołowrotek, a jest to mistrzostwo świata, nie mam pojęcia jak ktoś na to wpadł, ale był geniuszem, to wystarczy, że wyciągamy pojedyncze włókna, rozkręcamy kołowrotek. I zobaczmy, nitka sama nam się skręca. Tu jest taki mechanizm wrzecionowy. Ja naciskam podnóżek, wyciągam nić i ta nić na szpulkę nam się po prostu nawija. Gdybyśmy chcieli z tej nici mieć skarpety, to jeszcze nie jest to gotowy produkt. Musielibyśmy tę nić zdwoić. Tak jak dzieje się, kiedy mamy nić, włóczkę taką, czy no jakąś przędzę taką kupowaną, to zobaczmy, że ona jest złożona z dwóch pojedynczych albo jeszcze większej liczby pojedynczych nitek. Taka, gdyby była tylko pojedyncza, ona mogłaby nam się porwać w którymś momencie, gdzieś tam rozpleść, natomiast kiedy spleciemy kilka ze sobą, to już jest naprawdę mocna włóczka, z której można robić skarpety, swetry, czy co nam się podoba. Kołowrotek pracuje, to jest sprzęt stary, otrzymałam go w podarunku od pana Waldemara Kałamarza z Ogonek, którego mama na tym kołowrotku przędła dawniej. Jest to człowiek przedwojenny mazurski, że tak powiem, znaczy pochodzenia tutaj mazurskiego. Stąd też dla mnie to też jeszcze bardziej istotne jest, że ja przędę na kołowrotku, który kiedyś na tych ziemiach pracował.
3: Jak tak na ciebie patrzę, to i patrzę przede wszystkim na twoje dłonie, jaką ty pracę wykonujesz, to mam wrażenie, że to jest bardzo uspokajające, wyciszające zajęcie.
2: Jak najbardziej. I kiedy już nabędziemy wprawę i mamy dobrze działający sprzęt, to naprawdę można w tym odpłynąć. Początki były trudne. Ja o ile z wrzecionem polubiłam się od początku, to do kołowrotka podchodziłam jak przysłowiowy pies do jeża. Przez długi czas, przez około 2 miesięcy nie byłam w stanie do niego usiąść. Chociażby dlatego, że ten sprzęt jest starszej daty, drewno się wypacza, koło się wykrzywia i póki nie poznamy technicznej zasady jego działania, to możemy się na przykład denerwować, że po raz 50 ten sznur, który napędza nam tutaj koło, że on nam spada. Nie mamy pojęcia, dlaczego spada i co mamy zrobić, aby się to zmieniło. Okazuje się, że wystarczy jeden kawałek kołowrotka o chociażby kilka milimetrów przesunąć, włożyć jakiś klin i już zadziała fizyka, matematyka, już napęd zaczyna działać. Były takie wieczory na początku, kiedy myślałam, dosłownie powiem to, kiedy myślałam, że kołowrotek będzie w strzępach, że po prostu się nie polubimy. Natomiast teraz już pracuję bez większych problemów, z chęcią też i pomocą tutaj, bo mamy pana technicznego w pracy, który pięknie nam przywraca kołowrotki do życia. Ja jestem za tym, aby właśnie te stare sprzęty, które są w stanie działać, aby działały jak najdłużej. Bo my możemy sobie dzisiaj kupić nowy kołowrotek, taki porządny kołowrotek skandynawskiej firmy, kosztuje około 3000 zł w takiej już super wersji. I wtedy mamy pewność, że przędza będzie nam się równiutko układała, że będziemy mały nakład w pracy wkładać w to, aby on działał, że będziemy pracować na dwie nogi, czyli symetrycznie, bo tutaj niestety trzeba uważać na to, że ciało może już nawet się jakoś tam niesymetrycznie układać, kiedy depczemy cały czas jednym podnóżkiem. Można kupić taki sprzęt, ale ja jestem zwolenniczką tych staruszków.
3: Teraz mają duszę chyba.
2: Mają duszę, dokładnie, chociaż mają też swoje kapryśne charaktery. Teraz trochę ten ruch
0: to jest się tydzień.
2: Odradza.
0: To jest
2: Który
0: tydzień.
2: Masz więcej?
0: Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Czy kit ta ozdobna rzeczywiście przypomina naszą polską srokę? Czy kur ceyloński to dziki kuzyn naszej kury? I czy naprawdę pieje o świcie jak na naszym polskim podwórku? Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Palcem po mapie!
1: W tym wydaniu magazynu reporterów razem z moim gościem odwiedzamy Sri Lankę. Szukamy różnic i podobieństw. Będzie też o ludziach, o podróżowaniu, ciekawości świata i bliskości natury. A to wszystko będzie okraszone takimi opowieściami, które z powodzeniem można opowiadać przy ognisku. Na antenie gość Krzysztof Pawlukoć, Mazurska Przyroda.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No to zacznijmy może od ludzi w jakimś stopniu podobni do mieszkańców Mazur.
5: Tam rzeczywiście ludzie są bardzo sympatyczni, pomocni i nawet czasami bez żadnej tam opłaty zapraszają do domów, oferują jakieś podwiezienie, pomoc, pomagają. Kilka razy się zdarzała taka sytuacja, że też przywitają, uśmiechnięci są.
4: No tam jest chyba buddyzm.
5: Tak, to jest taka jakby dominująca. Chociaż są inne, jest trochę islamu, jest trochę chrześcijaństwa, jest tam troszeczkę zróżnicowania, ale tolerancja jest tam też religijna, tak na dużym poziomie i nie mają problemów sąsiadując ze sobą, także są też mieszane małżeństwa z tego, co się dowiadywaliśmy i też nie ma z tym jakby problemu. Rzeczywiście buddyzm dominujący.
1: A jak z językiem i z tą barierą językową?
5: W tej przestrzeni takiej hotelowo-turystycznej też tam nie ma oczywiście z tym problemu, a lokalsi tam, jeżeli chodzi o tych kierowców tuk-tuków, to widać, że no tam oni potrafią na tyle, żeby coś tam się dogadać i żeby tam proste te rzeczy ustalić, kierunek przyjazdu, jakieś tam atrakcje, które mogą tam zaproponować, koszt, ceny i tak dalej. To tak. To
4: zdarzają się oszustwa, czy nie bardzo? Nie wyhaczył pan?
5: Bywają, chociaż w mniejszym stopniu niż tam w innych krajach, na przykład tam afrykańskich, czy właśnie w Indiach. Tam raczej to jest rzadkie, aczkolwiek też się zdarza, że mieliśmy takie sytuacje, że zaczepił nas jakiś mężczyzna, który twierdził, widząc oczywiście nasze opaski, bo mieliśmy tam opaski hotelowe, zobaczył nazwę hotelu i zaczął nam tutaj tłumaczyć, że on nas widział w tym hotelu, że on jest tam pracownikiem i że on tutaj może nas poprowadzić gdzieś oczywiście do jakiejś restauracji fajnej, a ma takie sklep zaprzyjaźniony, który może właśnie tanią herbatę tam w zestawach takich pięknych sprzedać i jeszcze go, żona to może jakiś tam chce kolczyki i tak dalej, on poprowadzi nas tutaj, wszystkie te usługi zaproponuje, ale to już my wcześniej byliśmy ostrzegani, że to często jest po prostu forma jakby zarobku, że ta osoba pewnie by nas poprowadziła tam, to nie byłoby jakieś tam może oszustwo i tak dalej, ale pewnie potem by chciała za to jakieś tam, za tą tam obsługę tam wiemy.
4: Tak, dokładnie. Gatunek, który pana urzekł, jeżeli chodzi o ptaki?
5: To właśnie jeden z tych endemitów, to jest kitta ozdobna, to się nazywa ten ptak, on jest w wielkości sroki, trochę przypomina naszą srokę, ma długi ogon, ale ma piękne kolory niebieskie, brązowe, czerwony taki dziób gruby i naprawdę te ptaki są takie bardzo kolorowe, widowiskowe i jest to taki sztandarowy gatunek właśnie całej Sri Lanki. Często jak są jakieś książki o ptakach, atlasy, albumy i tak dalej, to często na okładce jest właśnie ta kitta ozdobna i to jest ptaki, który występuje w jakby na niewielkich obszarach tylko Sri Lanki. I akurat mieliśmy szczęście, że w tym miejscu, gdzie my byliśmy, w takim lesie tropikalnym, w takim rezerwacie, akurat właśnie tam te ptaki można zaobserwować, a że miejscowi miłośnicy ptaków i przewodnicy, którzy właśnie wożą na te ptaki na obserwacje, mają swoich turystów, swoich właśnie klientów, to często tam już znają miejsca, gdzie te ptaki występują, a jeszcze stworzą tam takie karmniki, kroją banany i tak dalej, bo to są ptaki, które głównie odżywiają się owocami, no to te ptaki się tam kręcą w pobliżu i można je.
4: I też są może dlatego mało płochliwe.
5: I trochę są mało płochliwe, tak. Jak człowiek tam siądzie sobie gdzieś tam w pobliżu tego karmnika, to rzeczywiście blisko ten ptak podlatuje i naprawdę robi duże wrażenie. Drugie wrażenie też zrobił kur ceyloński, to jest też...
4: Kur ceyloński.
5: Kur ceyloński, tak, to jest

0: chowa się głównie gdzieś tam w gąszczach tej dżungli, ale też udało nam się...
1: A pieje?
0: Pieje też, tak.
1: Jak nasz kogut?
0: Troszkę pewnie inaczej, chociaż nie słyszeliśmy akurat.
1: Poszukam tak, i zaprezentuję.
0: Na kurce jeloński poszukamy i będziemy mogli spróbować naśladować.
1: Bo na tych zawodach w Warszawie...
0: Którzy tam chyba regulamin jest, tylko że krajowe gatunki ptaków, coś mi się wydaje. Także kurce jeloński odpada. Koguta też nie wiem, czy regulamin to przyjmie.
1: A czemu?
0: Chociaż
1: nie?
0: Gatunek krajowy, ale no, nie w stanie dzikim. Także fajnie by było. Samica była zupełnie niepłochliwa, one podchodziły.
1: Ona jak kura wyglądała, czy czymś się różniła od kury?
0: Trochę się różniła, trochę bardziej takie jak kura patwa, trochę nasza wyglądała, tylko w wielkości kury, ale trochę inaczej.
1: No i jajka oczywiście rozumiem, że w celach spożywczych od takiej kury cejlońskie.
0: Pewnie by się zjadło, ale chyba nie są hodowlane. One cały czas są tam w stanie dzikim. Mhm. Widać tam społeczność się nimi opiekuje i dba, żeby te gatunki endemiczne, żeby ich los był jak najlepszy, żeby zachowały się te populacje w jak najlepszym stanie. Z tego względu, że właśnie te endemity przyciągają miłośników ptaków. To jest jedno z nielicznych miejsc na świecie, gdzie jest na tak niewielkiej przestrzeni, takiej kraju, jak mówię, wielkości Litwy, że tam aż jest tak duża ilość gatunków ptaków wyjątkowych, które można zobaczyć tylko i wyłącznie na Sri Lance. To jest taki ewenement. I rzeczywiście tam spotykaliśmy w tym rezerwacie Sinharadża, to jest taki właśnie las tropikalny. Tam było mnóstwo turystów.
1: Czyli jakby ktoś chciał poszerzać swoją znajomość na temat skrzydlatych z całego świata, to jak najbardziej pan Krzysztof poleca Sri Lanka. Pewnie jakieś zdjęcia zobaczymy.
0: Tak, mam. Udało mi się zrobić zdjęcia dla 95 gatunków ptaków, także całkiem sporo jak na tam kilka dni tak naprawdę. Jest kilka fajnych historii.
1: Już pan Krzysztof później, to się nie dzieje bez przyczyny, to nie jest tylko taki zwykły urlop, bo później jest spotkanie z mieszkańcami, którzy zawsze są bardzo ciekawi, jak te podróże wyglądają i pewnie pan też trochę kolekcjonuje te wspomnienia i te historie, prawda, które pana spotykają.
0: Tak, tam zawsze coś ciekawego się przytrafi. Tutaj właśnie była ta historia z takim kierowcą tuk-tuka, który rzeczywiście chciał nas powieść na mokradła, na które my wcześniej szliśmy, ale się wycofaliśmy ze względu na psy. No i on nas zatrzymał, bo zobaczył, że ja mam aparat. Ten aparat zawsze przyciąga wzrok, bo to już coś mówi o tym danym kliencie potencjalnym.
1: Gość ma kasę.
0: Raz, że gość ma kasę, a dwa, że czego oczekuje. Ma aparat duży, taki z długim obiektywem, czyli zdjęcia. Tam już trochę tych osób z tymi zdjęciami się kręci. Ci ludzie się przyzwyczaili, że z takimi dużymi aparatami to robią zdjęcia zwierząt na pewno.
1: O, to ja panu pokażę.
0: Tak. On mi pokaże. No i oczywiście zatrzymuje tam, otwiera drzwi i wylatuje tam, pokazuje z telefonem zdjęcia, że on tu krokodyla, pokaże krokodyla. Ja myślę, krokodyla, chcę pokazać krokodyla, to pewnie właśnie na tych mokradłach. Mhm. Ja nie chcę zobaczyć krokodyla, bo już krokodyla widziałem, no ale myślę...
1: Do niego, jeśli nie chcesz mojej zguby...
0: Ale trudno było z nim się porozumieć, bo on właśnie po angielsku tylko trzy słowa, tylko krokodyl i...
1: Namigi resztę.
0: Tak, resztę namigi.
1: Kombiter,
0: please, krokodyl. My dobrze, to pojedziemy, ale no trzeba się z nim targować. Bo pytamy za ile. Nas oczywiście tam przygotowali, że to wszyscy ci kierowcy tuk-tuków to mafia i tak dalej. Trzeba targować się, żeby nie zostać po prostu jakby takim turystycznym jeleniem, żeby po prostu nie przepłacać nie wiadomo ile. No i no tak myślę, no to rzeczywiście trzeba jakoś tą cenę zbić. Na początku był z tym kłopot, bo tak człowiek się trochę trudno było orientować, jakie są te ceny i tak dalej. Ale już wtedy mieliśmy jakieś tam rozeznanie. No i rzeczywiście taki jestem nastawiony na takie, żeby jakieś
1: bojowo.
0: Tam bojowo, żeby te ceny zbijać nieustannie. No i się dogadaliśmy, że ten pan powiedział, że...
1: Ale to najpierw trzeba tak podobno szokującą, nie? Że jak on chce 100, to mu powiesz, dam 5.
0: Tak. No i on nas tutaj tłumaczy, że on nas tak zabierze tutaj na te mokradła. Tam pochodzimy co godzinę, a potem nas odwiezie 3 km do hotelu. No to ile on chce? No i powiedział mi cenę 500 rupii lankijskich.
1: Ile to jest złotych?
0: 5 zł. No i myślałem, że... Pierwszy myślałem tam... Ale no co, będę się targował na 4, 50, na 3? Powiedziałem, że nie. I byłem takim dziwnym turystą właśnie chyba dla niego. Za to on po tym, jak już wracaliśmy po tych mokradłach, krokodyla nie znaleźliśmy, co on tak się martwił. Zabrał nas na jeszcze jedno mokradła. Chodziliśmy tam po godzinach. My już nie chcieliśmy. W cenie wszystko. On się strasznie zdenerwował, że tego krokodyla nie było. On dzisiaj rano widział. Ja mu tłumaczyłem, że to nie szkodzi.

0: że tam, ja już nie chcę krokodyla, ważne, że tam fajnych ptaków trochę widziałem, a on niekoniecznie krokodyla, zaczęliśmy jeździć, szukać tego krokodyla, trwało to godzinami, nie znaliśmy, w końcu zaprosił nas do domu na obiad, na herbatę, jego żona dała nas na wynos całe reklamówki bananów jeszcze i odwiózł nas do hotelu i to wszystko za 5 zł, to dobrze, że jednak się nie targowałem, tak sobie pomyślałem.
1: No, właśnie o to chodzi, żeby samemu doświadczyć, czasem warto posłuchać, co mają do powiedzenia i nie, ale ta historia uczy nas z tego, że ludzie po prostu są różni, prawda?
0: Tak, i to jest też dla mnie trochę niezrozumiałe, tak targowanie się na siłę, bo wiadomo, że tam ludzie żyją skromnie, rzeczywiście te zarobki nie są duże i jeżeli ja miałem taką okazję i dla mnie rzeczywiście to było dosyć tanie, no to po co ja miałem jeszcze bardziej się targować i zbijać tą cenę, żeby ten człowiek sobie więcej zarobił. Tak naprawdę ja mu zapłaciłem więcej, że no poświęcił nam tyle czasu i wcale nie chciał nic dodatkowego, a mówię, zaprosił nas do domu, pokazywał zdjęcia dzieci, wnuków, bo on był taki starszy mężczyzna. Przyszła żona, przyszła synowa, dzieci, wszystko naprawdę, a potem jeszcze cały czas wspominał, że pamiętać, żeby jeszcze go odwiedzić kiedyś, tak naprawdę z sympatią.
1: A skoro mowa o podobieństwach między Sri Lanką a Mazurami, to tam też pojawiają się bociany, co prawda nie takie jak u nas, natomiast warto powiedzieć, że dosyć niedawno odbył się cenzus, czyli to liczenie bociana. To jest liczenie, które odbywa się raz na 10 lat. Te wnioski już się nasuwają. Panu przypadł, z tego co pamiętam, do liczenia przypadła gmina Giżycko.
0: Czy wnioski były takie, że to ostatnie liczenie było w roku 2014, że w większości powiatów było na plus, czyli tak jakby ilość tych bocianów prawdopodobnie w ostatnim dziesięcioleciu wzrosła. Nie był taki może wielki wzrost, ale w każdym razie nie, liczebność nie maleje, a myślimy, że jest na plus. Oczywiście to...
1: W Giżyckim też?
0: Tak, tak. U mnie też było około chyba 20% na plus. Miarodajne to liczenie było w moim przypadku, bo ja robiłem to w roku 2014 i 2024, także zrobiłem to dokładnie tą samą techniką, objechałem te same miejsca i tak dalej. No, też były takie głosy, że jeżeli to robiły inne osoby 10 lat temu i te wyniki się trochę różniły, mogły być to, że jeden był bardziej obserwator zaangażowany, więcej jeździł, drugi trochę mniej, ale no nigdy nie ma takich idealnych, zawsze to jest jakiś błąd statystyczny.
1: No, pan Krzysztof sprzed 10 lat mógł nie być tak dokładny jak ten, który to robił w ubiegłym roku.
0: Trochę
1: tak?
0: To jest prawda, bo wtedy pamiętam, że tak szybko to się zmienia, że 10 lat temu jeszcze poruszałem się tutaj, wprawdzie też samochodem, ale korzystałem z mapy tej...
1: Dobrze, stuk-tuka znowu.
0: Nie, z mapy tradycyjnej, czyli to wiadomo, zaznaczałem sobie tam na mapie dróżki, gdzie mam przejechać, bo trzeba dojechać do każdego, nie tylko każdej miejscowości, każdej wioski, ale też do każdej kolonii, tak naprawdę każdego gospodarstwa.
1: Nawet teraz trzeba sobie wyobrazić, co by było, gdyby spotkać tego kierowcę tuk-tuka.
0: Tak, tak.
1: Pocianie gniazdo.
0: O, bym musiał ten... On by pewnie chętnie mnie pewnie obiózł tutaj dodatkowo, ale to może fajne, szkoda, że tutaj właśnie nie ma takich możliwości, bo tak. Pewnie też ta kwota by była w przedziale gdzieś jakiegoś 1000 rupii, także to by opłacało jeździć niż tak, własnym samochodem. Tak. Tym razem jeżdżąc korzystałem oczywiście już z tych map wszystkich w telefonie komórkowym, tak. Które są bardzo jakby dokładne, mogłem sprawdzić sobie wszystkie ścieżki i wszystkie zabudowania, wszystkie domy, które są w okolicy, także ma pani rację, że nawet moje badania sprzed 10 lat, gdzie się posługiwałem mapą niedokładną, a teraz, kiedy się korzysta tych wszystkich interaktywnych map, to jest duża pomoc i duża różnica.
1: No, możliwości są większe dla każdego chyba zawodu, tak mi się wydaje.
0: Tak, tak, tak. W ornitologii strasznie się to posunęło, także korzysta się teraz przy badaniach z dronów. Są już takie pierwsze metody też badań, gdzie już nawet nie będzie potrzeby penetracji i chodzenia takiego miłośnika ptaków czy ornitologa, który musiał przejść przez teren, wysłuchać wszystkich głosów, zaznaczyć na mapie głosy, gdzie mogą być dane pary ptaków lęgowych. Teraz już się zakłada w niektórych miejscach rejestratory dźwięku, które też już zbierają informacje.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Czy wiecie, że 8 km od Giżycka można znaleźć namiastkę Warszawy? Mowa o Pałacu Młodzieży w Pieczarkach. miejscu położonym na naprawdę malowniczym krańcu świata, które ma swoją wyjątkową placówkę terenową. I w tej placówce dzisiaj gościmy na antenie Meloradia z Wami i ze mną gospodarz tegoż miejsca.
3: Bartłomiej Krynicki, dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie.
1: A przy mikrofonie Meloradia Ola Bobicz. Cześć!
2: Palcem po mapie!
1: No i jesteśmy w Pieczarkach, miejsce, które akurat w tej lokalizacji i pod tą nazwą funkcjonuje już, uwaga, 65 lat. No, niebagatelna ilość czasu. Tak, kto tutaj wypoczywa i powiedzmy te swoje sportowe skrzydła, ale nie tylko sportowe, pewnie też mentalne, rozwija.
3: Podczas wakacji, gdzie mamy 4 turnusy, głównie przyjeżdżają dzieci z Warszawy i okolic. My nie jesteśmy zamknięci. To nie jest tak, że na te prawie 1000 osób, które są w czasie wakacji tutaj w ośrodku. To są to dzieci, które chodzą do nas do pałacu na zajęcia, ale prawie 44%, tak było w zeszłym roku, są to dzieci, które po prostu jadą z nami na wakacje, które nie są uczestnikami pałacu, ale są z przestrzeni szkół warszawskich, z przestrzeni szkół podwarszawskich. Zauważamy taki trend, że przyjeżdżają dzieci, które zbierają swoje takie grupki i przyjeżdżają na wakacje ze znajomymi tutaj w to miejsce. Jeżeli chodzi o uczestników, to przyjmujemy od 7 do 15 roku życia. Ta starsza młodzież przyjeżdża już w ramach tak zwanych obozów pracownianych i to są takie obozy specjalistyczne, które wywodzą się już jakby z programu Pałacu Młodzieży. Są to tancerze, są to piłkarze wodni, są to tenisiści stołowi, czyli jakby takie grupy, które na co dzień chodzą na zajęcia, a tu przyjeżdżają i wtedy ta młodzież starsza się znajduje. Dlatego, że od 16 roku mamy taką funkcję, która nazywa się funkcyjny. Jest to osoba, która była kiedyś uczestnikiem albo jest z nami zaprzyjaźniona w postaci uczestniczenia dużo podczas właśnie obozów czy zajęć w pałacu i ona jest taką prawą ręką komendanta, czyli dzisiejszego wychowawcy. Od 16 roku życia do 18 roku życia pełnimy wtedy taką funkcję. Natomiast już po zdaniu matury, zrobieniu odpowiednich uprawnień wychowawcy kolejnego od 18 roku życia przyjmujemy też w roli komendantów, czyli wychowawców obozu.
1: Czy zdarza się, że te dzieciaki, które właśnie jako 7-latkowie rozpoczynają przygodę w Warszawie, w Pałacu Młodzieży i tutaj z tymi koloniami, później w tym całym cyklu współpracy z Wami zostają właśnie tą prawą ręką, później instruktorem?
3: Tak. To jest nasza taka idea fix. To jest coś, co mi się strasznie marzy w pałacu. Ja też jestem wychowankiem pałacu. Jestem w pałacu od 81 roku, bo skakałem do wody, potem byłem trenerem skoków do wody, a potem się zrobiło tak, że zostałem dyrektorem. I tu w tych Pieczarkach się wychowałem. Więc dla nas jest to jakby taka droga, system, który przyjęliśmy, jest po to, żeby ci uczestnicy, którzy są z nami, mają Pałac Młodzieży czy Pieczarki, w przyszłości zostawali kadrą, czyli uczestniczą w obozach żeglarskich, robią patenty żeglarskie, uczestniczą w zajęciach z ratownictwa, robią uprawnienia ratownicze, robią właśnie studia pedagogiczne po to, żeby w przyszłości zostać albo instruktorem w Pałacu Młodzieży, albo przyjeżdżać na wakacje i tutaj pracować z młodzieżą.
1: To są tylko zajęcia, że tak powiem, sportowe, bo też widziałam, że część jest artystycznych i czy tutaj te okoliczności przyrody, jeżeli są artystyczne, to one sprzyjają tego typu rozwojowi, wypoczynkowi?
3: Oczywiście, że oprócz zajęć opartych na aktywnościach ruchowych, no bo to głównie w wakacje jakby o to chodzi, mamy zajęcia manualne, takie właśnie artystyczne, które skupiają różne działalności, które nie tylko i wyłącznie opieramy na aktywności ruchowej i spędzaniu aktywnym, ale także każdy może znaleźć sobie coś dla siebie z tej działalności takiej trochę artystycznej i takiej działalności właśnie kreatywnej.
1: Co jest Waszą specjalnością? Z czego w Warszawie jesteście najbardziej znani i co tutaj na tą Niwę Mazurską przenosicie jako właśnie Pałac Młodzieży?
3: Pałac Młodzieży, ten warszawski, jest jednym, w Warszawie jest największą placówką wychowania pozaszkolnego, bo my, koncentrując się na działaniu, skupiamy około 4,5 tysiąca dzieciaków w ciągu roku na zajęciach, więc to jest sport. W swojej działalności mamy prawie 310 rodzajów zajęć. W związku z tym to, co możemy zaimplementować tutaj, aktywność ruchową, takie wzory zachowań, takich prospołecznych. My trochę łamiemy też i zasady, to znaczy dzieciaki, jak tutaj przyjeżdżają, staramy się tak zagospodarować im czas, żeby telefon komórkowy nie był potrzebny, czyli uczymy dzieci żyć bez telefonu komórkowego. To, co jest też dla nas ważne i w pałacu, i tutaj. Dzieciaki dostają możliwość pracy czy w ogóle funkcjonowania w grupach rówieśniczych, ale o podłożu takim właśnie przyjaznym, gdzie nie ma presji szkoły, gdzie nie ma presji nauczycieli, gdzie nie ma presji rodziców, tylko jest społeczność, która ma wspólne zainteresowania, która ma wspólne jakieś cele w działaniu i przez to nawiązują się zupełnie inne relacje niż w szkołach, niż na podwórku i to jest taka wartość, którą my chcemy zaszczepić i w pałacu.
1: Macie jakichś znanych wychowanków?
3: Oczywiście, oczywiście. W zeszłym roku Pałac Młodzieży obchodził 70. urodziny. W tym roku ośrodek w Pieczarkach obchodzi swoje 65. urodziny. Przez te lata, przez Pałac Młodzieży, bo ja nie chciałbym rozgraniczać jakby tych dwóch miejsc. To są dwie integralne. Nie ma Pieczarek bez pałacu i nie ma pałacu bez Pieczarek, tak? I Plejadzie gwiazd, takich absolwentów. Mamy mnóstwo osób, które dzisiaj widzimy na szklanym ekranie, jak Martyna Wojciechowska, jak Krzysztof Iwisz. Wojciech Mann był też naszym uczestnikiem. Daniel Orbrychski, Marek Konrad, Sławomira Łozińska. No, mógłbym wymieniać tutaj naprawdę pan Jarosław Łukomski, który jest wysokiej klasy, światowej klasy lektorem. Mam mnóstwo osób. Mieliśmy koncert w Teatrze Narodowym, w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. W tym koncercie wystąpił właśnie pan Krzysztof Iwisz oraz Maciej Musiał, który gościnnie zagrał w naszym przedstawieniu. I Maciek na przykład nie chodził do pałacu, ale jego dziadek był wicedyrektorem.
1: No tak, historia pałacu długa. Tutaj w ogóle jak się zaczęło? Co sprawiło, że akurat padło na tę lokalizację nad częścią Jeziora Mamry? Bo to Jezioro Mamry nie jest, to jest chyba Dargin, które jest częścią Mamr. No ale dobra, w każdym razie dlaczego akurat tutaj?
3: Historia tego miejsca jest bardzo prosta. Członkowie Rady Rodziców, kiedyś Komitetu Rodzicielskiego, Rady Rodziców przyjechali tutaj szukać miejsca na polecenie, na prośbę pierwszego dyrektora Berka, żeby znaleźć takie miejsce gdzieś na Mazurach, gdzie można by było organizować wypoczynek dzieci i młodzieży i znaleźli gospodarstwo poniemieckie, które było wtedy na sprzedaż i zakupiono to, a potem Rada Rodziców w ramach różnych działań takich administracyjnych przekazała ośrodek na rzecz Pałacu Młodzieży, a dzisiaj ośrodek wchodzi w skład jakby ośrodków warszawskich, tak zwanych pozamiejskich, które Warszawa ma w różnych lokalizacjach i naszymi sąsiadami tutaj 13 km stąd jest Tręgielek, który jest właśnie takim ośrodkiem jak ośrodek w Pieczarkach Warszawskiego Pałacu Młodzieży.
1: Dużo macie właśnie takich ośrodków w Polsce? Albo na Mazurach jeszcze tak więcej?
3: Mamy 6 takich lokalizacji, 2 już wymieniłem. Mamy jeszcze w Sromowcach, mamy jeszcze w Mielnie jako Warszawa, mamy w Kazimierzu Dolnym i mamy w Maruzie oraz w Gawrych Rudych. Więc są to ośrodki edukacyjne, są to ośrodki, gdzie przyjeżdżają dzieci na wypoczynek, nauczyciele oraz oczywiście ludzie, którzy są w stanie, którzy chcą odpocząć w tych ośrodkach i spędzić tam swój wolny czas. Mhm.
1: Jako uczestnicy, pracownicy ośrodka spotykacie się tutaj w jakiś sposób? Jest jakaś współpraca z lokalną społecznością? Jest jakaś wymiana czy kulturalna, czy doświadczeń, czy może jakaś współpraca? Jak to wygląda?
3: Staramy się otworzyć ten ośrodek na zewnątrz, dlatego nasza rozmowa chociażby, bo staramy się, żeby ten ośrodek jakby wpisał się w taką funkcję. Kilka lat temu byliśmy bazą dla tutaj mazurskiego WOPR-u i stacjonowała u nas karetka z różnych względów. Ona dzisiaj u nas nie stacjonuje, z czego bardzo ubolewam. Natomiast współpracujemy i z mazurskim WOPR-em byli tutaj u nas, robili różnego rodzaju pokazy. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie ze strażą, z policją, gdzie mamy gdzieś tam jakieś wspólne projekty edukacyjne. Natomiast jesteśmy jakby otwarci na to, żeby tutaj ściślej działać w środowisku jakby lokalnym, bo wydaje mi się, że to jest właśnie kwintesencja takiego wspólnego funkcjonowania.
1: Co w planach?
3: Jest taki projekt, który odbędzie się 15, 16, 17 maj, gdzie zostały zaproszone przez nas władze lokalne tutaj mazurskie. I to wydarzenie jest to pierwsze w historii, będą igrzyska pałaców młodzieży. Specjalnie je organizujemy tutaj, żeby po pierwsze zapromować to miejsce wśród innych pałaców młodzieży z Łodzi, z Gdańska, Katowic i jeszcze innych miast, żeby oni zobaczyli tą lokalizację, żeby na przykład do nas przyjeżdżali właśnie na wymiany i tak dalej. Chcemy też pokazać władzy lokalnej to miejsce, no bo z tego co ja wiem, to nie ma jakby takiej świadomości, wszyscy wiedzą, że no jest taki ośrodek, ale co tutaj się dzieje, nie do końca do tej pory to udało się jakby zakomunikować. Więc
1: pewnie jako, że też tu przebywają osoby często niepełnoletnie, zazwyczaj, które są pod waszą opieką, też musicie w pewien sposób też zadbać o ich bezpieczeństwo, dlatego też ośrodek, brama zamknięta, o to też pewnie chodzi, tak?
3: Zdecydowanie, tak. My jesteśmy ośrodkiem młodzieżowym, edukacyjnym, nie jesteśmy ośrodkiem komercyjnym, nastawionym na wypoczynek, w związku z tym nawet korzystanie z portu jest tyle ograniczone. Oczywiście nikogo nie wygonimy, kiedy przypłynie do nas w nocy i przyjmiemy, damy schronienie, natomiast no, ani nie ma restauracji, ani barów. Dla nas dobro dzieci jest najważniejsze, w związku z tym tutaj ten motyw taki właśnie edukacyjny, wychowawczy jest najważniejszy pod tym względem. Działamy w pełnej symbiozie, w pełnej współpracy, przez to, że ośrodek jest w jakiś sposób trochę z ograniczonym dostępem, więc też jesteśmy taką enklawą, no ale to tylko chodzi o bezpieczeństwo. Natomiast jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy, więc jeżeli w tej chwili w naszych głowach powstaje kilka właśnie projektów takiego połączenia, że jeżeli może, nie wiem, tutaj lokalna społeczność edukacyjna chciałaby organizować jakieś eventy na tej przestrzeni, czy robić jakieś rzeczy związane chociażby z promocją regionu, czy coś takiego, to my jesteśmy jak najbardziej otwarci do współpracy, do promocji regionu, do promocji marki Pałacu Młodzieży, do promocji marki Pieczarek jako ośrodka warszawskiego Pałacu Młodzieży, bo to jest dobro wspólne i tak należy to rozumieć, tak w mojej ocenie należy funkcjonować. Poszukujemy na sezon osób do pracy czy w kuchni, czy na terenie ośrodka. Mamy umowę o pracę i tak dalej, natomiast jesteśmy jak najbardziej otwarci i wręcz zachęcamy do tego, żeby przyjść i tworzyć z nami no, to miejsce.
1: Teren jest zamknięty, więc może nie każdy wie. Wiem, że jest taka plaża w okolicy dość popularna wśród mieszkańców chociażby Giżycka, Węgorzewa. Natomiast nie każdy wie, co tutaj w tej przestrzeni się znajduje. Co tutaj państwo mają?
3: W terenie ośrodka, który jest ogrodzony, to jest 22 hektary. W ramach tych 22 hektarów mamy port, tak zwany budynek hotelowy, tak, ze stołówką, pełną kuchnią, którą widziało kilku kucharzy i mówią, że jest świetnie wyposażona, więc też się tym pragnę pochwalić. Tak zwany kapitanat, przepięknie położony budynek nad samą wodą na porcie. Mamy plażę, mamy wspaniały teren na górce, w której właśnie w lecie rozstawiane są obozy. Mamy boiska, mamy siłownię plenerową, mamy rampę do jeżdżenia na rolkach, która stoi na boisku. Więc jest mnóstwo rzeczy, które mamy i z których można korzystać, bo mamy całą infrastrukturę taką żeglarską, bo mamy łódki żeglowe typu Mariner, mamy dezety, mamy supy, mamy windsurfingi.
1: A gościem na antenie Meloradia był Bartłomiej Krynicki, dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Wolisz, jak jest zielono, czy jednak jesteś zwolennikiem betonozy? Pytanie wydaje się głupie, wiem, ale nie do końca tak jest, bo to pytanie zadają sobie samorządowcy z Warmii i Mazur i zawsze próbują wyważyć, czy lepiej robić gładkie, szare chodniki, które się niesamowicie nagrzewają latem, czy lepiej inwestować w ekologiczne ścieżki, tężnie i jakieś, wiecie, zieloności nad głowami. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
2: Na luzie, ale serio.
1: uwagę na ten problem zwróciły m.in. uczennice z giżyckiego agrobiznesu, które w ramach tegorocznej olimpiady zwolnieni z teorii postanowiły się nieźle wgryźć w temat. I wgryzły się naprawdę grubo, bo jak to inaczej opisać, kiedy w trakcie jednego projektu rozmawiasz chociażby z leśnikami o wycince lasu, albo z rolnikami o tym, jak prowadzić ekologiczne gospodarstwo. Dziewczyny wzięły sobie niezły orzech do zgryzienia i podołały. O czym świadczy finisz tego projektu, który zakończył się fajnym plastycznym konkursem. No i na to podsumowanie Was zapraszam, żeby trochę posłuchać, bo naprawdę warto dowiedzieć się, co w głowach młodych ludzi siedzi i jakie mają wizje na temat przyszłości naszych pięknych Mazur.
4: Pomysłów na początku było wiele. Anita Sztabińska. Zastanawiałyśmy się, co mamy robić. Na pewno chciałyśmy sadzić też drzewa, więc to zrobiłyśmy. Ale między innymi też edukowałyśmy dzieci. No ale żeby też było trochę atrakcji, to zrobiłyśmy właśnie ten konkurs, na którym jesteśmy.
5: Prace plastyczne, fotografia, ale też między innymi to, z czym tak naprawdę zajmujecie się na co dzień, czego się uczycie, sadzenie, pielęgnowanie roślin i tutaj pojawiły się drzewa. Jakie gatunki, gdzie żeście te drzewa posadziły?
6: Posadziliśmy dęby, Amelia Supińska-Iwanowska, koło szkół, w wyznaczonych miejscach, tam gdzie, które będą rosły i one są oznaczone też krążkami wykonane przez nas ręcznie i one są znakiem też, że one dąb urośnie przez tam kilka lat i one będą dalej tam stały.
4: Lena Hurmańska. Takie symboliczne drzewo po prostu, żeby zapamiętać, że byliśmy, te zajęcia, żeby dzieci też zapamiętały, miały pamiątkę.
5: A długo żeście wymyślały nad tematem projektu? Bo wiem, że zawsze wymyślanie tego, przynajmniej z tego, co pamiętam z ostatnich lat, to zawsze była taka duża burza mózgów. Mówisz, że nie, zdecydowanie nie.
4: U nas zdecydowanie spontanicznie, po prostu nagle to wyszło. No pasuje do naszego też kierunku, bo jesteśmy z architektury, to mamy do czynienia z roślinami, ogólnie przyrodą, więc pasuje.
5: I ile tych drzew było?
6: 10 łącznie.
5: Czyli tak naprawdę pewnie każda szkoła, czy może przedszkole zyskało coś.
6: Tak, szkoły zostały na terenie Giżycka i poza. I też dla naszych sponsorów mamy również takie drzewka. Dlatego, że pracowaliśmy z nimi, mieliśmy z nimi współpracę, to on dla nich też jest taki jakby prezent.
5: Dlaczego akurat dąb?
6: Akurat nam mieliśmy taką propozycję, że dąb jest takim drzewem, no jednak takim trwałym, że przez kilka lat on będzie rósł i rósł i on za 100 lat jeszcze będzie stał. Nie jest takim kruchym drzewem, co po 30 latach już będzie umierało, tylko będzie na dłużej, na 100 i na więcej może.
5: A powiedzcie, jak wyglądała praca z tym projektem? Kiedy to się zaczęło?
7: Zaczęliśmy w listopadzie pracować. No na pewno praca była ciężka, bo trzeba było systematycznie wszystko wypełniać, tak samo formularze na stronie zwolnionych z teorii, gdzie no ciężko czasem dawało, ale razem dawałyśmy radę na pewno.
5: Ja pamiętam, że akurat chyba panią Monikę spotkałam na jakimś wydarzeniu i w sumie takie zaskoczenie, bo rozmawialiśmy w takim gronie osób, które już dawno szkołę mają za sobą i powiedziała, teraz to są takie czasy, że uczniom się chce pracować, szukają swoich mentorów. Rzeczywiście tak jest, że w pełni zapału jesteście, pełne, bo tu widzę, że dziewczyny raczej.
7: Tak, na pewno też motywują nas nasze panie, które nas wspierają.
4: Pani Fedusio
7: dużo wspiera nas w tym i dlatego dążymy do tego, mamy takie zaparcie.
5: Zasadźmy przyszłość.
4: Zasadźmy i my zdrukowanych.
5: To skąd pomysł na tytuł?
8: Edyta Sieniuć. No zasadźmy przyszłość, to tak powstał spontanicznie. Siedziałyśmy i rozmyślałyśmy nad tytułem dla naszego projektu.
6: Powstał on głównie, że mieszkamy na Mazurach, gdzie Mazury zawsze są dla nas takim miejscem jakby, że krajobraz jest piękny, że dużo turystów jest, ale też zauważyliśmy, że w ostatnich czasach na Mazurach jest dużo właśnie wycinek, dzieją się różne tak zwane betonoza. To ten krajobraz jednak jest psuty przez to wszystko i chcieliśmy jakby to bardzo podkreślić, że to jest ten główny problem tego wszystkiego. Dlatego uczyliśmy też dzieci jako przez te lekcje proekologiczne.
5: Lekcje proekologiczne i to wchodziłyście normalnie do szkół i żeście rozmawiały z dzieciakami o czym?
8: Rozmawialiśmy o tym, jak segregować śmieci. No w skrócie ekologia przez zabawę. Zaproszeni też byli leśnicy na leśnictwa Giżycka. Oni opowiadali o ekosystemie lasu, jak wyglądają poroża, czym się żywią zwierzęta zimą. My z dzieciakami bardziej omawialiśmy ekologię, segregowanie śmieci. Pokazaliśmy im, na czym polega segregacja, na co warto zwracać uwagę. Zasadziliśmy wspólnie rzeżuchę, jako właśnie takie mini ogródki, jako zasadźmy przyszłość. To każde dziecko zrobiło rzeżuszka.
5: Nauka przez zabawę, nauka ekologii przez zabawę. Jakbyście oceniły poziom wiedzy tych maluchów, w jakich klasach w ogóle byłyście? 1-3?
4: 1-3. I w jednej zerówce, no jak na przykład leśniczy zadawali pytanie odnośnie zwierząt, tam jelenie, jakie mają poroża. Później były też im zadawane pytania odnośnie lekcji, to dzieci odpowiadały tak, jak że wyniosły, nawet dużo można powiedzieć z lekcji.
5: Pojawiały się jakieś, wiecie, bo często od ludzi, którzy są są właśnie związani z tą gospodarką śmieciową. Słyszę takie relacje, że tam dzieci są bardzo szczere i różne rzeczy opowiadają. Były takie jakieś sytuacje?
9: Jedna.
5: Co tam takiego było?
8: Spytałyśmy się, gdzie wrzucamy zeszyty. Jeden kupiec powiedział, że to pieca.
5: A, no, to widzicie. Znaczy i generalnie właśnie tak właśnie przez zabaw. Dzieci mają bardzo dużą wyobraźnię. Problemów z mobilizacją was do tej pracy nie było. Ile w ogóle? Bo same dziewczyny się zaangażowały.
9: Piątka nasza.
5: Piątka. Co z facetami? Nie chcą?
9: Nie chcą.
5: Nie chcą za bardzo.
9: Nie.
5: Leniuszki w następnym roku. Czy w następnym roku matura?
9: Matura.
5: Co wam dał ten projekt tak osobiście?
10: Ja myślę, że projekt dał nam bardzo duży rozwój. Julia Gasperaniec. Dużą ilość doświadczeń, które mogliśmy przeżyć, tak jak bardziej kontakt z dziećmi, co one wiedzą, jak one się zachowują w różnych sytuacjach, ale najbardziej chyba to, że możemy przekazać tą wiedzę dla młodszych pokoleń, żeby mogły dbać o naszą planetę.
5: Czy mogłabym was nazwać takimi orędowniczkami zieloności Mazur? Im więcej zieleni, tym lepiej?
8: Tak.
9: Tak.
5: Gdzie tej zieleni brakuje? Bo jakby też mam wrażenie, że trochę chcecie, właśnie tutaj powiedziałaś słusznie, że zwracamy uwagę na problem betonozy, tej może nadmiernej wycinki, że jest mniej zielono. Gdzie tak waszym okiem, ekspertów już, bo jednak architektura krajobrazu, tej zieloności powinno się pojawić więcej? Co jeszcze na naszych Mazurach można zmienić?
6: Może w miastach, bo wiadomo, tam chodniki, mamy ulice i stoją te pojedyncze drzewka, czy tam nawet rośliny, ale to jednak tego brakuje, bo to nie jest, więcej mamy tej betonozy tak zwanej, niż tych naprawdę naturalnych roślin.
5: Tak trochę z innej beczki, ale to też myślę, że jest ważne. Taka przestrzeń zielona, przy okazji, czemu nie, dla młodzieży jest w Giżycku, czy przydałoby się coś takiego bardziej plenerowego, jak to postrzegacie?
10: No w Giżycku ogólnie posiadamy Małpi Gaj. Myślę, że to jest bardzo sympatyczne miejsce dla młodzieży i dla dzieci, dla dorosłych, dla każdego praktycznie. Jest tam bardzo duża ilość zieleni, różne atrakcje, ławki, można posiedzieć, nie wiem, posłuchać jak ptaki ćwierkają i tak dalej, nie? Tak się wczuć bardziej w tą naturę i myślę, że to jest bardzo odpowiednie miejsce w Giżycku.
5: Da się uczyć w takich okolicznościach przyrody? Lubicie na przykład plenerowo tam, nie wiem, sobie książkę czytać albo po prostu się uczyć?
9: Da się?
8: No w parku.
9: Jak najbardziej.
5: I się dotlenić, i czegoś się dowiedzieć. To co, w przyszłym roku matura, tak?
4: Mamy nadzieję, że może ktoś młodszy się zainteresuje coś tym projektem. Może ktoś się zainteresuje z młodszym.
5: Ale dalej byście zachęcały do tego kierunku ekologia.
9: Tak.
5: Te matury bardziej zielone.
9: Tak.
5: O, najważniejsze rzeczy. Lekcje ekologiczne, sadzenie drzew i konkurs to są tak jakby trzy podstawy tej waszej działalności.
9: Wywiady
6: jeszcze. Prowadziliśmy wywiady z rolnikami.
5: O, super.
6: Bo zauważyliśmy, że na Mazurach nie tylko jest turystyka, również mamy rolników, którzy chętnie tam uprawiają pola i możemy zauważyć, że dobrym pomysłem było też przeprowadzenie tego wywiadu z nimi i to było na różne pytania o bionawozy, o ekologię tej gleby, o żyzność.
5: Jakie wnioski się wysuwają z tych rozmów? Co wam właśnie powiedzieli ci rolnicy?
8: Na pewno dużo nas nauczyło. Też widzimy świadomość ich. Słyszeliśmy o bardzo dużo energii odnawialnej chcą wytwarzać, żeby nie pobierać aktualnej, tylko postawić, jak już nie są, to na przykład dostawić więcej paneli fotowoltaicznych, ewentualnie tych wiatrowni, żeby wytwarzały na potrzeby własnego gospodarstwa. Słyszeliśmy też o biogazowni, która ma też powstać, więc też się dzieje. Dużo nam opowiedzieli i no było na pewno wesoło, no i oni nas nauczyli też ze swojej strony.
5: Zobaczmy. To tutaj widzę, taki niełatwy temat się wyłania.
8: Tak, my akurat jak byliśmy z tymi rolnikami, bo sporo rolników zwiedziliśmy i z różnych obszarów robotę, gospodarstwa. Tak, też. To bardzo świadomie do tego podchodzą. Nawozy stosują w odpowiednich ilościach, nie przenawożają właśnie tych swoich terenów. Stosują poplony. Bardzo świadomie podchodzą i sprawdzają też glebę specjalnymi narzędziami, czy na pewno nie szkodzi.
5: To dobra, to jeszcze tylko, bo tak rozmawiamy, może nie każdy wie, to taka krótka lekcja wiedzy o tej agrotechnicznej, powiedzmy, co to jest takiego ten poplon?
6: To jest na przykład, kiedy rolnik sadzi sobie jakieś, powiedzmy, pszenicę, czy nawet tam cokolwiek, jaką uprawę, to jest poplon sadzony po to, żeby gleba odpoczęła sobie. Mhm. Na przykład to jest jakaś roślina zielona, czy tam cokolwiek.
9: Owiec?
6: No owiec może być jeszcze takimi, czy jakiś groch, czy cokolwiek tam, w różnych to jest okresach. Sadzony po to, żeby gleba odpoczęła chwilę, żeby nabrała tej swojej wartości i znów uprawiamy roślinę tą pożądaną.
5: Z serdecznością, żeście się spotkały wśród tych rolników i powiedzcie, jakie powiaty.
11: powiat węgorzewski, giżycki i gołdapski.
12: Och, wygląda.
13: Edyta Troszczenko, pedagog szkolny. Na początku roku szkolnego zawsze zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w olimpiadzie, bo mamy takie doświadczenie, że jednak jest to taka forma, która najwięcej daje uczniowi, zwłaszcza w zakresie tych kompetencji miękkich, na które nie mają potwierdzenia, zaświadczeń, a tutaj rozwijają i komunikację, i kreatywność, i współpracę. Wszystkie te formy, które są na rynku pracy bardzo potrzebne, a mają możliwość to doskonalić w formie takiej realizacji projektu społecznego.
1: A że przy okazji bardzo zbieżne jeszcze z kierunkiem, w którym się kształcą, to już w ogóle chyba super, prawda?
14: Tak, tym bardziej. Marta Fedusio, nauczyciel przedmiotów zawodowych. Właśnie dlatego jesteśmy dumne, że potrafią kreować i swój kierunek, czują ten zawód, no i chcą mimo wszystko dzielić się tym zawodem, wybierając ten temat, bo tak naprawdę pomysł na ten temat to wyszedł stricte od dziewczyn.
15: Tak. Z logo przyszły, z nazwą, z pomysłem.
14: No pomysł był rozwojowy, dlatego że sam projekt no, przeszedł wiele zmian i zaczęło się od tego, że dziewczyny chciały zasadzić Mazury. No i tutaj te współprace, które zostały nawiązane z i Fundacją Wielkich Jezior i Pszokiem i Nadleśnictwem, no cieszę się bardzo, że udało się pozyskać, że przedsiębiorstwa są chętne jeszcze do współpracy, bo tak ciężko dzisiaj o pomoc.
1: Widać, że dziewczyny mają potencjał, że one naprawdę, tak jak pani powiedziała, że one czują ten temat.
14: Tak, dokładnie. One bardzo czują ten temat i właśnie mówię, że są osobami, które pną do przodu, nie boją się wyzwań i mają świetne pomysły.
1: No i wróćmy jeszcze na chwilę, to już na koniec, do tych kompetencji miękkich, bo tak, bo trzeba i porozmawiać i z rolnikiem, i z dzieciakowi małemu, no bo 1-3 to nie ukrywajmy, to jeszcze są dzieciaki, też im trzeba przekazać tą wiedzę.
13: I ze sponsorami.
1: No i ze sponsorami, to tak naprawdę ten odbiorca tego projektu tak od sasa do lasa jest.
13: Dokładnie. Od dziecka do osoby dorosłej, przedstawicieli firm, przedsiębiorców, zwłaszcza
14: no
13: w tej.
14: No i zderzyły się tak naprawdę z trudnościami różnymi. Z tym, że ten projekt nie płynie tak, jakby się zawsze zaplanowało i chciało. Czyli napotykamy na różne trudności i trzeba znaleźć jakieś rozwiązania do tego,
13: tak, ale
14: żeby...
13: To jest ważna kompetencja
14: bardzo
13: na rynku pracy,
14: dokładnie,
13: jak sobie radzą sytuacjach kryzysowych.
16: Zrobiłam drzewo, łódkę i niebo.
1: Kredkami tak ładnie narysowałaś?
16: Trochę mazakami i świecówkami.
1: Sama czy ktoś pomagał?
16: Mama pomagała.
1: Mama pomagała trochę. A skąd pomysł, żeby taką łódkę narysować?
16: Znalazła na laptopie.
1: Bociana? A widziałaś już bociana w tym roku?
16: Nie.
1: Jeszcze, ja już widziałam, ale to podobno taki, co nie odlatuje.
17: Zastocka Ewa, wychowawczyni klasy pierwszej B w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gminach. Całą grupą przyjechaliśmy pociągiem.
1: Około... Oto jeszcze przy okazji wyprawa pociągiem.
17: Wyprawa pociągiem, tak, dla nas taka przygoda po prostu, podróży właśnie pociągiem, przestrzeganie zasad i tak dalej, ale dzieci bardzo zadowolone.
1: Coś nowego. To jeszcze chciałam zapytać o udział w konkursie. Zadowolona pani jest z pracy uczniów?
17: Bardzo zadowolona jestem, bo dzieci namalowały farbami, cieszyły się, to były takie miłe zajęcia. Namalowały wiosnę po prostu, wszystko to, co do nas dookoła otacza. Akurat z tematem nam się powiązało, więc wszystko...
1: A w Wydminach tych inspiracji do natury nie brakuje, prawda?
17: Tak, mamy bardzo dużo inspiracji, dookoła piękna przyroda.
1: No nic, zostaje nam podziwiać tę piękną przyrodę i wiosnę na Mazurach, która budzi się do życia. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
6: Może być zimna, gorąca albo nawet z gazem. Urzędnicy z giżyckiego ratusza mają nowy sposób na to, by czysta Giżycka smakowała lepiej. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
5: Dziennikarski przegląd tygodnia.
6: Nowe urządzenie pojawiło się ostatnio w giżyckim ratuszu.
7: To jest dystrybutor giżyckiej kranówki.
6: Wiceburmistrz Giżycka Mirosław Kastner.
8: Ale to nie jest taki zwykły dystrybutor, bo można się napić wody jakiej?
7: Można się napić wody niegazowanej, wody gazowanej i wody schłodzonej.
8: W dobie ostatnich zmian, które dotyczą plastikowych butelek, takie rozwiązanie to jest chyba dosyć fajny pomysł, nawet dla kogoś, kto gazowankę pije.
7: Tak jest, odchodzimy od zwykłych takich dużych, wielkich butli w plastikach. Podłączyliśmy się do giżyckiej kranówki i teraz cały urząd będzie obsługiwał ten dystrybutor. Będziemy pili wodę prosto z giżyckiej kranówki, która jest bardzo dobrą wodą.
8: To poproszę o instrukcję obsługi.
7: Proszę bardzo.
8: Bierzemy kubeczek.
7: Kubeczek albo bidon.
8: O, bidon to jeszcze bardziej eko jest.
7: Zielony świecący przycisk naciskamy i mamy wodę gazowaną. Proszę spróbować, pani redaktor.
8: Już, już.
7: Jak smakuje?
8: Czysta, po prostu.
7: Cieszę się
8: czysta
7: bardzo.
8: Giżycka.
7: Zapraszamy do urzędu.
8: Będzie takich punktów więcej?
7: Jeżeli ten się sprawdzi i mieszkańcy zaakceptują, to tak.
8: Mhm. A co mówią urzędnicy? Korzystają chętnie?
7: Korzystają i myślimy o tym, żeby może w szkołach wstawić takie dystrybutory. Myślę, że to fajny pomysł jest. Odchodzimy od plastikowych butelek. Zachęcam do picia giżyckiej kranówki.
6: A propos tej wody w butelkach, to w naszym regionie pojawiają się już pierwsze głosy krytyki systemu. Nie trzeba było daleko szukać, wystarczy wyjść na ulicę i po prostu zapytać. Zdaniem wielu mieszkańców pomysł kaucja za butelkę to wylanie dziecka z kąpielą.
9: W Rynie nie ma ani jednego butelkomatu, najbliższy butelkomat jest w Mrągowie. I tak, teraz teściowie mieszkają w Rynie, nazbierają butelki i muszą jechać specjalnie co autobusem do Mrągowa, ponieważ nie mają auta. To jest strasznie niedopracowane i nieprzemyślane i jest to wielkie utrudnienie, zwłaszcza dla ludzi mieszkających w małych miastach lub na wioskach.
10: Praniu wygląda tak, jak wszyscy dobrze wiemy, kto korzystał z systemu kaucyjnego, że te automaty często się zawieszają, często są przepełnione lub po prostu nie działają. I obarczamy tym wszystkich pracowników, aby to oni wzięli odpowiedzialność za to, za coś, za czego nie wymyślili, więc uważam, że to trochę bezsensowne. Na moim przykładzie, jakiś czas temu byłem w jednej z sieci supermarketów w Giżycku, tutaj u nas. Chciałem oddać butelki. Niestety, niektórych automat nie przyjął. Powód? Ta marka nie jest akceptowana przez sklep. Mamy 2026 rok. Czy naprawdę powodem, dla którego jakiś sklep nie przyjmuje butelki, jest tylko to, że zostało kupione u konkurencji? Tak samo bardzo odbija się to na samorządach. Może w Giżycku jeszcze tego nie widzimy, ale już na przykład gmina Kobiór wprost w komunikacie do mieszkańców powiedziała, województwo śląskie, jeśli dobrze pamiętam.
8: No trochę daleko, ale problemy te same.
10: Problemy te same. Jak patrzyłem to bliżej również w Reniewo, w komunikacie prosto do mieszkańców powiedziało, że powodem podniesienia cen za wywóz śmieci jest po prostu system kaucyjny, gdyż z żółtych pojemników wnikają butelki PET i puszki, które stanowiły znaczne źródło balansowania kosztów wydatków na wywóz śmieci po prostu. System kaucyjny do kosza.
6: A do kosza miejmy nadzieję, że nie pójdzie projekt lokalnych samorządów. Chodzi o zieloną infrastrukturę Wielkich Jezior Mazurskich 2020. Realizacja obejmuje między innymi remont kanału Sztynorskiego. Dzięki przedsięwzięciu zyska też oczywiście Giżycko. Bo jeśli będzie kasa, to brzeg jeziora Niegocin przy kąpielisku zyska zupełnie nowe oblicze. Mówimy o gigantycznych pieniądzach, bo sam projekt jest warty blisko 170 milionów złotych. Porozumienie to bardzo ważny krok w stronę jakości mazurskiej przyrody. Agnieszka Kąbel-Gawlik, Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.
11: W tym tkwi ta siła, że staramy się zająć kompleksowo pewnym obszarem problemowym i tak powstają inwestycje na szlaku Wielkich Jezior. Naprawdę trzeba wielu lat, żeby dojść do efektu od planu.
6: A całkiem niezły plan na wojewódzkie obchody Dnia Strażaka mamy w Giżycku. To już 20 maja. Ma być mnóstwo atrakcji dla dużych i małych, a wydarzenie zagości w giżyckiej Ekomarinie. Co ciekawe, giżyccy strażacy tego dnia zyskają nowy sztandar. O szczegółach Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta powiatowego PSP w Giżycku.
12: Na placu Piłsudskiego to już zachęcam wszystkich, bo taka uroczystość na pewno ma dość duży taki splendor i oprawy, więc na pewno będzie msza, przemarsz właśnie na placu Piłsudskiego, całe te święto nadania sztandaru dla komendy, a później przeniesiemy się wszyscy do miasteczka strażackiego, które chcemy stworzyć przy Ekomarinie. I to będzie naprawdę fajny dzień, myślę, do poznania naszej pracy. Tak dużo nowoczesnego sprzętu chyba w Giżycku nigdy nie było, bo będą to również obchody wojewódzkie. Święta Ochrony Przeciwpożarowej, tak, to będzie połączone, więc tu będą wszystkie jednostki z całego województwa, no i się będą prezentowały z tym swoim sprzętem. Na pewno będą miały stanowiska właśnie te grupy specjalistyczne. To już zachęcam, już mam na to pomysł nawet, że pokażemy pracę nurka, pokażemy te sonary, ale pokażemy też obraz, co my widzimy i właśnie powiemy, co tu trzeba z tych puzli ułożyć, żeby zobaczyć, czy to jest człowiek, czy nie człowiek, bo każdy myśli, że włożymy sonar i on nam pokazuje, gdzie jest obiekt, owszem, ale to trzeba rozszyfrować. I teraz niech każdy zobaczy, czy taki szyfr jest prosty, czy łatwy. Czy też drona podwodnego, czyli robota, no to on pokaże nam to, co widzi nurek, tak? No ale fajnie, jak to będzie na ekranie, każdy zobaczy, jak to wygląda, no nie? Wysokościówka, no na pewno super miejsce, bo jest kładka, tak? Także jest gdzie zawiesić te wszystkie zawiesia, liny, pokazać, jak się ewakuuje ludzi z wysokości.
13: Nawet kiedyś MOP miał takie szkolenie, pamiętam, że
12: bardzo możliwe, no, bo oni mieli
13: akurat
12: tam...
13: Akurat właśnie w tamtym miejscu.
12: No bo on taki, pasuje, no, tak? Tak? No na pewno grupy chemiczne, techniczne, sonarowe, więc i na pewno pokaz sprzętu, stoiska na pewno będą promocyjne. Nie chcę mówić na razie o szczegółach, bo sam ich nie znam tak do końca, ale na pewno będzie ciekawie, na pewno będzie coś dla dzieci.
6: Proszę jeszcze powiedzieć, panie Grzegorzu, ten sztandar, jak to wygląda, bo nie orientuję się, jak wygląda to u was z formacji.
12: To znaczy, komitet składa się właśnie, no, przewodniczącym jest pan starosta, są wszyscy burmistrzowie, wójtowie gmin, no i oczywiście komendant. Jest to taka kapituła tego wszystkiego i pod ich jakby szyldem jest...
6: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To był pan Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. Dziękuję panu bardzo.
12: Dziękuję również.
6: A jeżeli już wybieracie się między innymi na obchody albo w ogóle do centrum Giżycka, to pamiętajcie, że od 1 maja mamy płatne parkingi. Trochę od ubiegłego roku się pozmieniało. Więcej na ten temat wasz i mój gość.
14: Marcin Wilczewski, naczelnik Wydziału Dróg i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego. W tym roku przede wszystkim zmienia się to, że weszła śródmiejska strefa płatnego parkowania, czyli opłaty są pobierane od poniedziałku do niedzieli od godziny 8 do 20. Pojawiły się nowe ulice, m.in. ulica Turystyczna, ulica Wodna oraz nowe miejskie płatne parkingi, m.in. ulica Jeziorna, czyli tam parking na skrzyżowaniu ulicy Jeziornej i Gdańskiej. Opłaty wzrosły, to są adekwatne do inflacji.
6: Dobrze, na co, jeżeli chodzi o te jakieś ostatnie, że tak powiem, problemy z, nie wiem, chociażby z kupnem tej karty, czy to już zostało wyjaśnione, czy jakby, nie wiem, godziny pracy tego biura będą wydłużone, na czym to polega?
14: W związku z problemami technicznymi, z funkcjonowaniem strony internetowej portalu klienta, zostały dodatkowo zatrudnione dwie osoby. Biuro pracuje w wydłużonych godzinach do godziny 18. Strona płatności ruszyła już, działa.
6: Wiem, że też były pytania co do jakości albo może funkcjonalności tych urządzeń, z których mogą korzystać osoby, które takiego abonamentu nie wykupią. Co pan może powiedzieć na ten temat? Działa to wszystko sprawnie?
14: Wczoraj sprawdzaliśmy, wybrane parkomaty działają sprawnie i tak jak powinny działać, taką funkcję swoją spełniają.
6: Czyli zapłacimy gotówką i kartą.
14: Tak.
6: Burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
15: Dla mieszkańców, czyli dla posiadaczy giżyckiej karty mieszkańca, pierwsza godzina parkowania jest bezpłatna. Tak? Chcieliśmy, żeby tutaj ci mieszkańcy, którzy zgłaszali, że mają problem w dotarciu właśnie do jakichś takich ważnych miejsc, instytucji, banku, tak, czy przychodni, żeby podjechać, załatwić sobie jakieś zakupy, zrobić, to właśnie mają tą godzinę bezpłatną. I ta godzina mierzy się od zaparkowania, tak? Czyli w dowolnym parkomacie wykupujecie państwo, jakby odznaczacie się, tak, że jesteście mieszkańcem Giżycka i poprzez tą godzinę można się dowolnie przemieszczać, tak? Czyli podjechać chociażby na inny płatny parking i tam również jakby z tej ciągłości tej godziny skorzystać, tak? To istotne, że najpierw trzeba upewnić się, czy ta karta jest aktywna, tak? Do swojej karty rejestrujecie państwo w punkcie obsługi klienta, rejestrujecie państwo dany samochód, tak? Czyli numer rejestracyjny samochodu, więc już po tym zarejestrowaniu sprawdźcie, czy na pewno ta karta jest aktywna.
8: Okej, dobra, to ja na swoim przykładzie to wytłumaczę może, bo jeszcze takowej karty nie kupiłam, natomiast mam historię już kupna tej karty z ubiegłego roku, samochód ten sam, że tak powiem, karta ta sama, to co ja mam zrobić teraz? Gdzie mam pójść? Tutaj do ratusza czy do tego punktu?
14: Z giżycką kartą mieszkańca, dowodem rejestracyjnym pojazdu, bądź umową najmu, bądź umową użyczenia, udać się do biura strefy, zarejestrować samochód i później, tak jak pani burmistrz powiedziała, udać się do parkomatu, wpisać numer rejestracyjny i wyskoczy opcja darmowej jednej godziny.
6: Na koniec jeszcze krótkie podsumowanie majowego weekendu. Giżycko oficjalnie wkroczyło w sezon turystyczny na Mazurach. Z zaciekawieniem przyglądaliśmy się tej trzydniowej majówkowej uczcie.
16: Jest udana majówka, bardzo udana.
17: Jest cudownie, pogoda dopisuje.
18: Warunki są bardzo dobrze, mamy pogodę piękną.
19: Poprzebierane osoby, przepięknie ustrojone te jednostki, naprawdę cudownie.
20: Pozdrawiamy wszystkich, którzy są na brzegu.
21: Świetnie się dzisiaj bawimy. Jesteśmy tutaj chyba na razie godzinę, ale na razie jest super.
6: Tegoroczną paradę jednostek pływających zdominowały morsy z zimnego ptaka przebrane za Rzymian. Zdjęcia z imprezy znajdziecie m.in. na stronie giżycko.pl. Co ciekawe, drugie miejsce zajęła giżycka grupa regatowa. Tym razem motyw przewodni regatowych przebierańców nie napawa optymizmem, ale odnosi się do bardzo ważnej kwestii. Więcej na ten temat Alicja Klimaszewska, prezeska giżyckiej grupy regatowej.
22: Jeżeli byśmy nie wystartowali w takiej paradzie, to mielibyśmy nieudany sezon, a przecież nie możemy do tego dopuścić.
8: To jest tak jak ta maturalna tradycja z czerwoną podwiązką. A propos maja.
22: Dokładnie tak. Pierwszy raz wystartowaliśmy w 2010 roku, to tak trochę nas sytuacja zmusiła i przyznam się, że to były względy finansowe, bo musieliśmy zamknąć pewien wyjazd, który okazał się bardziej kosztowny niż zaplanowaliśmy. Ale od tamtej pory po prostu wkręciliśmy się w tą paradę.
8: A pamięta pani tą pierwszą?
22: Oczywiście, że pamiętam, to byli piraci. To była Wasia Dziekańska ze swoimi zawodnikami.
8: Poszli złupić finanse.
22: Tak, dokładnie tak. Nie wygraliśmy wtedy, ale byliśmy, tak, zajęliśmy drugie miejsce, absolutnie zasłużenie. Nie zawsze wygrywaliśmy i zawsze było to zasłużenie, w tym roku również. Pomysłów mieliśmy przeróżnych, naprawdę bardzo, bardzo dużo, za każdym razem inaczej. Ale już myślimy, co będzie za rok.
8: A co w tym roku było?
22: A w tym, no właśnie, w tym roku byliśmy, poszły w ruch bębny i Afryka Dzika pod hasłem Tuna Pinga. Pozwolę sobie powiedzieć, że Tuna Pinga, mieliśmy pierwotny pomysł, to był Hakuna Matata, tak naprawdę, ale ponieważ Hakuna Matata oznacza w języku Swahili wszystko w porządku, to, a niekoniecznie jest wszystko w porządku, więc Tuna Pinga oznacza sprzeciwiamy się.
8: O, czyli tak bardzo wymowny występ.
22: No i czerwone flagi protestowe, tak to chcieliśmy trochę zaakcentować, że nie jest w porządku.
8: No, jak robić protesty z klasą, no to myślę, że chyba nie ma bardziej odpowiedniego miejsca. Nawet nie widziałam, a teraz proszę bardzo, już całe miasto wie. A i warto też, myślę, docenić kontekst.
22: Tak, ale generalnie też przede wszystkim chcemy się bawić, tak? I dla nas jest ważne, że my się bawimy, że bawimy publiczność, która jest widownią w kanale. Bardzo lubimy, jak się odbywa parada właśnie w kanale, bo to jest taka naturalna widownia i ta bliskość z widownią jest niezwykle sympatyczna i wiemy, jak jesteśmy odbierani i też dzieci się bawią przy tym nasze, także to jest sympatyczne i mam nadzieję, że będzie kontynuowane.
8: I zapraszamy do śledzenia, bo te regaty, które się tutaj dzieją między innymi na Jeziorze
6: Niegoci, no tutaj najbliżej przypuszczam, że pewnie wszystkie na jeziorze Niegoci można śledzić.
22: Tak, oczywiście, tak zapraszamy tutaj. I jeszcze powiem, że pojawił się nam pomysł o imprezie, która najprawdopodobniej odbędzie się nie w Giżycku, ale w Wilkasach. I chcemy reanimować te regaty, kiedyś nazywane sympatycznych oszołomów. No i jest taki pomysł i już komitet organizacyjny się zawiązał i na Omegach to byłaby końcówka września i na pewno też będziemy informować, że taką imprezę chcemy zrobić. Bardziej impreza dedykowana osobom, które cały sezon pracują przy żeglarstwie, czyli dla czarterowiczów, obsługi portów, dla tych, którzy nie mają czasu ścigać się w sezonie, bo na przykład pracują przy regatach albo po prostu przy żeglarstwie, takim turystycznym również.
6: To będzie jak taki poniedziałek w branży gastro, że wtedy zamknięte, ale jakby ludzie się bawią.
22: Dokładnie tak i to jest na koniec sezonu, końcówka września.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
6: Słuchajcie tego, NFZ to dżungla. Takie właśnie zdanie usłyszałam już jakiś czas temu od jednej osoby, która z systemem i w systemie porusza się na co dzień. Każdy z Was dobrze wie, że długo nie trzeba szukać ludzi, którzy przygody ze zdrowiem, a raczej z chorobą zaliczyli po prostu twardym lądowaniem. Na szczęście na końcu tej drogi znajduje się ktoś, kto ostatecznie pomoże. Ale bardzo często jest to już prywatnie, bo o legendarnych kolejkach na fundusz słyszeli już chyba wszyscy. Jak jest na przykład w takim giżyckim szpitalu i co ma się zmienić? I dlaczego w bardzo sympatycznej rozmowie pytając o finanse usłyszałam pomidor? Zostańcie ze mną, bo tego wszystkiego dowiecie się już za chwilę przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
5: W Twojej sprawie.
6: Dokładnie 23 skargi na personel giżyckiego szpitala wpłynęły w minionym roku. Pacjenci najczęściej skarżyli się na długie oczekiwanie na swoją kolej. Jak zapowiada prezes szpitala Andrzej Bujnowski, sytuacja ma się poprawić po zakończeniu rozbudowy placówki.
0: SOR-y są takim miejscem, gdzie pacjenci są zawsze jak najbardziej, bym powiedział, zniecierpliwieni tym czekaniem. Ci, którzy zajmują się tą częścią medycyny, wiedzą, że personel zajmuje się według pilności potrzeb, więc ten, który może poczekać, to być może, że nie jest właśnie taki pilny, ale sądzę, że tutaj jest przed nami możliwość jakiejś odczuwalnej zmiany z tego powodu, że rozdzielamy funkcjonalnie izbę przyjęć od SOR-u, czyli miejsce poczekalni na SOR-ze nie będzie miejscem poczekalni na izbie przyjęć. Stąd też te dwa strumienie pacjentów mieszać się ze sobą nie będą, bo do tej pory było tak, że jeśli ktośkolwiek wchodził, jest tłum, bym powiedział, oczekujących i nie wiadomo kto był do izby przyjęć, a kto do SOR. Teraz te dwa strumienie będą rozdzielone. Mało tego, przy SOR-ze przeniesiemy i przy SOR-ze będzie funkcjonować nocna i świąteczna opieka zdrowotna. W związku z tym to też już wszystko będzie jakby w jednym kompleksie i na miejscu.
6: I to ma związek z tą rozbudową, która teraz się dzieje i trwa i wydaje mi się, że to jest dobry moment, żebyśmy właśnie płynnie przeszli do tego tematu rozbudowy tego miejsca, gdzie no, jest najwięcej emocji, jakby największe gdzieś tam dramaty często się rozgrywają, tak?
0: No więc jeśli chodzi o część zasadniczą, część robił, to ona została dokończona. Natomiast w tym projekcie nie zmieściła się część związana z wyposażeniem, czyli takie prozaiczne rzeczy jak zabudowy, jak biurka, jak tam podobne historie. Musimy to zrobić we własnym zakresie. Jak będziemy gotowi, to wtedy będziemy mogli przenieść się i zwolnić pomieszczenia, w których jest zastępczy SOR i które będą przeznaczone już docelowo, zgodnie z projektem, na parterze jako miejsce, gdzie będą wykonywane diagnostyka, będzie wykonywana diagnostyka obrazowa, czyli USG, tomografia komputerowa, zwykłe zdjęcie radiologiczne i być może rezonans magnetyczny.
6: Wszystko to, co jest potrzebne, żeby szybko i skutecznie zdiagnozować pacjenta.
0: Myślę, że tutaj to będzie z pożytkiem dla wszystkich, dlatego że w tej chwili, jeśli pacjent miał potrzebę zgłosić się na SOR, a tam była potrzeba szybkiej diagnostyki, to niestety musiał być przetransportowany długim korytarzem do windy, przesiadka w windzie, zjazd na dół i dopiero wtedy można było trafić do pracowni RTG. Teraz wszystko będzie się działo na przedłużeniu traktu komunikacyjnego SOR-u i będzie swobodny dostęp do tego miejsca z zewnątrz, z oddziałów szpitalnych, jak i z SOR-u.
6: Każdy, kto choć raz... Czy jest problem z jakimiś brakami kadrowymi? Brakuje lekarzy, pielęgniarek?
0: to z tym mamy, staramy się tutaj wszelkimi metodami sobie z tym zaradzić. Natomiast na dzień dzisiejszy te problemy nie powodują perturbacji w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
13: A jak wygląda sytuacja finansowa szpitala? Czy są jakieś długi? Czy... I to też zawrę w jednym pytaniu jakby to całe kombo, że tak powiem, finansowe. Czy na przykład mogą Państwo liczyć na wsparcie okolicznych gmin, czy głównie zadeklarowane jest tylko miasto Giżycko? Jak to wygląda?
0: Takie spotkanie pani burmistrz zorganizowała samorządów ościennych. Są oczywiście deklaracje o współpracy, natomiast jakby efekty tego są natury symbolicznej, a tak bym powiedział, w stosunku do potrzeb szpitala. Niemniej jednak będziemy się cieszyć z każdej pomocy, którą otrzymamy. Jeśli chodzi o finanse szpitala, to wszyscy Państwo macie możliwość oglądać wiadomości i to, co jest przed nami.

0: z jednej strony rozumiemy, że nie wszystko da się załatwić od razu, ale tak jak Państwo słyszycie, to środków finansowych nam nie przybywa, a ubywa. Ale wierzę w to, że na szczeblu centralnym znajdzie się dobry pomysł. Na to czekamy. Co do możliwości swobodnego, że tak powiem, rozwoju każdej placówki, myślę, że te czasy już nie wrócą. Rozwój będzie rozwojem kontrolowanym. Do tego będą służyły mapy potrzeb zdrowotnych, które w tej chwili są aktualizowane, i plan transformacji do województwa, który też jest aktualizowany. Aktualizowany jest co roku. To są dwie najważniejsze wytyczne, które mówią o tym, kto w jakim zakresie, w jakim, na jakim terenie będzie mógł finansować, funkcjonować, jakiego rodzaju świadczenia na tym terenie będą finansowane, jakich brakuje i w którym momencie ewentualnie, w których bym powiedział dziedzinach można upatrywać możliwości większego zapotrzebowania, czytaj, możliwości finansowania.
1: A jak te finansowe sprawy Giżyckiego Szpitala?
0: No więc tak jak bym powiedział większość Polski. Większość polskich szpitali na szczeblu powiatowym nie jest w stanie jakby zbilansować swojej działalności. To jest bardzo poważny problem i tutaj jest potrzeba w tej chwili wyraźnej interwencji rządu. Tak jak myśmy z panią burmistrz pisali na stronie internetowej swoje stanowisko, jeśli chodzi o finansowanie chociażby dziedzin związanych z położnictwem i noworodkami, z porodami. Na takim terenie jak nasz, przy niewielkiej ilości urodzeń jest potrzeba innego finansowania niż w tej chwili, czyli innymi słowy za gotowość plus za port, za serwis. Bo inaczej to się na normalnych warunkach tego nie da po prostu na dłuższą metę spiąć.
1: A obecnie jak to się odbywa?
0: To ogólny cennik, tak jak dla każdego, jest grupa, którą w cenniku się wyznacza i według tej grupy, która zostaje wyznaczona przez wydział personel, idzie to jako sprawozdanie do NFZ-u i na tej podstawie jest wystawiany rachunek i płacone świadczenie. I jest to jakby ogólna wycena za wyleczenie pacjenta. Jeśli pacjent przechodzi przez kilka oddziałów w czasie jednego pobytu, to nie sumują się te świadczenia, tylko NFZ płaci za świadczenie najdrożej wycenione.
1: Ale to wydaje się sprawiedliwe.
0: No tak, ale to jest tak, że w innym przypadku, gdyby pacjenta 5 razy przyjąć, to byłoby 5 takich opłat. Jak się pacjenta przyjmuje raz,
1: to jest jedna,
0: bez względu na to, jakie świadczenia zostały na poszczególnych oddziałach udzielone. Przyzwyczailiśmy się do tego, ale chciałoby się inaczej.
1: Czy jest jakiś dług szpitala, o którym możemy dziś mówić?
0: Oficjalnie my tych informacji nie publikujemy.
1: No to dobrze, to zapytam inaczej. Jak bardzo jest źle albo dobrze w skali od 1 do 10, z czego 10 to super, a 1 nie da rady w ten sposób? No to będzie to subiektywne.
0: To jest tak, że na dzień dzisiejszy nie ma ograniczeń w dostępie do metod leczenia. Ograniczeń administracyjnych. Nie ma ograniczeń w dostępie do leków. W związku z tym cieszmy się tym, że udaje nam się zapewnić normalną ciągłość leczenia.
1: To jeszcze wróćmy do tych zmian na SOR-ze. Kiedy tam już tak finalnie można powiedzieć, że w zupełnie nowej odsłonie będzie funkcjonowało to miejsce i w jaki sposób ono się zmieni tak docelowo?
2: Co tam będzie?
0: Co tam będzie?
1: Co tam się zmienia i co tam będzie? Jak to będzie inaczej?
0: Zmieni się absolutnie układ wszystkich pomieszczeń. Będą bardziej przyjaźnie ułożone miejsca związane z segregacją pacjentów. Przepraszam za wyrażenie, ale tak to się po prostu nazywa. Z częścią obserwacyjną. Na części resuscytacyjno-zabiegowej będą dwa stanowiska, gdzie można będzie przeprowadzać również i operacje. I będą dwa stanowiska na zasadzie łóżek ojomowych, czyli dla tych najbardziej ciężko. Będzie część związana z opatronkami gipsowymi, będzie diagnostyka USG dostępna na SOR-ze, więc w tym takim kompakcie będziemy mieli wszystkie funkcje, które są wymagane rozporządzeniem ministra zdrowia, jeśli chodzi o SOR. I najważniejsza rzecz to właśnie ta diagnostyka obrazowa, która będzie w tej chwili pod ręką.
1: Czym się wyróżnia Giżycki Szpital w kontekście tych szpitali w regionie? Co mamy tutaj, czego nie ma w okolicy?
0: Na przykład mamy tutaj świetnie działający oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym. Tutaj jakby na wschód nie ma żadnego innego. Bartoszyce niedawno otworzyły taki oddział u siebie.

0: drugim oddziałem takim niepowtarzalnym. To jest oddział urologiczny. Oddziałem, który też jest reglamentowany, a jego znaczenie jakby dopiero jest zauważane wtedy, kiedy dochodzi do jakichś poważnych incydentów zakażeń. To jest oddział chorób zakaźnych. Mieliśmy przyjemność zabezpieczać takie zdarzenie w niedalekim czasie i to była bardzo poważna, wymagająca od nas niestandardowych działań akcja związana z koniecznością nagłego przyjęcia aż 15 pacjentów, czyli zrobienie miejsca na tym oddziale, przesunięcie tych pacjentów na izolowane części w innej lokalizacji szpitala. Tym sposobem udało nam się przyjąć tych 15 pacjentów naraz, wymagających intensywnych działań medycznych.
1: Jakaś choroba zakaźna i jakby chodzi o ten cały jakby sanitarny reżim.
0: Takimi, bym powiedział, świadczenia zdrowotne, które są u nas udzielane i nie wszędzie, to jest na przykład diagnostyka snu, którą robimy. To jest też bardzo... Diagnostyka snu.
1: A, snu. Że trzeba zasnąć.
0: A, nie.
1: Trzeba, można.
0: Trzeba wypocząć podczas snu. Czyli ten sen nie może być przerywany jakimiś częstymi wybudzeniami z tytułu krapania.
1: A proszę opowiedzieć właśnie, jak to wygląda,
0: to
1: jak ten
0: kwestia
1: sen.
0: Kwestia diagnostyki bezdechu sennego, który później objawia się sennością w ciągu dnia, takimi incydentami zaśnięcia za kierownicą. W związku z tym te badania są polecane według mnie i według specjalistów nie tylko tym osobom, które chronicznie gdzieś tam przy każdej okazji na fotelu zasypiają, ale również dla zawodowych kierowców. Zły sen przekłada się na inne komplikacje związane z chorobami na przykład układu wieńcowego, na ryzyko udarów, więc to jest rzecz jakby podstawowa, którą w tej chwili można leczyć. Mamy metody diagnostyczne i mamy metody leczenia tych zaburzeń snu. Czy oprócz tego jest jakość tego snu w ciągu tych 7 godzin, bo można przez ten czas spać efektywnie, efektywnie wypoczywać, ale można w tym czasie w ciągu jednej nocy kilkaset razy budzić się. Czyli ten sen tak naprawdę to jest snem może godzinnym w ciągu doby. Ludzie się do tego przyzwyczajają, przestają te defekty zauważać, a później może to się obrócić, bym powiedział, na niekorzyści, na defekty po prostu zdrowotne. Bardziej groźne.
1: Są to te drzemki einsteinowskie. No właśnie, to bardzo ciekawa teoria, ale to już może na inny raz. To naprawdę, zapraszamy do Giżycka. Żyje się tutaj całkiem nieźle. Szpital całkiem nieźle sobie radzi. Trochę był czas, żeby się pochwalić, porozmawiać o tych trudnościach, które wydaje mi się i przed wami jako pracownikami, ale też przed pacjentami. O współzrozumienie chyba warto zaapelować w tym miejscu też.
0: Tak, ale powiem, że to nie jest tak, że to jest absolutny bezruch. Oczywiście w ostatnim tygodniu chociażby też przeprowadziłem 2 rozmowy, które są pewną taką nadzieją, że być może, że osoby, które pracują w tej chwili i mieszkają w innym miejscu, będą chciały się tutaj sprowadzić. Trzymajcie Państwo za to kciuki. Nie zasypiamy gruszek popiele. Ze swojej strony też staramy się uzupełnić te pożądane, że tak powiem, pożądanych specjalistów, ażeby do nas ściągnęli.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To był prezes Giżyckiego Szpitala, pan Andrzej Bujnowski. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Państwa.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Czytanie ze zrozumieniem, analiza tekstu i wypracowania. To wszystko pojawiło się w tym roku na maturze pisemnej z języka polskiego. Egzamin dojrzałości wystartował 4 maja o godzinie 9. Maturzyści w całej Polsce, tym ci z powiatu giżyckiego, w zacnej liczbie ponad 450 osób, choć nie są jeszcze studentami, to rozpoczęli właśnie pierwszą sesję w życiu. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
2: Co mówi ulica?
1: No to posłuchajmy, jak im poszło.
3: Wydaje mi się, że wypracowanie było całkiem znośne. Temat nie był trudny. Myślę, że nauczycielce, która będzie mi to sprawdzać, spodoba się.
4: Tak, stresowałam się, ale w sumie stwierdzam, że nie było po co. No, wydaje mi się, że nawet nieźle mi poszło.
5: Zadowolony, no to średnio mogło być lepiej, aczkolwiek nieźle.
3: Stresowałem się.
1: No to teraz czas na fundamentalne pytanie, które doskonale pamiętam sama. Matura i co dalej?
6: Myślę o tym codziennie i w sumie jeszcze nie wiem, jaki kierunek wybiorę.
1: Jaki jest najbliższy twojemu sercu?
6: Mechatronika.
1: No.
6: Dobre zarobki, ciekawa praca.
7: Chyba pójdę na uniwersytet w Białymstoku.
8: Dla mnie jest mimo wszystko ważniejszy kierunek. Miasto to sprawa drugorzędna.
7: Na kryminologię raczej.
9: Dlaczego akurat ten kierunek?
7: No interesująca się wydaje. Ewentualnie ekonomia złożę.
6: Myślę, że policja, ale co do tego to jeszcze się zastanowię.
10: Jeszcze mam czas, aczkolwiek coś tam jest w głowie, jakieś plany.
11: I jak zdam maturę, to pomyślę.
1: Da się przygotować przez te parę miesięcy do tego egzaminu?
12: Jasne. Ostatnie miesiące przed egzaminem maturalnym to już jest rozwiązywanie zadań. Ciągłe rozwiązywanie. Trening czyni mistrza.
13: Dariusz Radziulewicz, nauczyciel matematyki.
12: Czym więcej zrobimy zadań egzaminacyjnych, w szczególności, ja nie mówię, że koniecznie egzaminacyjnych, ale w szczególności egzaminacyjnych, tym na pewno będziemy lepiej przygotowani i będziemy czuli się pewnie, że ten egzamin zostanie przez nas odpowiednio zdany. Patentu to nie ma. Każdy musi swój patent wypracować. Rozwiązywanie zadań. Tutaj przede wszystkim trzeba wkładać własną pracę. Jeżeli tego nie będzie, na pewno samo słuchanie tylko na lekcji nie wystarczy. Może by nie wystarczyć, może być za mało, tak? Może być, że osiągniemy to, co nie jest dla nas satysfakcjonujące. Żeby czuć satysfakcję, to trzeba jednak włożyć pracę, jak w tym życiu codziennym.
1: Tak sobie myślę, że w świetle tego, co usłyszeliśmy przed chwilą, to ta nazwa, egzamin dojrzałości, brzmi naprawdę dojrzale, bo jednak nasze codzienne wybory mają wpływ na nasze życie i tak dalej. Jeszcze w kontekście matury taka jedna ciekawostka, może nie z Giżycka, ale z naszego województwa. Sytuacja, która wydarzyła się najprawdopodobniej po raz pierwszy w historii, przynajmniej szpitala dziecięcego w Olsztynie, w wojewódzkim specjalistycznym szpitalu dziecięcym w Olsztynie. Do egzaminu z języka polskiego przystąpił pacjent z oddziału klinicznego onkologii i hematologii dziecięcej. Maturzysta przygotowywał się w szkole szpitalnej działającej w ramach zespołu placówek specjalnych. Sesja maturalnych egzaminów potrwa do 21 maja. Ustne egzaminy zakończą się natomiast 30. Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. Do lipca nie może natomiast czekać remont. Zaraz zapytacie jaki. Ano ten, co wystartował na ulicy Kolejowej.
14: Skrzyżowanie ulicy Kolejowej z Unii Europejskiej będzie w najbliższym czasie zamknięte.
1: I już budzi pewne obawy mieszkańców co do płynności komunikacji i tak już skomplikowanej remontami i sezonem, no co tu dużo mówić, który już wystartował.
14: Po powstaniu tego przejścia pod torami, żeby bezpieczeństwo ruchu pieszych i pojazdów było jeszcze większe.
1: Adam Baran, naczelnik Wydziału Inwestycji w Giżyckim Ratuszu.
14: Wykonamy razem z koleją wyniesione skrzyżowanie w całości z przejściami dla pieszych, z oznakowaniem, oświetleniem, tak żeby jak najbezpieczniej można było pod tymi torami przeprawić się na plażę i z powrotem.
1: Jakie utrudnienia będą się wiązały z tymi pracami?
14: W związku z tym, że wyniesione przejście niesie za sobą konieczność wykonania dodatkowego odwodnienia tego obszaru. Skrzyżowanie ulicy Kolejowej z Unii Europejskiej będzie w najbliższym czasie zamknięte. No i roboty rozpoczną się praktycznie natychmiast, bo planowaliśmy to już zrobić dzień po majówce. Ale w związku z tym, że jeszcze tutaj mamy różne wydarzenia na terenie miasta, to wstrzymaliśmy się z tą robotą. Liczymy, bo głosy są tutaj, głosy obawy są takie, że oczywiście zamkniemy to przejście, przeprawę na plażę na sezon. Zaczynamy to po majówce, żeby wstrzelić się w ten okres między zwiększonym użytkowaniem tego przejścia i mam nadzieję, że bez żadnych utrudnień wykonamy to szybciutko i dlatego zamykamy to skrzyżowanie w całości. Mm-hmm. Tak? Są już znaki, które odkryjemy, trzeba będzie korzystać z objazdów, a my z kopyta ruszymy z wykonaniem tego wyniesienia w pierwszej kolejności.
1: Przypuszczam, że do końca czerwca prace powinny się zakończyć.
14: Tak planujemy. Planujemy przed sezonem zakończyć roboty i udrożnić skrzyżowanie. Będziemy jeszcze starać się, żeby oczywiście ten termin skrócić.
1: Sezon nie należy do najłatwiejszych, no bo tutaj wiadomo, te prace na ulicy Obwodowej trwają, jakoś musimy sobie radzić. A jak panowie jako kierowcy w ogóle oceniają poruszanie się właśnie już nawet podczas majówki ulicami Giżycka? Czy to sporo komplikuje ten remont, który trwa na Obwodowej?
14: Oczywiście, że roboty budowlane na drodze zawsze komplikują ruch. Natomiast my mamy zapewnienie jako miasto, że ten ruch po obwodnicy będzie drożny, objazdy będą wykonywane w ten sposób, żeby ciągłość ruchu zachować. Tu też jeszcze wyprzedzę może pytania, bo już skoro sezon zaczyna ruszać, rodzą się obawy, że ruszamy właśnie w sezonie z robotą. No, robota, która jest planowana na co najmniej 2,5 roku, a może się to wydłużyć, bo tak jak mamy świadomość mocnej zimy w tym roku i zatrzymania, prac, no to trzeba sobie pomyśleć, że jak nie w tym, to w przyszłym sezonie ten ruch będzie znacznie utrudniony, ale to jest tak oczekiwana inwestycja, która poprawi ruch samochodów, wyrzuci go za miasto, że po prostu musimy te utrudnienia przetrzymać i czekać tylko, aż powstanie naprawdę dobrej jakości infrastruktura drogowa z szerokim mostem, bezkolizyjnym skrzyżowaniem z ulicą Wilanowską i Rolniczą i rondem na Wojska Polskiego, też problematycznym, ale no niezbędnym w tej formule, która została zaprojektowana dla jednostek wojskowych, które przecież mają znaczny udział w tej poprawie bezpieczeństwa tego ruchu na obwodnicy.
13: Jak sami słyszeliście, drogowcy ruszą z kopyta i tak a propos ruszania z tego kopyta, zajrzymy za chwilę do Sulim. Tam działa wyjątkowe miejsce, które miłość do koni ma po prostu zapisane w DNA. Takie końskie i prawdziwe zajęcia prowadzi moja rozmówczyni Agata Żebrowska. Posłuchajcie, czym jest koniobowość i dlaczego pies i koń to najlepsi przyjaciele człowieka.
15: Tato kupił konie, kiedy miałam 3 lata. Pierwsze konie wtedy, właśnie 5 koni do nas zawitało i to też taka właśnie historia ciekawa, bo wcześniej jako rolnik, hodowca kur, sprzedawca kurzych jajek, sprzedał wszystko, co miał, kupił 5 koni, bo zawsze chciał być łanem, chciał jeździć konno. Ja mu bardzo za to dziękuję, bo to stało się sensem mojego życia. Całkowicie. No ta droga jest bardzo taka kręta, że tak powiem, z tymi końmi. To też nasz rozwój jako ludzi, jako społeczeństwa idzie bardzo mocno naprzód. Ta świadomość procesów psychicznych, rozwojowych zachodzących w nas. Świadomość tego, że zwierzęta nie są tylko zwierzętami, tak? Jak kiedyś się myślało, że przecież to jest tylko koń, on ma się słuchać, on ma robić to, co ty mówisz. Jeżeli nie robi, to musisz zrobić wszystko, żeby właśnie go sobie podporządkować. Minęło 30 prawie lat i to wygląda zupełnie inaczej teraz.
8: Czyli jak powinniśmy podchodzić do tych wyjątkowych zwierząt?
15: Tak jak do siebie samych. To są właśnie istoty, które są pełne wrażliwości, takiej w obszarze emocjonalnym, energetycznym i wibracyjnym. Potrafią się komunikować w bardzo szeroki sposób, jedynie nie potrafią używać słów, tak jak my mamy cały język, słownik skonstruowany. One też coś takiego mają, natomiast to się dzieje na poziomie mowy ciała oraz właśnie takiego połączenia energetycznego, które nie jest łatwe do opisania, bo jeżeli się nie przyjdzie, nie poczuje, nie doświadczy, to brzmi jak banał, kiedy się po prostu tego słucha. Ja czasami jak słucham wywiadów czy jakichś wykładów osób pracujących z końmi, to pomimo tego, że z nimi pracuję i doświadczam, to bardzo często pewne rzeczy brzmią mi takie, no dobra, okej, nie? Bez przesady. Już rozumiem, ale tutaj to już za daleko. Po czym idę do koni, wykonuję pewne ćwiczenie, które ktoś mi zaproponuje i mam takie, wow, okej, dobra.
8: Czyli że to słowo się dzieje. To
15: tak.
8: To jest tylko teoria.
15: Tak, dokładnie. Kiedy przychodzimy do stada, tak jak teraz my sobie tutaj spacerujemy w ich stronę.
8: Dla kogo to jest wskazany taki kontakt? Czy są takie bardziej grupy, którym to jakby to bardziej przypadnie do gustu, albo być może bardziej pomoże?
15: Dobre pytanie. Ja myślę sobie, że każdy człowiek, który w jakiś sposób mierzy się ze sobą, szuka wsparcia, niekoniecznie może czuje się dobrze w kontaktach z innymi ludźmi, w otwieraniu się poprzez słowa, opowiadanie historii, przegadywanie jej. Dlatego, że właśnie w spotkaniach z końmi my pracujemy poprzez ciało, poprzez ruch i poprzez kontakt z drugą istotą, która może nie jest aż tak bardzo bezpośrednia i taka nagabująca jak człowiek.
8: Daje się dużo czasu na ten kontakt z koniem.
15: Tak, dokładnie. Teraz konie już nas zauważyły. My jesteśmy około 30 metrów od nich i dla nich ta odległość jest teraz idealna na to, żebyśmy my się zatrzymały, żeby one mogły właśnie poczuć naszą energię, z jakimi my emocjami przychodzimy i czy one w ogóle mają chęć się z tym spotkać, tak? Bo to też są właśnie, trzeba o tym bardzo mocno pamiętać, że to są istoty, które czują, myślą i potrzebują. One zawsze szukają kontaktu, natomiast dla nich kontakt dotykowy to już jest ostatni krok, gdzie u nas to jest pierwszy. Zazwyczaj, że my najpierw podajemy sobie dłonie, patrzymy sobie w oczy, jesteśmy na tej takiej odległości pół metra od siebie. Dla nich 20-30 metrów na początek i możliwość przez pół godziny do godziny obserwowania się nawzajem, obchodzenia, może podejdę, może cię powącham, a może za chwilkę odejdę. Tam już jest bardzo głęboki dialog, nie?
1: Sobie skubią trawkę, ale nie.
15: Tak.
1: Nic z tych rzeczy.
15: To jest w ogóle największy podstęp, że tak powiem. Szczególnie, kiedy na przykład siędziemy sobie, tu akurat nie ma, ale gdyby był jakiś wodopój, czy coś takiego, co by się wyróżniało z otoczenia i pewnie po 5-10 minutach byśmy zauważyły, że zaraz jakiś koń podejdzie, że on się niby chce napić. Nie? To jest właśnie taki wyznacznik tej wysokiej wrażliwości, nie? Że dla nich, gdybyśmy teraz weszły, zaczęły je głaskać, do nich gadać, to one by się poczuły przytłoczone.
1: To jest.
15: Tak, lubią kontakt z człowiekiem, natomiast wielokrotnie już doświadczyłam tego, że przychodząc do nich tak od razu i je głaszcząc, to one są takie, że albo się zatrzymam i wytrzymam to, nie? Albo po prostu się odwraca na pięć i odchodzi, mówi, aj, ale teraz jesteś za blisko, ja tutaj jestem w swoim jakby rytmie, jem trawę, ty wchodzisz, zaczynasz mnie dotykać, jakby...
1: Nie podoba mi się to.
15: Jakiś, może jakiś dzień dobry, okay. Może byś mi pokazała, jak ty się czujesz, z czym do mnie przychodzisz, tak? Żyją właśnie tak, jak widzisz, one są ze sobą bardzo blisko, spędzają ten czas 24 godziny na dobę i one są cały czas w kontakcie ze sobą. Teraz, żeby jeden koń czuł się dobrze, to wszystkie inne też muszą się czuć dobrze. Dla nich takim głównym jakby celem dobrostanu jest właśnie koregulowanie siebie nawzajem. I kiedy my jako ludzie wchodzimy do tego stada z różnymi rzeczami, one to wyczuwają i teraz biorą to do siebie. Jeżeli ja jestem zestresowana, tak jest takie powiedzenie, że nie bój się konia, bo on to wyczuje. Oczywiście, że on to wyczuje, ale jeżeli ja ci powiem nie bój się, to ty się nie przestaniesz bać. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, on nie zrobi ci krzywdy dlatego, że ty się boisz. On to wyczuje i w jakiś sposób może na to zareagować. Jeżeli pracujemy na wolności, kiedy one mają nieograniczoną przestrzeń, czy to tutaj oczywiście jest pastwisko i tak dalej, gdzie wiadomo, że nie chcemy, żeby wyszły na pole uprawne, natomiast one mają zawsze dobrowolność i one mogą sobie odejść. Więc jeżeli coś będzie dla nich za trudne czy przytłaczające, to one sobie odejdą.
1: Mają wybór zawsze.
15: Tak.
1: Czyli tak naprawdę już jesteśmy w jakimś dialogu. Ja widzę, że one jakby trochę się ustawiają w naszą stronę.
15: Tak, zaczynają się pomalutku zbliżać, teraz coś tam odwróciło ich uwagę. Ale tak, widziałam też, że kilka z nich zerkało w naszą stronę. I to jest też dla mnie takie, za każdym razem jak przychodzę, ekscytujące. Zaczyna się od takich subtelności i w pewnym momencie ja nie wiem, kiedy to się dzieje, że one już są wkoło mnie i zaczynają właśnie tutaj szturchać, tutaj coś się zaczyna dziać. O piesku, jak ty cudnie wyglądasz. Pięknie.
1: Piesek nie ma tego oporu, on się zbliża pierwszy.
15: Tak.
1: Ale tak to jest w świecie, kooperacja w świecie zwierząt.
15: Tak. Przychodzimy sobie do koni i tak jak teraz idę z tobą, wybieramy sobie jakieś takie miejsce na początek, którym każdy będzie czuł się swobodnie. Czasami to jest nawet za ogrodzeniem na początek, tak? Bo bardzo często i też ja bardzo lubię pracować właśnie z lękami, bo konie pięknie je potrafią oswajać.
13: W ogóle to bardzo dużo rzeczy potrafią oswoić właśnie konie. A jeśli jesteście ciekawi, czym jest urlop w siodle i jak stać się koniolubem, znajdźcie Stadniny Rajkonik w internecie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
13: Sama wytwórnia filmów oświatowych z Łodzi do Giżycka. Ano, nawet sporo. Pracownicy instytucji weszli na tamtejsze strychy i zajrzeli do archiwów. Znaleźli coś naprawdę wyjątkowego. To stare, nawet bardzo stare filmy o Mazurach. Takie, które pamiętają czasy, gdy turysta miał mapę papierową, a nie GPS, a jeziora były równie piękne, co spokojne. Ola Bobicz, witaj w magazynie reporterów.
2: Historia jednego przedmiotu.
13: Na ekranie widzimy drewniane pomosty zamiast nowoczesnych marin, żaglówki bez tłumów, krajobrazy, które zna wielu, ale jakby trochę z innej epoki. Bo z jednej strony fryzury, ubrania i tempo życia mogą dziś wywoływać uśmiech, z drugiej to zapis świata, którego już nie ma. Bo te taśmy pokazują nie tylko jak było, ale też jak bardzo zmienił się region. Rozwój, inwestycje, infrastruktura – to wszystko przyniosło wygodę i nowe możliwości, zgoda. Ale jednocześnie niektórych rzeczy już nie da się cofnąć. Mazury nadal zachwycają, ale są inne niż kiedyś. Bardziej dostępne, bardziej nowoczesne i zdecydowanie mniej dzikie. Bo historia zapisana na taśmie filmowej przypomina nam jedno. Czas płynie tylko w jedną stronę.
16: Po Jeziorze Mazurskim. Jeziora te powstały w zagłębieniach wyżłobionych niegdyś przez lodowce.
13: Jak wygląda taka taśma wydobyta z tych czeluściarki?
17: Na regałach zamiast książek leżą puszki z taśmami. Jest ich blisko 50 tysięcy. Ta wisienka na torcie właśnie pokazuje Giżycko.
16: Żegnacz winien bacznie śledzić chmury, by rozpoznać kierunek i siłę wiatru, który może w jednej chwili zamienić spokojnie te wody jeziora w rośnie żywioł. Kraina tysiąca jezior po Jeziorze Mazurskie. Połączenie jasnych tafli jezior, ciemnych lasów i bujnej zieleni łąk i pól nadaje tej krainie duży urok.
13: Waldemar Drozd, były prezes Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Ile tych filmów jest i jak stary jest ten najstarszy?
17: Znaleźliśmy w naszych zasobach archiwalnych blisko 10 tych filmów, z czego zaprezentowaliśmy 4. Tylko 4 i aż 4. Postaraliśmy się wybrać te, które są najbardziej reprezentatywne dla nie tylko czasu, ale i gatunków, którymi posługujemy się w Wytwórni Filmów Oświatowych na przestrzeni tych już kilkudziesięciu lat. A najstarszym filmem jest film Włodzimierza Puchalskiego z 1948 roku. Także jeszcze...
8: Rzeczony przed chwilą.
17: Tak jest, ten właśnie, ta wisienka na torcie właśnie, która pokazuje również i Giżycko, ale nie od strony Giżycka, tylko od strony
8: wody,
17: jeziora, kanału i tego, co jest najpiękniejsze na Mazurach.
13: I w jaki sposób Państwo się dowiedzieli, że takie zasoby mają, które nawiązują tak pięknie do naszego regionu?
17: Znaczy, my to mamy zarchiwizowane i mamy te zasoby w naszych archiwach właśnie i powoli je digitalizujemy, przypisujemy na cyfrę. Właśnie między innymi Święta Lipka była takim namacalnym przykładem, że niedawnośmy go scyfryzowali właśnie dla potrzeb dzisiejszej projekcji, a pokazujemy te filmy po to, żeby właśnie zainteresować wszystkich tych, którzy dzisiaj przybyli i odbyliśmy wspólną podróż sentymentalną.
13: Spodziewał się Pan takiego odzewu od mieszkańców?
17: No trudno mi powiedzieć, bo ja pierwszy w zasadzie raz jestem w Giżycku, nie licząc mojej krótkiej bytności w latach 70. w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich, ale zaskoczyła mnie ilość tych ludzi dzisiaj w wozowni, którzy byli, no wręcz niektórzy wręcz zachwyceni tym, co zobaczyli, a ja już oczywiście widziałem te filmy wcześniej, ale cieszy mnie przede wszystkim to, że one wzbudzają cały czas zainteresowanie, nie tylko swoją historią, ale również i odniesieniem do teraźniejszości.
13: No właśnie, tutaj jeszcze na chwilę pochylmy się nad twórcami.
17: Znaczy, Włodzimierz Puchalski to jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych reżyserów filmów przyrodniczych, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Włodzimierz Puchalski tworzył również i przed wojną, także nie można powiedzieć, że on tutaj się uczył, tak, zresztą widać po warsztacie, a szczególnie po Łabędzim Jeziorze. Film, który jest najbardziej reprezentatywny dla tego, z czego jest Włodzimierz Puchalski znany. My mamy festiwal, Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych imienia właśnie Włodzimierza Puchalskiego, który w przyszłym roku będzie miał już swoją 20. edycję. Odbywa się co 2 lata, więc łatwo policzyć, ile to już lat ten festiwal się w Łodzi odbywa.
13: Tak jak Pan mówi, te taśmy przeleżały dziesiątki lat. Jak to wygląda w tym archiwum? Dla kogoś, kto nie wie, jak wygląda taka taśma wydobyta z tych czeluści archiwum?
17: Innego, tylko na regałach zamiast książek leżą puszki z taśmami. Jest ich obecnie blisko 50 tysięcy, więc jest tego bardzo dużo. Wymaga to czasu, żeby je porządnie zarchiwizować i przede wszystkim przepisać na cyfrę. Jakkolwiek robię to z wielką przyjemnością dla nie tylko tutaj okolicznych mieszkańców, ale dlatego, żeby udowodnić, że Wytwórnia Filmów Oświatowych działa, działała i będzie działać.
13: Jak mówi giżyczanin pan Paweł, w tej kolekcji są też filmy, które mają spory potencjał, by po prostu zanudzić odbiorcę.
18: Jeden jest szczególnie ciekawy i wydaje się już dzisiaj trochę śmieszny, a ja się troszeczkę obawiam go pokazać.
1: Dlaczego?
18: Dlatego, że film jest po pierwsze czarno-biały. Jest w takim dosyć, można powiedzieć, kiepskim stanie technicznym. Natomiast trwa pół godziny i jest to historia trzech chłopców, którzy rozbijają się swoim jachtem na bezludnej wyspie mazurskiej i tam przeżywają swoje przygody. Film jest, nie jest dynamiczny. Obawiam się...
1: Myślałam, że o jakąś kontrowersyjność chodzi, a to o brak dynamiki.
18: Nie, bardziej to jest mój lęk przed pokazaniem tego filmu młodzieży dzisiejszej, dzisiejszym dzieciom może nawet i taki lęk przed tym, czy w ogóle będą chciały to obejrzeć, ponieważ jego właśnie rytm, dramaturgia, obawiam się, że mogą być nieatrakcyjne. A dorośli znowu też nie wiem, jakby to przyjęli, bo film jest skierowany raczej do młodego widza. Także to jest jeden z tych filmów. Pozostałe to były zamki w Armii Mazur, więc one się kończyły na Kętrzynie.
13: Oficjalna projekcja archiwalnych filmów przyciągnęła do Twierdzy Bojen pasjonatów historii regionu. Wśród nich pana Adama.
19: Jeżeli mam być szczery, to na tym filmie pokazany był ostatni zachowany przedwojenny statek, który pływał po Wielkich Jeziorach Mazurskich. On przed wojną nosił nazwę Jägerhoch. Po wojnie nazywał się Nowotko, Marceli, Nowotko w różnych konfiguracjach. Natomiast ten statek później trafił w prywatne ręce. Pojawił się też jacht Rekin, który w tej chwili odrestaurowany jest i pływa. Mamy szansę go oglądać. Widać było też jacht Wiedźma, który w tej chwili w prywatnych rękach tutaj gdzieś w okolicy. Były też jachty Folkbot, bardzo ciekawe kilka jednostek, które pozostały po wojnie, a także ściągniętych troszeczkę później. Niesamowita dawka wiedzy i emocji dla każdego, kto jest związany w jakikolwiek sposób z żeglarstwem, się interesuje historią żeglarstwa i żeglugi śródlądowej.
1: Taki trochę smutny, wydaje mi się smutny w jakimś sensie, elementy pokazania Mikołajek. Mikołajki wtedy i dziś, 48 WS.
19: Cóż, signum temporis, tak? Czas mija i to, co mamy w tej chwili, odbiega, szczerze powiedziawszy, od tego, co było wcześniej. Nie wiem, czy można to nazwać smutnym. To jest zmiana prawie stuletnia. Prawie minął wiek, jeżeli popatrzymy sobie na stare miasta, stare miejscowości, jakiekolwiek, no to one wszystkie się zmieniły, tak? Mikołajki na tamtym filmie to jest jeszcze maleńka wioseczka rybacka z kościołem, co prawda, zachowanym do dzisiaj, ale z absolutnie inną zabudową brzegów i zabudową miejską. Wyspa, która w tej chwili jest wielkim przeszklonym hotelem, jakiego nie powstydziłyby się największe miasta świata, tam jest jeszcze po prostu wystającą nad powierzchnię wody kępką kamieni i trzcin. Wszystko takie spokojne, takie ciche, takie zatopione w takiej prastarej mazurskości, można powiedzieć, elementy urbanistyczne. W tej chwili już wyglądają zupełnie inaczej. Jest to nowoczesne, turystyczne miasto. Dla osób sentymentalnych jest to smutne. Tak, zdecydowanie jest to inne. Tak, dobrze, że się zachowało na filmach, że możemy zobaczyć sobie, jak było. No i chociaż pokorzystać z tego obrazu, z przeszłości, tak? Dla kogoś, kto mu zależy na tych dawnych, cichych Mikołajkach, których nie ma już i nie będzie.
2: Ludzie z pasją.
13: A na koniec literatura i wielka polecajka od Wojciecha Łukowskiego, giżyczanina i socjologa. To książka W stronę długowieczności Marka Postuły i Krzysztofa Łoniewskiego. Tytuł pokazuje, jak złożonym i wielowymiarowym procesem jest starzenie się organizmu. Od biologii poprzez wpływ środowiska i styl życia, aż po czynniki społeczne, a nawet międzypokoleniowe. To lektura wymagająca, ale oparta na badaniach i danych naukowych, momentami bardzo trudna. Dlaczego to dla mieszkańców tak małych miast jak Giżycko tytuł ważny? Ano chociażby dlatego, że populacja starzeje się tu szybciej niż w dużych aglomeracjach. Młodzi wyjeżdżają, rośnie obciążenie systemu opieki zdrowotnej i społecznej, a dialog pokoleń bywa hasłem, a nie strategią. Dla kogo to książka? Na przykład lektura dla radnych i włodarzy.
1: Inspiracja dla rad seniorów, ale też dla członków Młodzieżowej Rady Miasta. Mam nadzieję, że i dla dziennikarzy, bo starość nie zaczyna się po 60. Zaczyna się na przykład w nawykach, w stylu życia, w dostępności ruchu, jakości powietrza, a nawet relacjach społecznych. Częściowo w genach, ale i w ogromnym stopniu w decyzjach podejmowanych przez dekady wcześniej. I tutaj ciekawostka. Wiecie, że oddawanie krwi może spowalniać procesy starzenia? Podobno tutaj chodzi o wpływ na poziom żelaza i mechanizmy metaboliczne. Cokolwiek miałoby to oznaczać. Zobaczcie, jaki to jest chichot losu, bo nagle krwiodawstwo honorowe przestaje być wyłącznie takim, wiecie, gestem i uwagą dla tego drugiego człowieka, a staje się po prostu inwestycją w siebie. Wniosek jest jeden i bardzo prosty, że im dłużej żyjemy w zdrowiu, tym dłużej pozostajemy aktywną częścią wspólnoty, no w tym przypadku Giżycka. A warto być młodym i ciałem, i duchem, bo jak zauważają niektórzy mieszkańcy naszego miasta, jesteśmy starsi, a i perspektyw tutaj nie przybywa.
20: Jak widać na ulicy, jesteśmy starzejącym się miastem. Kierunek jest duże miasta. Przyznam się, że korzystam z wody sporo i to jest słabe, bo w tej chwili, proszę bardzo, port powstał tylko dla tych ludzi, ogrodzone, do widzenia. Giżycko, Mazury, nie dla tubylców. Dwa. Co ma tutaj młody człowiek robić? Jak koszty metra kwadratowego mieszkania idą tak strasznie w górę, a płace są, jakie są. Dobrze, że to wojsko jeszcze jest, no to tam zarobią.
1: Także i ja, ze swojej strony skromna Ola Bobicz, polecam za profesorem Łukowskim tytuł W stronę długowieczności. Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski. Tylko pamiętajcie, to nie jest lektura dla osób, które chcą wyzdrowieć albo siebie uleczyć w stylu jedz jagody goi i będziesz żył 120 lat. Tylko to taka lektura, wiesz, bardziej usiądź wygodnie, będzie trochę biologii, trochę statystyki i trochę prawdy o tym, że starość zaczyna się wcześniej niż myślisz. I ostrzegam, po przeczytaniu możesz zacząć analizować swoje nawyki, patrzeć podejrzliwie na przetworzone jedzenie, a nawet rozważać oddanie krwi. Nie tyle z potrzeby serca, ile z lekkiego, zdrowego egoizmu. W końcu może się okazać, że długowieczność zaczyna się nie w metryce, tylko w decyzjach, nawet jeśli jesteś mieszkańcem małego miasteczka na Mazurach. A na koniec ważna informacja dla miłośników historii z regionu. Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Ziemi Węgorzewskiej Wędrusz chwali się nowymi nabytkami. Pamiątki ze swojej wieloletniej wojskowej służby przekazał generał Mariusz Majerski, były dowódca 1. Mazurskiej Brygady Artylerii. To ogromny zbiór dokumentów, odznaczeń, fotografii i osobistych świadectw żołnierskiej drogi. Wśród nich znajduje się m.in. akt mianowania na stopień generalski wręczony przez prezydenta RP. Jak deklarują wędrusze, w izbie powstanie duża, odrębna gablota poświęcona służbie generała.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
3: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewa.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: To jeden z ostatnich momentów, by zobaczyć ruiny, w których straszy.
2: Do końca 2028 roku ma się tu zmienić naprawdę wszystko. Twierdza nie ma już inspirować wyłącznie miłośników świata po apokalipsie, ale przede wszystkim pasjonatów historii, rzemiosła i mazurskiego dziedzictwa. Za tym stoi gigantyczna kasa. To 50 milionów złotych z ministerialnego programu Fenix.
1: Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Co słychać w Giżycku?
2: Za chwilę poszukamy odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób twierdza, niczym właśnie Feniks, odrodzi się z popiołów. W jaki sposób ruiny, które na dziś robią mroczne wrażenie, zaczną inspirować na nowo. Będzie też o nietoperzach, które od lat są cichymi mieszkańcami twierdzy Bojen i mają potencjał, by stać się jedną z najbardziej wyjątkowych atrakcji tego miejsca.
3: No przede wszystkim chcemy stworzyć takie nowoczesne centrum kulturalne, kulturalno-turystyczne, więc w ramach tego zadania zostaną wyremontowane trzy obiekty. Przede wszystkim nasze spichlerze, tutaj zespół właściwie spichlerzy, czyli dwa obiekty, które w tej chwili są zrujnowane całkowicie poprzez te spalenie wiele lat temu. Dodatkowo zespół piekarni i laboratorium prochowe, czyli te nasze powierzchnie i wystawiennicze, i powierzchnie chociażby do gastronomii, ponieważ w spichlerzach powstanie część do wykorzystania na restaurację, będzie po prostu dużo bardziej przystępna i dla turystów, i dla mieszkańców. W ramach tego projektu zorganizowanych zostanie też około 200 wydarzeń różnego rodzaju. No rzeczywiście twierdza będzie huczała od tego, co tam się będzie działo. Chcemy nadal przybliżać twierdzę naszym mieszkańcom. To jest chyba taki najważniejszy cel, ale oczywiście też zwiększać ten ruch turystyczny, ponieważ no tutaj silna promocja tej twierdzy, tego obiektu sprawi, że już sprawia, tak? Bo ja już widzę efekty chociażby po rozdzieleniu instytucji. Już widzimy, jak coraz więcej osób do nas przybywa w tym okresie poza takim ścisłym sezonem turystycznym, co jest dla nas ważne, ponieważ no to jest obiekt całoroczny. Więc są dni nawet poza sezonem, takie, no, które kiedyś wydawały się praktycznie martwe, gdzie około 200-300 osób dziennie przebywa, a teraz w tą majówkę to rzeczywiście mieliśmy nawet 1000 osób odwiedzało dziennie, czy 2000 osób dziennie. To jest bardzo dobry wynik, który już widać po tych pierwszych zmianach, które zrobiliśmy w twierdzy. No ale te 50 milionów to rzeczywiście dla nas potężny zastrzyk. Takiego zastrzyku nie było w historii twierdzy, oczywiście od chwili jej budowania, bo wtedy też poszły ogromne pieniądze na samą budowę twierdzy i wyposażenie, więc myślę, że tutaj dla nas, dla mieszkańców, dla regionu jest to niezwykle ważne, no i zwiększy ten ruch turystyczny, a jednocześnie też to jest taki kolejny etap do utworzenia muzeum, tak, ponieważ no, skłaniamy się do tego muzeum I wojny światowej, a jednocześnie też chcemy promować dawne rzemiosła, tak, ponieważ tam będzie szlak spacerowy z wykorzystaniem tych dawnych rzemiosł, więc między innymi powstanie pracownia ceramiczna, tak? I będziemy jakby nawiązywać do tego, co kiedyś w dawnych czasach na twierdzy się działo.
2: Pani Ewa Ostrowska, burmistrz Giżycka, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pan Adam Baran, naczelnik Wydziału Inwestycji, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: No i będziemy właśnie rozmawiać, tak jak już Państwo usłyszeli, na temat gigantycznych, można powiedzieć, pieniędzy, gigantycznego dofinansowania w giżyckiej twierdzy Bojen, projekt unijny Fenix. Przed chwilą pani burmistrz powiedziała, co będziemy mieli, natomiast jak ta twierdza wygląda dziś? Panie Adamie, czy można by było taką krótką inwentaryzację przeprowadzić, czym dysponujemy, jaki tam jest kapitał i co trzeba zrobić, żeby tą sytuację poprawić? Jakie twierdza ma deficyt? Deficyty na dzień dzisiejszy?
4: No, deficyty są ogromne, bo trzeba zwrócić uwagę, że to są dziesiątki hektarów ziemi i ponad 70 obiektów, które wymagają ciągłego nakładu finansowego i ciągłej obsługi. Niektóre z tych obiektów się oczywiście powtarzają, ale no ciągle trzeba coś tam inwestować. Kilka z tych obiektów jest już wyremontowanych. Tu poza tym Feniksem, to my w tej chwili, w ostatnim czasie mieliśmy w budowie 5 obiektów zupełnie z innego finansowania, bo ja przypomnę też Koszarowiec jest w tej chwili w przebudowie. Tam też są duże plany do tego budynku, bo to ma być takie centrum centrum dowodzenia, obiekt, który będzie wprowadzał w te wszystkie obiekty, które będą służyć mieszkańcom, mam nadzieję, i turystom, ale poza Koszarowcem w tej chwili trwa odbudowa, przebudowa sali ćwiczeń, warsztatu artyleryjskiego, dwie kaponiery, jedna już jest zakończona, druga jest jeszcze w budowie, także te inwestycje są ciągle prowadzone, a tutaj Feniks z tym 50-milionowym dofinansowaniem plus te koszty własne, które będziemy jako miasto musieli ponieść, no dopełni jak gdyby tutaj tego całego nowego wizerunku twierdzy, którą mam nadzieję pokochają również mieszkańcy i tak jak pani burmistrz wspomniała, skoro będzie tam około 200 wydarzeń w najbliższym czasie, no to pani burmistrz pewnie będzie zapraszać zwłaszcza mieszkańców miasta i okolic, żeby w nich uczestniczyła i żeby to zainteresowanie twierdzą wróciło. Także będzie wprowadzona w najbliższym czasie tam taka systematyka, że turysta, mieszkaniec Giżycka, który na teren twierdzy wejdzie, od Koszarowca będzie już prowadzony po obiektach, które coś mu zaproponują. Czyli będą to różne wystawy, muzea, ścieżki po wałach twierdzy, gdzie są stanowiska bojowe, wieżyczki. Tam naprawdę tych elementów i obiektów jest bardzo dużo i jeżeli zwiedzający będzie wiedział dokładnie, gdzie będzie chciał pójść, co mu ta twierdza zaoferuje, będą przewodnicy, pracownicy, którzy będą o tej twierdzy opowiadać, no to naprawdę jest szansa, że ona ożyje, że będzie takim miejscem nie tylko sezonowo odwiedzanym, bo jeżeli będą tam też jakieś miejsca noclegowe, czyli imprezy przewidziane na cały rok, to i cały rok będzie tętniła życiem.
2: Z jednej strony twierdza placem budowy, natomiast z drugiej, tak jak pani burmistrz wspomniała, jest to obiekt, który żyje tym życiem turystycznym. Jak te dwa światy pogodzić? Tu budowa, a tu turyści.
4: Myślę, że budowa nie przeszkodzi, żeby turyści zwiedzali tą twierdzę, bo wszyscy wiemy, że ludzie są też ciekawi tego, co się dzieje, jaka będzie nowa jakość. W trakcie budowy odkrywa się część obiektu, bo my w tej chwili prowadzimy dużo robót, znaczy my mówię o nowej organizacji, która powstała, bo twierdza musi dostać takiego drugiego oddechu. Trzeba tą inwazyjną zieleń usunąć tak, żeby ta gwiazda zaistniała już tak, jak mniej więcej było to w tych czasach pierwotnych, z tą nową jakością i z tymi parametrami, które w tej chwili są wymagalne i pozwolą tej twierdzy funkcjonować, palić się, pokazywać, współdziałać z innymi takimi obiektami, które są w Polsce, no i zarabiać, no, bo to jest szara rzeczywistość. No, twierdza musi przynieść przychody, żeby cały rok mogła funkcjonować.
2: A już skoro wspomniał pan o tych zielonościach, które gdzieś tam wchodzą nam, ludziom po prostu w drogę, natomiast pięknie to wygląda, no to już na temat natury, no właśnie, nietoperze, które się tam pojawiły, jak pogodzić sprawę człowieka i nietoperza w twierdzy Bojen?
4: No myślę, że nam się to uda, bo do niedawna to widząc nietoperza, no to widziałem nietoperza. Teraz się okazuje, że nawet tutaj w pobliżu urzędu naszych domów jest tych nietoperzy kilka gatunków. Na twierdzy co najmniej trzy i one naprawdę dużo się od siebie różnią. Mają te swoje zimowiska. Jesteśmy teraz w kontakcie i z miłośnikami nietoperzy i z ochroną środowiska. Musimy po prostu z tymi naszymi sąsiadami się dogadać, zostawić im te miejsca, które one zaadaptowały i które możemy im zostawić, które są gdzieś na uboczu i będą gwarantować im godne zimowiska. No a tam, gdzie przewidujemy jakieś roboty, musimy we właściwym czasie, na odpowiednich warunkach przeprowadzić roboty, żeby zostawić im te miejsca, gdzie one będą mogły sobie przed zimą trafić, przezimować, a potem w sezonie cieszyć nam wieczorami swoim widokiem.
2: No w Wilczym Szańcu też mieszkają i tam podobno doskonale współpracują z tamtejszą organizacją.
4: No tak, wszyscy wiedzą, że nietoperze latają nam nad głowami i mam nadzieję, że w najbliższym czasie to tutaj twierdza wyeksponuje ten fakt, że to nie jest tylko ten przysłowiowy gacek, ale jeszcze kilka innych gatunków, bo na twierdzy to nie tylko nietoperze. Przecież wokół twierdzy można różne zwierzaki spotkać, łosia, ja widziałem tam tropy sary, teren. Ptactwa jest niesamowita ilość. No, mamy nawet stację gołębi, która w najbliższym czasie też musi zostać wyremontowana.
2: Wrócą tą gołębie?
4: Są takie myśli, bo zwierzaki.
3: Włączę się, tak, bo rzeczywiście o tym myślimy, szczególnie, że mamy tutaj hodowców gołębi w Giżycku, którzy bardzo aktywnie działają i też różnego rodzaju wystawy organizują, więc myślę, że to byłby doskonały pomysł, a tu już jak rozmawiamy, bo szanowni państwo, też doskonale wiecie, że ja jestem przewodnikiem turystycznym i dokąd zostałem burmistrzem, byłam czynnym, to właśnie chociażby o tych nietoperzach, tak, jak się oprowadzało gdzieś tam, chociażby w tym Wilczym Szańcu, to rzeczywiście bardzo duża atrakcja, więc my też ten potencjał taki przyrodniczy, czyli tej fauny, flory, będziemy wykorzystywać w twierdzy Bojen, bo ciekawostką jest też zapewne znaną części mieszkańców, że można chociażby chodząc po twierdzy spotkać smardze, a to też taki bardzo...
2: Grzyby
3: bardzo nieliczne, więc bardzo ciekawe.
2: Ale jednak z grzybami to wiadomo, trzeba uważać. A jeszcze właśnie tak w tej historii, że tak powiem, tych zmian na twierdzy, oj, to różne były pomysły. Na przykład był pomysł, żeby stworzyć cydr z jabłek w twierdzy, które są, bo też mamy jabłonie, prawda, w twierdzy. Czy one zostały? Czy już poszły?
4: Nie, jabłonie zostały, bo w tej chwili to walczymy z tą zielenią inwazyjną. Jabłonie mają tam swoje miejsce na Majdanie twierdzy. Jaka będzie jej przyszłość, zobaczymy. No bo w tej chwili to my planujemy tam otworzyć tą piekarnię, ten historyczny piec, żeby pokazać, jak wyglądało kiedyś życie. No a też chcemy, żeby tych atrakcji na twierdzy było dużo, żeby turysta, mieszkaniec mógł tam pójść spędzić popołudnie, wieczór i żeby też mógł trafić gdzieś do jakiejś kawiarenki, restauracji, tak żeby ten czas dla niego był tam miły i żeby mógł do czegoś wracać.
2: A jeśli chodzi o prowadzenie działalności komercyjnej i finansowanie unijne, czy to się jakoś nie wyklucza, czy nie wiem, będzie taki czas, że nie wiem, tam nie, przez 5 lat nie będzie można prowadzić takiej działalności zarobkowej, czy tutaj w tego typu inwestycji nie ma takiego założenia?
4: Znaczy generalnie to, tak jak powiedziałem, my tam mamy ponad 70 obiektów. Już w tej chwili takie funkcje tam są i będziemy to starać się godzić tak, żeby tych atrakcji było jak najwięcej. Tutaj szczegółów to nie powiem, jak ta komercja będzie wyglądać z projektem Feniks, bo są jakieś tam możliwości, bo to kwestia tylko potem rozliczeń całych inwestycji. Natomiast chcę powiedzieć, że przy każdej jakiejś tam imprezie na twierdzy to przecież ta gastronomia funkcjonuje, tak? I funkcjonuje i w innych obiektach, i urządzeniach, food truckach. Mam nadzieję, że ta działalność będzie widoczna, no żeby to nie była tylko głusza, tylko dla miłośników ruin, twierdzy, umocnień, ale dla zwykłego człowieka, który trochę innym wzrokiem patrzy na takie obiekty.
2: O jakim czasie mówimy? Kiedy ta twierdza wróci do właśnie czasów świetności? Kiedy tam ten plan, można powiedzieć, że w 100% będzie zrealizowany?
3: No tutaj mamy szybki okres realizacji. No trzymajcie państwo kciuki, żeby to wszystko się udało, bo oczywiście wiemy, jak to jest. Jeśli cokolwiek remontujemy, chociażby w domu, tak jak remontujemy kuchnię, to wiemy, że no niestety to zakładaliśmy najczęściej się przedłuża, więc trzymajcie państwo kciuki, ponieważ no, ten projekt jest przewidziany do 2028 roku. Czas realizacji, ale oczywiście...
2: Do końca?
3: Tak, do końca, więc na to jesteśmy przygotowani, więc mam nadzieję, że już w szybkim czasie zobaczycie państwo pierwszy efekt.
2: 50 milionów dofinansowania, co oznacza, że ile z miejskiego budżetu trzeba wyłożyć na ten cel?
3: Tu jeszcze jesteśmy akurat teraz w tym okresie, w procesie ustalania już szczegółów, tak, ponieważ jesteśmy w trakcie podpisania umowy, my właśnie no, twierdza, bo jest nowa instytucja i tutaj jeszcze z ministerstwem są omawiane właśnie szczegóły tego montażu finansowego, tak, czyli część twierdza, w jakim zakresie miasto, no ale ten wkład własny, z tym, że też trzeba jakby zauważyć, że częścią wkładu własnego jest VAT kwalifikowalny, który będzie do odzyskiwania, tak, czyli jakby nie musimy wszystkiego wykładać, ponieważ poprzez ten VAT będziemy odzyskiwać środki, więc no tu poczekajcie państwo, jeszcze już jakby szczegółowe informacje podamy, jak już będzie przygotowane wszystko do podpisania tej umowy, tak, bo w tej chwili jeszcze no trwają tam negocjacje i jesteśmy przed podpisaniem porozumienia miasto a twierdza Bojen.
2: Czy jest taka możliwość, że miasto będzie musiało na przykład wziąć kredyt, żeby tutaj wkład w własny jakoś zapewnić na to przedsięwzięcie?
3: No tak, liczymy się z tym oczywiście, bo wszelkie inwestycje, które realizujemy w tej chwili, bo chociażby no żłobek, tak, żłobek, który też realizujemy, dofinansowanie w stosunku jakby do wydatków mamy bardzo małe, ale jednak go realizujemy, no bo te środki można było pozyskać, a wkład własny też jest duży, no i też musimy częściowo skredytować właśnie tak z tych środków zewnętrznych.
1: W tym wydaniu magazynu Reporterów to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.

0: nie każdy bohater nosi pelerynę, a wie o tym dobrze mój dzisiejszy gość. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
1: Na luzie, ale serio!
0: Wystarczy nie spanikować i wiedzieć, co zrobić w pierwszych sekundach, kiedy coś się wydarzy, bo właśnie wtedy wszystko się rozstrzyga. W Giżycku uczą tego od podstaw. Lekarz i radny Marcin Witkowski wchodzi do szkół i pokazuje młodym ludziom coś, co może okazać się najważniejszą lekcją w ich życiu, czyli jak reagować, kiedy ktoś obok przestaje oddychać, traci przytomność i po prostu potrzebuje natychmiastowej pomocy. Z mikrofonem zajrzałam na takie zajęcia do Miejskiej Trójki. Tam nie ma teorii dla samej teorii, bo to są konkretne sytuacje, szybkie decyzje i jedno kluczowe przesłanie. Działaj, nawet jeśli nie jesteś pewien, bo w takich sytuacjach brak reakcji kosztuje dużo więcej niż błąd.
2: Dzień dobry, Marcin Witkowski, jestem lekarzem radnym giżyckim. Od kilku lat prowadzę szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci, dla młodzieży. Również jestem lekarzem ortopedą, więc też działam na terenie Giżycka jako lekarz.
0: Trwa obecnie właśnie ten cykl szkoleń zorganizowany na razie w giżyckich szkołach, aczkolwiek wiem, że zakres ma być trochę szerszy. Proszę powiedzieć, na czym to szkolenie polega, ile czasu to trwa i jaką cenną wiedzę chce pan przekazać?
2: Chciałbym przypomnieć dzieciom szkolenie z pierwszej pomocy. Myślę, że te dzieci, które do tej pory już uczestniczyły w tych szkoleniach, na tyle dobrze sobie radzą, że jest to jakby etap bardziej przypomnienia i ustabilizowania tej wiedzy, którą pozyskały wcześniej. Im wcześniej zaczniemy edukować młodzież, tym później będzie nam łatwiej pomóc drugiemu człowiekowi w razie potrzeby, gdy będzie tej pomocy potrzebował.
0: Taka podstawowa wiedza ABC, co powinien wiedzieć każdy uczeń i osoba dorosła?
2: Każdy uczeń, to myślę, że powinien wiedzieć i znać numery alarmowe, czy 112, czy 999, jeżeli chodzi o karetkę 998 na straż, 997 na policję, ale ten numer alarmowy 112, taki ogólny dla wszystkich, myślę, że powinien być znany wszystkim dzieciom.
0: Pierwsza pomoc, jak podejść do tej osoby potrzebującej pomocy? Czy to jest takie przełamywanie tych lodów, to u takich młodych ludzi jest łatwiejsze, czy pana zdaniem na przykład łatwiej to tłumaczyć osobom dorosłym?
2: Nie, myślę, że jak zaczniemy od dzieci i dzieciom zaczniemy wpajać tą wiedzę, myślę, że łatwiej będzie później w życiu to wszystko systematyzować. Dzieci, największym problemem, który do tej pory zauważyłem, jest konieczność użycia defibrylatora. Dzieci się jeszcze boją tego, mimo to, że w naszych szkołach, wszystkie nasze szkoły już są w Giżycku wyposażone w ten sprzęt. Teraz tylko chodzi nam o to, żeby dzieci nie bały się tego. Tak samo dzieci, jak i młodzież, jak i dorośli nie bały się użyć tego w razie sytuacji nagłej, gdy jest taka potrzeba.
0: Mówi się o kryzysie, o tym, że powinniśmy być przygotowani na każdy scenariusz ewentualnego, czy konfliktu, czy może jakiegoś kryzysu związanego z energią, czy w dobie właśnie takich szalonych czasów, jakie teraz mamy, takie przygotowanie jest ważniejsze niż wcześniej.
2: Oczywiście, że tak. To jest bardzo ważne, żeby dzieci przygotować. Ja też jestem lekarzem wojskowym, więc takie przygotowanie i lekarskie, i wojskowe mam już wyuczone przez lata. Więc też zwracam uwagę nie tylko dzieciom na tą pierwszą pomoc w warunkach takich pokoju, ale też przygotowuję ich na czas ewentualnego konfliktu. Jak się zachować, w jaki sposób reagować, to też jest ważne.
0: No i też jesteśmy w szkole i z tego, co pamiętam, to większość kontuzji, których się nabawiłam, to były lekcje WF-u. Jakieś podskoki, jakieś gry zespołowe, a to skręcona kostka, a to gdzieś tam problemy z łokciem. To też jest chyba taka cenna wiedza, którą pan jako specjalista może przekazać właśnie tym uczniom, którzy z tą naturą problemu się spotykają na co dzień w szkole.
2: Tak, jak najbardziej tak, ale dzieci świetnie sobie radzą, bo są przygotowani kondycyjnie. Tych lekcji WF-u już na tyle jest dużo, że spokojnie te dzieci sobie radzą, więc tych urazów myślę, że będzie coraz mniej, a w tych takich największych urazach, czy sportach walki, czy w jakichś sportach motorowych, no to jeszcze mają chwilę czasu.
0: Taka szybka rada od ortopedy, co robić, żeby uniknąć tej kontuzji, bo pewnie można coś dla siebie zrobić.
2: Tak, najważniejszą rzeczą to jest rozgrzewka w każdej dyscyplinie sportu. I tutaj, jeżeli dobra rozgrzewka mniej więcej trwa tyle samo co trening, to tych urazów będzie na pewno coraz mniej.
0: A ta rozmowa jest dla nas trochę właśnie taką rozgrzewką i przygotowaniem do tego, co będzie się działo za chwilę, bo za chwilę szkolenie w szkole podstawowej numer 3 w Giżycku z uczniami klasa 1-8.
2: Trzecia B. Dzisiaj trzecia B. Kolejne klasy będą sukcesywnie dołączane do tego cyklu. Jestem w kontakcie z panią dyrektor. Zakończyliśmy etap w szkole numer 7. Teraz po tej szkole myślę, że będą następne. No będziemy działać. Jedynka oczywiście jak najbardziej, żeby nie zapomnieć o każdej szkole.
0: Jest coś takiego, z czym dzieci mają albo ewidentnie problem, albo tak trudno im się przemóc, żeby akurat te elementy tej pierwszej pomocy wykonać.
2: Nie, te młodsze dzieci naprawdę świetnie współdziałają ze sobą, wiedzą, dzielą się ze swoimi rówieśnikami.

0: i ta pierwsza pomoc w szkołach teraz już widnieje, więc myślę, że warto to wspomagać, systematyzować czy jakoś rozszerzać tą wiedzę. Myślę, że będziemy wtedy bardziej zaopiekowani, wiadomo, na te czasy tym bardziej.
1: Czy coś się zmienia w tej medycynie ratunkowej? Czy teraz jesteśmy bardziej świadkami zdarzenia, reagujemy? Czy nadal jest ta obojętność, gapiostwo, tak jak pan obserwuje z własnego doświadczenia?
0: Ja myślę, że bardziej reagujemy na te wszystkie rzeczy, które nas tu otaczają.
2: Najpierw podchodzimy i potrząsamy taką osobę i pytamy się: halo, halo, proszę pani, proszę pana, halo, czy pan mnie słyszy, tak? Jeżeli taka osoba nie daje odznak życia, to co robimy następne? Patrzymy. Najpierw patrzymy, czy oddycha, czy ma puls, tak? I jak to robimy? Ktoś pokaże? Ktoś wie? No proszę. Najpierw udrażniamy drogi oddechowe, tak? Czyli przypominam, tak było, że udrażniamy drogi oddechowe, patrzymy, czy klatka piersiowa nam się unosi. I tak, Zoja, tu mówiłaś, co tam jeszcze? Patrzymy. Można szkiełkiem, jak ktoś ma okulary, to można szkiełkiem zobaczyć, czy mamy parę z ust, nam się pokaże, tak? Ewentualnie, co mówiliśmy jeszcze? Co mamy teraz wszyscy? Telefon. Jak się brzydzimy, nie musimy blisko podchodzić do takiej osoby. No dobrze, to już mamy, wiemy, że nie oddycha, patrzymy, czy ma tętno, tak? No i dalej, jeżeli tak się dzieje, to co dalej robimy? Dzwonimy. A jak to teraz zrobimy, że dzwonimy? I bardzo fajnie, tylko że musimy wskazać tą osobę, żeby nam ta osoba zadzwoniła, tak? Bo jeżeli tak w koło powiemy wszystkim dookoła, żeby ktoś zadzwonił, to w 90% przypadkach pewnie nikt nie zadzwoni, bo nikt nie będzie wiedział, czy ta osoba zadzwoniła, czy też nie. Ale jak wskażemy: Witek, zadzwoń po pomoc, tak? To Witek wyciągnie telefon i zadzwoni. I jak, pod jaki numer zadzwonisz? 999 lub 112, no właśnie. A my przystępujemy do masażu serca, tak? Czyli ręce składamy na środku klatki piersiowej i uciskamy. Ile tych uciśnień musi być? 30, bardzo ładnie, wszyscy pamiętali. 30 uciśnięć i ewentualnie ile wdechów? 2 oddechy, bardzo ładnie. Jeżeli brzydzimy się, jeżeli osoba ma gdzieś tam zabrudzone usta, brzydzimy się tego, nie musimy prowadzić sztucznego oddychania. Możemy, musimy natomiast uciskać klatkę piersiową. I uciskamy klatkę piersiową energicznie. I jeżeli będzie sytuacja taka, że jest jedna osoba, ale będą dwie, trzy, cztery, to możemy co robić jeszcze? Poprosić, żeby się zmieniać, tak? I zmieniamy się między sobą do czasu, aż albo osoba zacznie, przywrócimy jej akcję serca, albo zacznie już z nami rozmawiać, albo przyjedzie zespół ratownictwa medycznego, tak? I przejmie nasze wszystkie działania. Nacisnąć, żeby włączyć. No właśnie, trzeba nacisnąć, żeby włączyć i wtedy już wszyscy będą chyba wiedzieli, jak się naciśnie, tak?
3: Wyjmij elektrody z opakowania i przyklej je do gołej klatki poszkodowanego.
2: No i co? I wiemy, co mamy robić, tak?
3: Przyklej elektrody do gołej klatki poszkodowanego. Podłącz wtyczkę elektrod obok migającego światła.
2: No i dobra, i mamy takie elektrody, wyjmujemy je z pudełka, tak?
3: Przyklej elektrody.
2: I takie dwie elektrody, jak wyjmiemy z pudełka, to wiemy, jak gdzie je przykleić? No tu, każdy mówi tu. A wystarczy spojrzeć, każda elektroda ma narysowany rysunek, tak?
3: Następnie podłącz wtyczkę elektrody.
2: Jedną przyklejamy tutaj na górze, na klatce piersiowej po lewej stronie, tak jak jest rysunek. A drugą...
3: Przyklej elektrody, następnie mocno wepchnij wtyczkę elektrody.
2: No dobrze, jak tu już mamy, to już nam mówi co? Że musimy podpiąć elektrody, tak? Mamy elektrody podpięte, podpinamy.
3: Przyklej elektrody, a następnie mocno wepchnij wtyczkę elektrod.
2: Wtyczkę elektrod gdzie wpinamy? No, podpowiada nam, gdzie wpinamy, tu gdzie się pali, tu gdzie miga światełko,
3: przyklej,
2: tak?
3: Przyklej elektrody, nie dotykaj poszkodowanego. Analiza rytmu serca.
2: I teraz analiza rytmu serca, nie dotykać poszkodowanego.
3: Analiza rytmu serca.
2: Mamy czerwoną lampkę, jakbyśmy nie słyszeli tego głośnika.

0: zalecana.
1: Ładowanie.
0: Jak jest defibrylacja zalecana, urządzenie ładuje. Musimy się odsunąć, tak?
1: Naciśnij pomarańczowy przycisk.
0: I teraz co robimy? Naciskamy pomarańczowy przycisk, tak?
1: Defibrylację wykonano. Dotykanie poszkodowanego bezpiecznie.
0: No i dalej musimy prowadzić akcję masażu, tak? Ktoś chce pokazać od początku do końca, jak to zrobimy? Tak, dobra. Ale jeszcze jedna rzecz. Jak już będzie sytuacja taka, że wykonaliśmy defibrylację, wykonaliśmy masaż serca, osoba już zaczyna się ruszać.
1: Kontynuuj.
0: Zaczyna się ruszać. I co dalej robimy? Tak jest, do bezpiecznej pozycji. Jak tą bezpieczną pozycję? Ktoś pamięta? Pamiętamy? No to proszę, no, pamiętamy, jak układamy? No. Ciężko, to jeszcze trzeba zrobić. I pociągnąć za kolano. Za, tak, o. I już. Tak? Każdy widział? Każdy widział. Jak ktoś się zadławi, to co trzeba zrobić? Kto wie? Jest sytuacja taka, że dusi się, widać, że się krztusi, to pochylamy taką osobę trochę do przodu. Uderzamy pomiędzy łopatki 5 razy, tak? Jeżeli to nam nie pomaga, to musimy wykonać rękoczyn Heimlicha. Rękę jedną przykładamy tutaj, na wysokości tutaj, gdzie mamy, nie, gdzie mamy przeponę i żołądek. I teraz mocno musimy nacisnąć. No i nam ta przeszkoda, którą mieliśmy, wyleciała. Ktoś chce spróbować? No to trzeba, wiesz co, tak energicznie zrobić, nie bać się, tak? Jak już to zrobiłeś, to trzeba podejść od tyłu, jedną rękę zgiąć pięść, tak? A drugą przycisnąć i mocno, no. I mamy człowieka uratowanego, tak? Zoja, proszę spróbuj.
2: No. Taka prozaiczna sytuacja, na przykład w restauracji to tak, się zdarza.
0: Tak, no zazwyczaj w restauracjach właśnie, albo w domu. W domu dziecko może rzuć gumę, może też się zachłysnąć. Każdy z was będzie mógł poćwiczyć takie, jakie mamy. Czyli mamy czas spokoju, jest bez żadnego konfliktu. No to robimy tak, jak mówiłem, czyli leży człowiek, podchodzimy do niego i rozpoczynamy tą procedurę. Natomiast jeżeli zdarzy się konflikt zbrojny, czego nie chcielibyśmy, no to niestety taką osobę nie daje oznak życia. Musimy niestety, ale pominąć, iść do takiej osoby, którą jesteśmy w stanie uratować.
3: Szkolenia mają za sobą m.in. uczniowie Giżyckiej Siódemki, a prowadzący zapowiada, że dotrze do każdej szkoły w mieście. W tym wydaniu magazynu Reporterów to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn Reporterów Meloradia Giżycko.
3: Za chwilę podróż do świata, który pachnie wełną i drewnem.
5: O, Wrotek pracuje. To jest sprzęt stary. Otrzymałam go w podarunku.
3: Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć. W świecie, do którego Was zabieram w tym wydaniu, czas płynie zdecydowanie wolniej. Wszystko zaczyna się od jednego precyzyjnego ruchu ręki i cichego obrotu kołowrotka. Bo kołowrotek to przecież nie bajkowy rekwizyt, ani zapomniany przedmiot z muzeum. Znów staje się narzędziem pracy. Powolnej, cierpliwej i niezwykle potrzebnej. Przez wieki przędzenie było przecież codziennością, umiejętnością przekazywaną z matki na córkę, symbolem pracowitości i zaradności. Potem przyszły maszyny, a wraz z nimi zniknęła tradycja. Dziś ktoś ją jednak przywraca i chciałabym powiedzieć, że za chwilę poznamy kobietę, ale już ją znacie. To osoba, która pojawiała się na naszej antenie, ale nie wiedzieliśmy tego o niej. Opowiemy Wam o tym, jak praca własnych rąk potrafi wyciszyć, uspokoić i dać ogromną satysfakcję. Dlatego kołowrotek, choć stary, może mieć zupełnie nowe znaczenie.
6: Tak, zacznijmy od podstaw. Jest owca, której rośnie ta owca, ale może być inne zwierzę, prawda? Alpaka może być.
5: Może być alpaka, lama, może być naprawdę pies i kot nawet.
6: Naprawdę da się?
5: Tak, jeśli zwierzęta mają długą sierść, a raczej ten podszerstek, bo to też on jest najdelikatniejszy, to z długiego włókna da się uprząść nić.
6: A tu ja już kojarzę pewną historię, która mówiła, że jak sweter jest gryzący, to jest na pewno z psiej wełny, czyli ta psia wełna rzeczywiście istnieje.
5: Tak, jest coś takiego jak psia wełna, chociaż nie wiem o tym, aby dawniej wykonywano z niej przędzę i ubrania choćby. Dziś się to już zdarza, ale to bardziej wynika z albo na przykład sympatii do zwierzęcia, ktoś ma swoje zwierzę i chce mieć rękawice z jego sierści, albo ja też dostałam już takie jedno zapytanie od znajomej, czy, bo ona czesze swojego psa i tej sierści jest mnóstwo i czy ja bym jej to uprzędła. Jeszcze ta się...
6: Uprzędłabyś?
5: Spróbuję. Jeszcze to do mnie nie dotarło, ale spróbuję.
6: Roxana Butrym-Lampart, Muzeum Kultury Ludowej i... Czekaj, chciałam powiedzieć o tobie prząśniczka, ale nie.
5: Może być prząska. Już powoli zaczynam czuć się prządką.
6: Powoli zaczynasz czuć się prządką i masz swoją mistrzynię, która tego przędzenia ciebie uczy, nauczyła?
5: Nauczyła, chociaż dzięki temu, że jest wspaniałą kobietą, to pozostaje otwarta na pytania i jeśli mam jakiekolwiek wątpliwości, to mogę nadal pytać. Pani Anna Bałdyga, kurpianka z Mazochówki, pod Wydminami. Kobieta instytucja, która potrafi nie tylko prząść, ale też tkać, potrafi śpiewać, grać na bębenku obręczowym, wykonywać palmy kurpiowskie, kierce, czyli takie ozdoby wnętrza. Po prostu kobieta wszechstronna i jeszcze do tego wspaniała i z wielkim sercem. Zgodziła się na to, aby być moją mistrzynią. Razem złożyłyśmy wniosek do Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w ramach takiego programu stypendialnego Mistrz Uczeń. Ja chciałam nauczyć się prząść i podstaw tkactwa również. Pani Ania zgodziła się na to, aby była moją mistrzynią i udało nam się. Byłyśmy jedną z 27 par, a drugą w województwie warmińsko-mazurskim, która z tego programu stypendialnego Mistrz Uczeń skorzystała.
6: I jak te zajęcia wyglądały? Czy specjalnie jeździłaś do Mazuchówki, do pani Anny?
5: Tak jest, jeździłam do pani Ani, dlatego że to cały jej warsztat, cała jej pracownia tam się znajduje i przyjeżdżałam. Piłyśmy herbatę i siadałyśmy do roboty. Pani Ania na początku pożyczyła mi swoje wrzeciono, już teraz mam własne, dała wełnę i powiedziała: siadaj do roboty.
6: Wełnę można pozyskiwać z różnych zwierząt, no tutaj skupmy się właśnie na owcach, żeby ten produkt był gotowy do tego, żeby pojawił się na tym urządzeniu, to trzeba go specjalnie przygotować. Jak to wygląda?
5: Najlepiej jest przygotować nawet samą owcę. Jeśli owce są hodowane z taką myślą o strzyży właśnie, o tym, że będziemy tej wełny używać, to z dużą dbałością chociażby o ich ściółkę się je hoduje, czyli trzeba dbać o to, żeby ta ściółka była czysta, żeby one sobie też chodziły w czystym środowisku, nie w błotku, tylko gdzieś, gdzie jest w miarę sucho. Ba, nawet czasami przed strzyżą przepędzano owce przez jakiś zbiornik wodny, jeśli był jakiś staw, rzeka, to po prostu je przepędzano, żeby one się umyły, albo też jeśli to była ta strzyża w czasie, kiedy było śnieg, to wypędzano je na śnieg, żeby one tam się troszeczkę w tym śniegu oczyściły. Kiedy już ostrzyżemy wełnę, a najcenniejsza jest ta tak zwana jedynka, czyli z grzbietu, bo tutaj jest najdłuższy włos, to trzeba tę wełnę przebrać, oczyścić z różnych zanieczyszczeń, które tam się pojawiają, chociażby słoma, jak odchody zwierząt, to też. No i wówczas już można albo ją wyprać, co nie wszyscy robią, albo można ją po prostu wyselekcjonować, te włókna najlepszej jakości wybrać i wyczesać na szczotkach. To czesanie ma wpływ na jakość wełny, ponieważ wtedy włókna układają się w jednym kierunku, zaczepiają się jedne za drugie i potem jest łatwiej prząść.
6: Ja myślę, że już tutaj fajnie opowiedziałaś bardzo dużo, wbrew pozorom, o modzie i o tym, jakiej jakości ostatecznie ten sweter na przykład do nas trafia, bo rzeczywiście począwszy od zwierzęcia, aż do jakby całego procesu, jakość ma znaczenie. Im więcej pracy w to włożymy, zaangażowania, tym lepszą wełnę uzyskamy ostatecznie.
5: Tak, jak najbardziej właśnie tak jest. Im więcej mamy wiedzy o tym, jaką owcę znaleźć, to tym lepszej jakości będzie ten nasz produkt. W zależności od tego, czy chcemy mieć skarpety, szaliki, czy cokolwiek innego, to możemy wybrać inny gatunek owiec. No, na szczęście już są teraz ludzie, nawet w województwie warmińsko-mazurskim, którzy zaczynają się zajmować tym, aby ta polska wełna wróciła do łask. Ponieważ ta wełna, to runo, o którym mówimy, bardzo cenne, przez długi czas było takim produktem ubocznym. W ogóle w myśl dyrektyw Unii Europejskiej to są odpady, wełna owcza. I hodowcy owiec, którzy przede wszystkim na mięso swoje owce hodują, nie mają co robić z tą wełną owczą. Dużo ludzi mówi o tym, że zakopuje, gdzieś wyrzuca, odrzuca, bo nie ma co z tym robić.
7: Jedna znajoma mi opowiadała, że wełnę
2: stosuje w jakichś tam zabiegach agrotechnicznych i to się tam rzeczywiście sprawdzało.
5: No właśnie, dzisiaj już ta wiedza jest poszerzona, więc coraz częściej wełnę wykorzystuje się baleśnicy, okręcają nią drzewka, żeby zwierzęta ich nie obgryzały, ale też wełna owcza to jest niesamowicie dobry nawóz. Nawet ściółkować możemy taką nieoczyszczoną wełną owczą. No i samo to, że już mamy ściółkę, czyli chwasty nam nie rosną tak szybko, a też to, co ta wełna wydziela, i lanolina, i te resztki tam zwierzęce różnego rodzaju, to jest po prostu nawóz.
2: Produkt zupełnie naturalny.
5: Dokładnie, jak najbardziej zdrowy, naturalny, też o naprawdę ciekawych właściwościach, dlatego że wełna, mimo że gryzie, no niestety tego nie zmieni.
2: Psia wełna tylko.
5: Będzie. Mimo że ona gryzie, to świetna jest pod tym kątem, że nas chłodzi latem, grzeje zimą, odprowadza wilgoć, a nie przyjmuje tej wilgoci do środka. Jeśli ktoś interesował się tematem pieluch wielorazowych.
2: Tak, no ale też właśnie mu powiedziałaś dzisiaj lanolina i tam rzeczywiście nawet się w lanolinie wymaczało, prało te pieluchy. Myślę, że moja przygoda była krótka, bo to jednak wymaga ogromnego zaangażowania.
5: To prawda, ja też nie pokochałam się z pieluchami wielorazowymi, chociaż próbowałam. Natomiast jeszcze do tego tematu pieluch wielorazowych dochodzi bielizna dziecięca, czy stroje dziecięce, zwłaszcza te, które do snu dzieciom się nakłada. Teraz jest wielki boom na to, aby wełniane portki, wełniane majty dzieciom szyć. Po to, aby ta skóra dziecka oddychała, aby nawet przemoczone dziecko nie odparzało się i tak dalej. Tak?
2: Tutaj ta wełna merino chyba.
5: Najlepsza jest taka, ponieważ jest po prostu mięciutka.
2: Skarpety wełniane na przykład do snu, nie ma lepszego sposobu, żeby ogrzać stopy. Poliestrowa skarpeta tak nie zagrzeje.
5: To prawda, chociaż nam ciężko jest się przekonać do tych wełnianych skarpet właśnie z racji tego gryzienia, ale no to też jest taka kwestia, że my nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni od dzieciństwa. Gdybyśmy byli, to sprawa wyglądałaby pewnie inaczej.
2: Jest pewien masochizm grzewczy w tym gryzieniu, przynajmniej jeżeli chodzi o stopy, działa to.
5: Tak, jak najbardziej. No masaż stóp to jest też ważna sprawa, ponieważ my o tym zapominamy, ale te stopy powinniśmy masować nawet dzieciom do 7 roku życia, ponieważ one są takimi naszymi korzeniami.
2: O stopach to kolejne nagranie, można, ale nie, jeszcze o stopach i o wełnie, bo tutaj rozmawiamy o wełnie. Słyszałam, że jak niektórzy chcą czerpać dobrą energię z ziemi i boją się stanąć na trawniku, który gdzieś tam mogły, że tak powiem, psy załatwić, to może sobie stanąć na kawałku wełny i wtedy ta wełna jest super przewodnikiem. Tutaj wykład pani Barbary Kazany chyba.
5: O proszę, tego nie słyszałam, ale jestem w stanie w to uwierzyć. No też wspomnijmy o tym, że dawniej z wełny owczej nie przędzionej, ale filcowanej wykonywano walonki, czyli takie podstawowe obuwie, które się nosiło. Zimą nawet po śniegu chodzono w walonkach, jeśli była minusowa temperatura, ta wełna po prostu nie przyjmowała wilgoci i dawała nam ciepło i sucho.
2: Czyli no istne, jeżeli chodzi właśnie o materiały, wełna to istne perpetuum mobile i same zalety. Roxano, jak już mamy tą wełnianą chmurkę, oczyszczoną, wyczesaną, no przepiękną, co z nią robimy?
5: Ach, możemy przejść na wrzecionie, czyli na takim pojedynczym, podłużnym kawałku drewna albo nie drewna, tego tu nie mamy niestety. Możemy je rozkręcić, kręcić i ta nitka będzie nam się sama robiła. Kiedy mamy takie ustrojstwo jak kołowrotek, a jest to mistrzostwo świata, nie mam pojęcia jak ktoś na to wpadł, ale był geniuszem, to wystarczy, że wyciągamy pojedyncze włókna, rozkręcamy kołowrotek. I zobaczmy, nitka sama nam się skręca. Tu jest taki mechanizm wrzecionowy. Ja naciskam podnóżek, wyciągam nić i ta nić na szpulkę nam się po prostu nawija. Gdybyśmy chcieli z tej nici mieć skarpety, to jeszcze nie jest to gotowy produkt. Musielibyśmy tę nić zdwoić. Tak jak dzieje się, kiedy mamy nić, włóczkę taką, czy no jakąś przędzę taką kupowaną, to zobaczmy, że ona jest złożona z dwóch pojedynczych albo jeszcze większej liczby pojedynczych nitek. Taka, gdyby była tylko pojedyncza, ona mogłaby nam się porwać w którymś momencie, gdzieś tam rozpleść, natomiast kiedy spleciemy kilka ze sobą, to już jest naprawdę mocna włóczka, z której można robić skarpety, swetry, czy co nam się podoba. Wrotek pracuje, to jest sprzęt stary, otrzymałam go w podarunku od pana Waldemara Kałamarza z Ogonek, którego mama na tym kołowrotku przędła dawniej. Jest to człowiek przedwojenny mazurski, że tak powiem, znaczy pochodzenia tutaj mazurskiego. Stąd też dla mnie to też jeszcze bardziej istotne jest, że ja przędę na kołowrotku, który kiedyś na tych ziemiach pracował.
2: Jak tak na ciebie patrzę, to i patrzę przede wszystkim na twoje dłonie, jaką ty pracę wykonujesz, to mam wrażenie, że to jest bardzo uspokajające, wyciszające zajęcie.
5: Jak najbardziej. I kiedy już nabędziemy wprawę i mamy dobrze działający sprzęt, to naprawdę można w tym odpłynąć. Początki były trudne. Ja o ile z wrzecionem polubiłam się od początku, to do kołowrotka podchodziłam jak przysłowiowy pies do jeża. Przez długi czas, przez około 2 miesięcy nie byłam w stanie do niego usiąść. Chociażby dlatego, że ten sprzęt jest starszej daty, drewno się wypacza, koło się wykrzywia i póki nie poznamy technicznej zasady jego działania, to możemy się na przykład denerwować, że po raz 50 ten sznur, który napędza nam tutaj koło, że on nam spada. Nie mamy pojęcia, dlaczego spada i co mamy zrobić, aby się to zmieniło. Okazuje się, że wystarczy jeden kawałek kołowrotka o chociażby kilka milimetrów przesunąć, włożyć jakiś klin i już zadziała fizyka, matematyka, już napęd zaczyna działać. Były takie wieczory na początku, kiedy myślałam, dosłownie powiem to, kiedy myślałam, że kołowrotek będzie w strzępach, że po prostu się nie polubimy. Natomiast teraz już pracuję bez większych problemów, z chęcią też i pomocą tutaj, bo mamy pana technicznego w pracy, który pięknie nam przywraca kołowrotki do życia. Ja jestem za tym, aby właśnie te stare sprzęty, które są w stanie działać, aby działały jak najdłużej. Bo my możemy sobie dzisiaj kupić nowy kołowrotek, taki porządny kołowrotek skandynawskiej firmy, kosztuje około 3000 zł w takiej już super wersji. I wtedy mamy pewność, że przędza będzie nam się równiutko układała, że będziemy mały nakład w pracy wkładać w to, aby on działał, że będziemy pracować na dwie nogi, czyli symetrycznie, bo tutaj niestety trzeba uważać na to, że ciało może już nawet się jakoś tam niesymetrycznie układać, kiedy depczemy cały czas jednym podnóżkiem. Można kupić taki sprzęt, ale ja jestem zwolenniczką tych staruszków.
2: Teraz mają duszę.
5: Mają duszę, dokładnie, chociaż mają też swoje kapryśne charaktery. Teraz trochę ten ruch.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Czy kit ta ozdobna rzeczywiście przypomina naszą polską srokę? Czy kur ceyloński to dziki kuzyn naszej kury? I czy naprawdę pieje o świcie jak na naszym polskim podwórku? Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
4: Palcem po mapie!
2: W tym wydaniu magazynu reporterów razem z moim gościem odwiedzamy Sri Lankę. Szukamy różnic i podobieństw. Będzie też o ludziach, o podróżowaniu, ciekawości świata i bliskości natury. A to wszystko będzie okraszone takimi opowieściami, które z powodzeniem można opowiadać przy ognisku. Na antenie gość Krzysztof Pawlukoć, Mazurska Przyroda.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: No to zacznijmy może od ludzi w jakimś stopniu podobni do mieszkańców Mazur.
8: Tam rzeczywiście ludzie są bardzo sympatyczni, pomocni i nawet czasami bez żadnej tam opłaty zapraszają do domów, oferują jakieś podwiezienie, pomoc, pomagają. Kilka razy się zdarzała taka sytuacja, że też przywitają, uśmiechnięci są.
2: No tam jest chyba buddyzm.
8: Tak, to jest taka jakby dominująca. Mhm. Chociaż są inne, jest trochę islamu, jest trochę chrześcijaństwa, jest tam troszeczkę zróżnicowania, ale tolerancja jest tam też religijna, tak na dużym poziomie i nie mają problemów sąsiadując ze sobą, także są też mieszane małżeństwa z tego, co się dowiadywaliśmy i też nie ma z tym jakby problemu. Rzeczywiście buddyzm dominujący.
2: A jak z językiem i z tą barierą językową?
8: W tej przestrzeni takiej hotelowo-turystycznej też tam nie ma oczywiście z tym problemu, a lokalsi tam, jeżeli chodzi o tych kierowców tuk-tuków, to widać, że no tam oni potrafią na tyle, żeby coś tam się dogadać i żeby tam proste te rzeczy ustalić, kierunek przyjazdu, jakieś tam atrakcje, które mogą tam zaproponować, koszt, ceny i tak dalej. To tak, tak. To
2: zdarzają się oszustwa, czy nie bardzo? Nie wyhaczył pan?
8: Bywają, chociaż w mniejszym stopniu niż tam w innych krajach, na przykład tam afrykańskich, czy właśnie w Indiach. Tam raczej to jest rzadkie, aczkolwiek też się zdarza, że mieliśmy takie sytuacje, że zaczepiał nas jakiś mężczyzna, który twierdził, widząc oczywiście nasze opaski, bo mieliśmy tam opaski hotelowe, zobaczył nazwę hotelu i zaczął nam tutaj tłumaczyć, że on nas widział w tym hotelu, że on jest tam pracownikiem i że on tutaj może nas poprowadzić gdzieś oczywiście do jakiejś restauracji fajnej, a ma takie sklep zaprzyjaźniony, który może właśnie tanią herbatę tam w zestawach takich pięknych sprzedać i jeszcze go, o, żona to może jakieś tam chce kolczyki i tak dalej, on poprowadzi nas tutaj, wszystkie te usługi zaproponuje, ale to już my wcześniej byliśmy ostrzegani, że to często jest po prostu forma jakby zarobku, że ta osoba pewnie by nas poprowadziła tam, to nie byłoby jakieś tam może oszustwo i tak dalej, ale pewnie potem by chciała za to jakieś tam za tą tam obsługę tam tiemy.
2: Tak, dokładnie. Gatunek, który pana urzekł, jeżeli chodzi o ptaki?
8: To właśnie jeden z tych debitów, to jest kitta ozdobna, się nazywa ten ptak, on jest w wielkości sroki, trochę przypomina naszą srokę, ma długi ogon, ale ma piękne kolory niebieskie, brązowe, czerwony taki dziób gruby i naprawdę te ptaki są takie bardzo kolorowe, widowiskowe i jest to taki sztandarowy gatunek właśnie całej Sri Lanki, często jak są jakieś książki o ptakach, atlasy, albumy i tak dalej, to często na okładce jest właśnie ta kitta ozdobna i to jest ptak taki, który występuje jakby na niewielkich obszarach tylko Sri Lanki. I akurat mieliśmy szczęście, że w tym miejscu, gdzie my byliśmy, w takim lesie tropikalnym, w takim rezerwacie, akurat właśnie tam te ptaki można zaobserwować. A że miejscowi miłośnicy ptaków i przewodnicy, którzy właśnie wożą na te ptaki na obserwacje, mają swoich turystów, swoich właśnie klientów, to często tam już znają miejsca, gdzie te ptaki występują, a jeszcze stworzą tam takie karmniki, kroją banany i tak dalej, bo to są ptaki, które głównie odżywiają się owocami, no to te ptaki się tam kręcą w pobliżu i można
2: je... I te są może dlatego mało płochliwe.
8: I trochę są mało płochliwe, tak, tak. Jak człowiek tam siądzie sobie gdzieś tam w pobliżu tego karmnika, to rzeczywiście blisko ten ptak podlatuje i naprawdę robi duże wrażenie. Drugie wrażenie też zrobił kurcej loński, to jest też...
2: Kurcej loński.
8: Kurcej loński, tak, to jest ptak, który jest też endemitem i to jest taki protoplasta naszej kury domowej i ten kurcej loński samiec wygląda rzeczywiście jak kogut trochę, tylko ma taki specyficzny, taki ten tutaj grzebień, ma taki jakby palił mu się ogień, taki pomarańczowo-czerwony. No i rzeczywiście to jest taki ptak skryty trochę, on tam żeruje na ziemi, chowa się głównie gdzieś tam w gąszczach tej dżungli, ale też udało nam się...
2: A pieje?
8: Pieje też, tak. Tak jak
2: nasz kogut?
8: Troszkę pewnie inaczej, chociaż nie słyszeliśmy akurat.
2: Poszukam tak, i zaprezentuję.
8: Kurcej loński, poszukamy i będziemy mogli spróbować naśladować.
2: Bo na tych zawodach w Warszawie...
8: Z tym, że tam chyba regulamin jest, tylko że krajowe gatunki ptaków, coś mi się wydaje. Także kurcej loński odpada. Koguta też nie wiem, czy regulamin to przyjmie.
2: A czemu nie?
8: Chociaż gatunek krajowy, ale no, nie w stanie dzikim. Także fajnie by było. Samica była zupełnie niepłochliwa, one podchodziły...
2: Ona jak kura wyglądała, czy czymś się różniła od kury?
8: Trochę się różniła, trochę bardziej tak jak kura patwa trochę nasza wyglądała, tylko w wielkości kury, ale trochę inaczej. No i
2: jajka oczywiście rozumiem, że w celach spożywczych od takiej... kury cejlońskie.
8: Pewnie by się zjadło, ale chyba nie są hodowlane. One cały czas są tam w stanie dzikim. Widać, tam społeczność się nimi opiekuje i dba, żeby te gatunki endemiczne, żeby ich los był jak najlepszy i żeby zachowały się te populacje w jak najlepszym stanie. Z tego względu, że właśnie te endemity przyciągają miłośników ptaków. To jest jedno z nielicznych miejsc na świecie, gdzie jest na tak niewielkiej przestrzeni, w takim kraju, jak mówię, wielkości Litwy, że tam aż jest tak duża ilość gatunków ptaków wyjątkowych, które można zobaczyć tylko i wyłącznie na Sri Lance. To jest taki ewenement i rzeczywiście tam spotykaliśmy rezerwacie Sinkaradża, to jest taki właśnie las tropikalny, tam było mnóstwo turystów.
2: Czyli jakby ktoś chciał poszerzać swoją znajomość na temat skrzydlatych z całego świata, to jak najbardziej pan Krzysztof poleca Sri Lanka. Pewnie jakieś zdjęcia zobaczymy.
8: Tak, tak. Udało mi się zrobić zdjęcia dla 95 gatunków ptaków, także całkiem sporo jak na tam kilka dni tak naprawdę. Jest kilka fajnych historii.
2: Pan Krzysztof później, to się nie dzieje bez przyczyny, to nie jest tylko taki zwykły urlop, bo później jest spotkanie z mieszkańcami, którzy zawsze są bardzo ciekawi, jak te podróże wyglądają i pewnie pan też trochę kolekcjonuje te wspomnienia i te historie, prawda, które pana spotykają.
8: Tak, tam zawsze coś ciekawego się przytrafi. Tutaj właśnie była ta historia z takim kierowcą tuk-tuka, który rzeczywiście chciał nas powieść na mokradła, na które my wcześniej szliśmy, ale się wycofaliśmy ze względu na psy. No i on nas zatrzymał, ale bo zobaczył, że ja mam aparat. Ten aparat zawsze przyciąga wzrok, bo to już coś mówi o tym danym kliencie potencjalnym.
2: Gość ma kasę.
8: Raz, że gość ma kasę, a dwa, że czego oczekuje. Ma aparat duży, taki z długim obiektywem, czyli
2: zdjęcia.
8: Tam już trochę tych osób z tymi zdjęciami się kręci. Ci ludzie się przyzwyczaili, że z takimi dużymi aparatami to robią zdjęcia zwierząt na pewno.
2: O, to ja panu pokażę.
8: Tak, tak. On mi pokaże. No i oczywiście zatrzymuje tam, otwiera drzwi i wylatuje tam, pokazuje z telefonem zdjęcia, że on tu krokodyla, pokaże krokodyla. Ja myślę, krokodyla, chcę pokazać krokodyla, to pewnie właśnie na tych mokradłach. Mhm. Ja nie chcę zobaczyć krokodyla, bo już krokodyla widziałem, no ale myślę...
2: Pan do niego, jeśli nie chcesz mojej zguby...
8: Ale trudno było z nim się porozumieć, bo on właśnie po angielsku tylko trzy słowa, tylko krokodyl i...
2: Namigi resztę.
8: Tak, resztę
2: namigi. Kombite.
8: Tak, kombite, please, krokodyl. My dobrze, to pojedziemy, ale no trzeba się z nim targować. Bo pytamy za ile. Nas oczywiście tam przygotowali, że to wszyscy ci kierowcy tuk-tuków to mafia i tak dalej. Trzeba targować się, żeby nie zostać po prostu jakby takim turystycznym jeleniem, żeby po prostu nie przepłacać nie wiadomo ile. No i no tak myślę, no to rzeczywiście trzeba jakoś tą cenę zbić. Na początku był z tym kłopot, bo tak człowiek się trochę trudno było orientować, jakie są te ceny i tak dalej. Ale już wtedy mieliśmy jakieś tam rozeznanie. No i rzeczywiście taki jestem nastawiony na takie, żeby jakoś
2: bojowo.
8: Tam bojowo, żeby te ceny zwijać nieustannie, no i się dogadaliśmy, że ten pan powiedział, że
2: ale to najpierw trzeba tak podobno szokującą, nie? Że jak on chce 100, to mu powiesz, dam 5.
8: Tak, tak. No i on nas tutaj tłumaczy, że on nas tak zabierze tutaj na te mokradła, tam pochodzimy co godzinę, a potem nas odwiezie 3 km do hotelu. No to ile on chce? No i powiedział mi cenę 500 rupii lankijskich.
2: Ile to jest złotych?
8: 5 zł. No i myślałem, że... Pierwszy myślę tam... Ale no co, będę się targował na 4, 50, na 3? Powiedziałem, że nie. I byłem takim dziwnym turystą właśnie chyba dla niego. Za to on po tym, jak już wracaliśmy po tych mokradłach, krokodyla nie znaleźliśmy, co on tak się martwił. Zabrał nas na jeszcze jedno mokradła. Chodziliśmy tam po godzinach, my już nie chcieliśmy, w cenie wszystko. On się strasznie zdenerwował, że tego krokodyla nie było, on dzisiaj rano widział. Ja mu tłumaczyłem, że to nie szkodzi, że tam, ja już nie chcę krokodyla, ważne, że tam fajnych ptaków trochę widziałem. A on, niekoniecznie krokodyla, zaczęliśmy jeździć, szukać tego krokodyla, trwało to godzinami, nie znaleźliśmy, w końcu zaprosił nas do domu na obiad, na herbatę, jego żona dała nas na wynos całe reklamówki bananów jeszcze i odwiózł nas do hotelu i to wszystko za 5 zł, to dobrze, że jednak się nie targowałem, tak sobie pomyślałem.
2: No, właśnie o to chodzi, żeby samemu doświadczyć. Czasem warto posłuchać, co mają do powiedzenia inni, ale ta historia uczy nas tego, że ludzie po prostu to są różni, prawda?
8: Tak, i to jest też dla mnie trochę niezrozumiałe, tak targowanie się na siłę, bo wiadomo, że tam ludzie żyją skromnie, rzeczywiście te zarobki nie są duże i jeżeli ja miałem taką okazję i dla mnie rzeczywiście to było dosyć tanie, no to po co ja miałem jeszcze bardziej się targować i zbijać tą cenę, żeby ten człowiek sobie więcej zarobił. Tak naprawdę ja mu zapłaciłem więcej, że no poświęcił usługi, nam tak. Tyle czasu i wcale nie chciał nic dodatkowego, a mówię, zaprosił nas do domu, pokazywał zdjęcia dzieci, wnuków, bo on był taki starszy jeszcze. Przyszła żona, przyszła synowa, dzieci, wszystko naprawdę, a potem jeszcze cały czas wspominał, że pamiętać, żeby jeszcze go odwiedzić kiedyś, tak naprawdę z sympatią.
3: A skoro mowa o podobieństwach między Sri Lanką a Mazurami, to tam też pojawiają się bociany, co prawda nie takie jak u nas,
7: Natomiast warto powiedzieć, że dosyć niedawno odbył się cenzus, czyli to liczenie bociana. To jest liczenie, które odbywa się raz na 10 lat. Te wnioski już się nasuwają. Panu przypadł, z tego co pamiętam, do liczenia przypadła gmina Giżycko.
8: Czy wnioski były takie, że to ostatnie liczenie było w roku 2014, że w większości powiatów było na plus, czyli tak jakby ilość tych bocianów prawdopodobnie w ostatnim dziesięcioleciu wzrosła. Nie był taki może wielki wzrost, ale w każdym razie nie, liczebność nie maleje, a myślimy, że jest na plus. Oczywiście to...
7: Giżyckim też?
8: Tak, tak. U mnie też było około chyba 20% na plus. Miarodajne to liczenie było w moim przypadku, bo ja robiłem to w roku 2014 i 2024, także zrobiłem to dokładnie tą samą techniką, objechałem te same miejsca i tak dalej. No, też były takie głosy, że jeżeli to robiły inne osoby 10 lat temu, inne ten, i te wyniki się trochę różniły, mogły być to, że jeden był bardziej obserwator zaangażowany, więcej jeździł, drugi trochę mniej. Ale no, nigdy nie ma takich idealnych, zawsze to jest jakiś błąd statystyczny.
7: No, pan Krzysztof sprzed 10 lat mógł nie być tak dokładny jak ten, który to robił w ubiegłym roku.
8: Trochę
7: tak?
8: To jest prawda, bo wtedy pamiętam, że tak szybko to się zmienia, że 10 lat temu jeszcze poruszałem się tutaj, wprawdzie też samochodem, ale korzystałem z mapy tej...
7: Ja przez tuk-tuka znowu.
8: Nie, z mapy tradycyjnej, czyli to wiadomo, zaznaczałem sobie tam na mapie dróżki, gdzie mam przejechać, bo trzeba dojechać do każdego, nie tylko każdej miejscowości, każdej wioski, ale też do każdej kolonii, tak naprawdę każdego gospodarstwa.
7: Nawet teraz trzeba sobie wyobrazić, co by było, gdyby spotkać tego kierowcę tuk-tuka.
8: Tak, tak.
7: Pocianie gwiazdą.
8: O, by musiał ten... On by pewnie chętnie mnie pewnie obiózł tutaj dodatkowo, ale to może bo fajne, szkoda, że tutaj właśnie nie ma takich możliwości, bo tak. Pewnie też ta kwota by była w przedziale gdzieś jakiegoś 1000 rupii, także to by opłacało jeździć niż tak, własnym samochodem. Tak. Tym razem jeżdżąc korzystałem oczywiście już z tych map wszystkich w telefonie komórkowym, tak. Które są bardzo jakby dokładne, mogłem sprawdzić sobie wszystkie ścieżki i wszystkie zabudowania, wszystkie domy, które są w okolicy, także ma pani rację, że nawet moje badania sprzed 10 lat, gdzie się posługiwałem mapą niedokładną, a teraz, kiedy się korzysta z tych wszystkich interaktywnych map, to jest duża pomoc i duża różnica.
7: No, możliwości są większe dla każdego chyba zawodu, tak mi się wydaje.
8: Tak, tak, tak. W ornitologii strasznie się to posunęło, także korzysta się teraz przy badaniach z dronów. Są już takie pierwsze metody też badań, gdzie już nawet nie będzie potrzeby penetracji i chodzenia takiego miłośnika ptaków czy ornitologa, który musiał przejść przez teren, wysłuchać wszystkich głosów, zaznaczyć na mapie głosy, gdzie mogą być dane pary ptaków lęgowych. Teraz już się zakłada w niektórych miejscach rejestratory dźwięku, które też już zbierają informacje.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Reklama. Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanie tutaj jest 100 krotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Kochaj niskie ceny.
4: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.

0: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Card Extra.
9: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
10: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

Jest dużo dobrych numerów, ale Hollow od Ebena to jeden z moich ulubionych. Mam nadzieję, że wam też wpada w ucho i rozpromienia, rozpogadza, rozchmurza was. Nawet gdy za oknami te chmurki z deszczem się pojawiają. Chociaż wiem, chcielibyście w weekend słońca, ale naprawdę ten deszcz jest potrzebny, bo w wielu miejscach, w wielu lasach bardzo, bardzo sucho, a przez to i niebezpiecznie, więc może jakoś te deszcze, które będą nam towarzyszyły dzisiaj, przetrwamy razem. Remember, Becky Hill, David Guetta, teraz dla was to jest kolejny gorący numer, który być może pojawi się w tym roku też na Tomorrowland.

0: Lost, Vintage Culture i Gaps w Melo Radio. Fajnie się czasami zagubić i mamy nadzieję, że z nami to wchodzicie w te najbardziej nieodkryte zaułki weekendu. Wracajcie z nich bezpiecznie. Timbaland i Curry Hilson już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To z kartą moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z mlecznej drogi. Aż 3 w cenie jednego.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
15: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
16: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
17: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
18: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
19: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
20: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
21: Bo w Media Expert.
22: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
23: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
24: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
25: No...
24: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
25: No dobra, a ty co będziesz robić?
24: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
26: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
27: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
0: Codziennie niskie ceny.
1: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
20: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.

To Kizo z numerem Disney w Meloradio, a u nas oczywiście także gorące pieniądze na meloradio.pl. Szybka kasa. Jeśli chcecie, żeby szybko forsa trafiła na wasze konta, to szybko wbijajcie na meloradio.pl i szybko dajcie nam znać, na co byście tej szybkiej kasy potrzebowali. Parę stówek może być twoje, tylko przekonaj nas, że naprawdę powinniśmy je wysłać właśnie do ciebie. Meloradio.pl, a to już Jazzy Spritz z numerem Can't Deny It w Meloradio.

0: tak szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem, czy życie byłoby takie piękne i ciekawe, gdybyśmy wiedzieli wszystko. I don't know. Conky, Drenchill, Albert, RCB z Meloradiem w waszych domach, samochodach, kuchniach, na tarasach i na działkach, gdziekolwiek dzisiaj jesteście. Meldujcie się proszę na WhatsAppie.
1: A już o 11 zagramy.
0: Good Boys, Daya Albi.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
10: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
9: Tanio tutaj jest, stokrotka.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
21: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
22: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
23: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
24: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i

0: kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Po reklamie. Meloradio Giżycko.

Jak to mówią, bang bang, wjeżdżamy w kolejną godzinę naszego weekendowego Melo, już 11 na zegarkach. Przepraszam, czy tam ktoś jeszcze śpi? To znaczy, że wczoraj było dobre Melo, ale dzisiaj też będzie, od 20 u nas oczywiście. Polecamy nasze sety, line-up na playermeloradio.pl. Opoka, siema.

5 metrów, tyle od anime. Tańczyliśmy w zeszłym roku na Tomorrowland, kiedy grał na scenie w Crystal Garden. Grał wtedy back to back z Solomonem. No to był piękny koncert. To był piękny koncert, na który już po pierwszych 30 minutach nie można było wejść, bo scena po prostu została odcięta. Tak dużo osób tam już było i tak dużo osób chciało bawić się przy ich secie. Najlepsze sety mamy dla was dzisiaj w Dobrym Melo. Pamiętajcie o tym. 20, wtedy zaczynamy. A cała plejada gwiazd dostępna już teraz na playermeloradio.pl. Sprawdźcie koniecznie line-up wśród tych najlepszych Armin, m.in. Turn Me On, Right On i Oliver Heldens już teraz.

Spoglądam szybko do WhatsAppa i meldujecie się. Grzesiek z Jarocina, pozdrawiamy serdecznie. Patrycja z Mazur. Bartek z Trójmiasta. Bartek, fajnie, że jesteś. To chyba za pośrednictwem apki. Pobierzcie, jak jeszcze nie macie na smartfonie.

0: telefonach.
1: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
9: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
10: To co, Marian? Rowery?
11: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
10: A raty jakie mają?
11: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
10: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
11: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
18: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
19: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
20: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
21: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
20: Tanie tutaj jest stokrotka.
22: Po reklamie.

Mike Porrecasso z numerem Inside the Lines w Mellow Radio. Mam takie nieśmiałe pytanie. Czy słyszeliście, że Axwell i Sebastian Ingrosso wystąpią back to back w tym roku w Polsce? No pewnie, że słyszeliście, bo gadamy o tym na okrągło. Wystąpią, oczywiście, że wystąpią i to 1 sierpnia tego roku na Sunrise Festival 2026. Bardzo się cieszymy. Wystąpi tam również Hardwell, wystąpi Scooter, ale mamy nowe nazwiska, które pojawią się w line-upie na pewno. Część niezwykle utalentowanych również z polskiej sceny klubowej. Karla Rocka, Siasia, Peter Fern, ale pojawi się też DJ Rush. To również jedno z najgorętszych nazwisk tej edycji. A wy dajcie znać, kto najbardziej w line-upie wam się podoba. Czekam na WhatsAppie. To już New Religion, BB Rexa.

0: Jest to Ava Max z numerem The Model w Meloradiu, a na WhatsAppie wiadomość od Asi. Na Sunrise czekam na naszego utalentowanego Milkwisha. On też oczywiście na Sunrise Festival 2026. Asia, pozdrawiamy cię również gorąco i do was słuchaczy od Asi też pozdrowienia lecą, a ode mnie dla was zaraz leci kolejny gorący numer.
1: A już o 12 zagramy
0: Galaxy Kungs i Theophilus London. To jest weekendowe Melo, zaraz wracam.
2: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Oraz makaron Durum Spaghetti Pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Prix Comarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Prix Comarché. Nasze ceny rządzą.
18: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów i jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
22: Castorama!
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
22: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
23: Tak?
22: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: O reklamie. Meloradio Giżycko.
0: No siemanko, 12 wjechała na zegarki, my do was wjeżdżamy z numerem Galaxy i niech tak właśnie kosmicznie się zrobi tam, gdzie jesteście. Kungs Theophilus London, proszę.

Kashmir, Jason Rose z numerem Ultra Love w weekendowym Melo. Będę miał dzisiaj fajne zaproszenia dla was, bardzo fajne zaproszenia i wy już chyba możecie domyślać się, o co chodzi. Tak, po pierwsze Sunrise Festival, ale nie tylko, bo niezła impreza studencka szykuje się w Warszawie. O szczegółach to za chwilę wam opowiem, ale nie mogę nie wspomnieć również o dobrym Melo, które dzisiaj o 20:00 to są najlepsze sety, jakie usłyszycie w radiu dzisiaj wieczorem, a wśród naszych gwiazd, które się pojawią, oczywiście Armin van Buuren, The Best of Tomorrowland też na pewno będzie, od tego zresztą zaczynamy. Bambi Young Leosia dla was.

0: Zokaria, Andy Dust i Choris w Melo Radio. Fajnie, że jesteście. No właśnie, meldujecie się z różnych pięknych miejsc, choć moją uwagę przykuwa mały niepozorny zbiornik w Świętokrzyskiem. Patrycja, doprecyzuj, gdzie to?
1: Autopromocja. Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy. Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
10: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
13: No...
12: No do Żabki pójdziesz. Blisko. Szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
13: No dobra, a ty co będziesz robić?
12: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
14: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
16: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Po reklamie. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy

Sign Me to Sleep, Alan Walker. Panie i panowie, mam do rozdania 4 zaproszenia na majowe Warsonalia 2026. Te odbędą się za niespełna tydzień, w piątek i w sobotę. Dzisiaj rozdaję wejściówki na piątek, na 15 maja. Cykl niezwykłych spotkań, koncertów, wydarzeń. Jak chcecie rozgrzać się z Meloradiem do czerwoności, wsiąść do naszego Melobusa i odpiąć wrotki, to koniecznie postarajcie się, by te zaproszenia trafiły właśnie do was. A pytam o wasze najbardziej pokręcone studenckie akcje, które przytrafiły się w czasie, gdy studiowaliście, w czasie szkoły. No może nie skupiajmy się tylko na tych czasach studenckich, po prostu wasze najbardziej pokręcone akcje z czasów, kiedy jeszcze trzeba było się uczyć. Czekam na WhatsAppie na wasze propozycje, wysyłajcie wasze historyjki, a to już Satisfy, Calvin Harris w Melo.

0: Jakie radio, taka klasyka przy naszej wyrywa z butów Writing on the Wall i Two for Grooves w Melo Radio w weekendowym Melo. Czekam cały czas na wasze propozycje, najbardziej pokręcone studenckie historie, jeśli chcecie sięgnąć po wejściu w kino Warsonalia, które w Warszawie na Stadionie Syrenki za tydzień.
1: A już od 13 zagramy
0: No Broke Boys, Disco Lines.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Szykuj się na Allegro.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099.

0: Bonki na marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni. 499 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Castorama.
1: Teoria.
3: I praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego After Party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
8: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
9: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.

13, ale leci. Przykręcamy tempo, podkręcamy, przykręcamy śrubki wszędzie, gdzie trzeba, bo sobota to też czas prac domowych, ale nie zapominamy o wieczorze. Wtedy dobre melo u nas i wspaniałe gwiazdy, które będą grać m.in. na Tomorrowland w tym roku, a wśród nich Cyril, który za chwilę, czy oni, No Broke Boys, Disco Lions, Tinashe.

Kygo Khalid Griffin z numerem Save My Love w Melo Radio. Tak, gramy wam po południu w sobotę 9 maja. Pytałem o najbardziej pokręcone akcje z czasów nauki, ze studiów albo ze szkół średnich. Jak tam wolicie? No i dostałem taką odpowiedź od słuchaczki. W technikum najbardziej pokręcone były połowinki zorganizowane przez koleżankę. Całym pociągiem dwie klasy jechały z Poznania na weekend do jej rodzinnego domu. Było kino domowe, krótkie spanie na podłodze. To wszystko robiliśmy wspólnie. I to chyba jest najważniejsze. I mam nadzieję, że wspólnie z kimś, bo dostajesz podwójne zaproszenie, będziesz świetnie bawiła się na warsonaliach. Dorota. Pozdrawiamy. Jutro będę miał zaproszenie na sobotę, jakby ktoś pytał. A teraz You Know Us.

0: jeden z moich ulubionych popołudniowych numerów Sweet Nothings, Oscar Matt Kay. W Melo Radio za chwilę stary przejmuje Ariana Grande i Zed z ich rewelacyjnym Break Free. Takie mamy dla was smakołyki w Melo Radio.
1: Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Floride w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
2: Yeah!
1: I wygrywasz Florida 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.

0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie, w mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
10: Odwiedź nasz salon. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara... Na mediaexpert.pl.
13: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
15: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
19: No...
18: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
19: No dobra, a ty co będziesz robić?
18: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
20: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
21: O reklamie.

Lumix, Gabry Ponte z numerem Monster w Melo Radio. Monstrualnie rewelacyjny, genialny, wspaniały i przede wszystkim Tomorrowlandowy numer, którego mogliśmy słuchać w zeszłym roku podczas oczywiście tego niezwykłego wydarzenia w belgijskim Boom, ale wiecie co? Dzisiaj sobie trochę powspominamy, jak zwykle w sobotę o 20, bo dobre Melo, czyli ten czas, kiedy poświęcamy się relaksowi, imprezowaniu, odpoczynkowi i temu, co w weekend powinniśmy robić, zaczynamy oczywiście od setów The Best of Tomorrowland. Dzisiaj John Newman, punktualnie o 20 u nas, a to już Timmy Trumpet. Chyba go znacie, co? All My Life. Świetna nowa propozycja przygotowana z Frankiem Walkerem i Johnem Martinem. Dajcie znać, jak się podoba. Czekam na WhatsAppie.

0: Treasure Soul, Michael Kofan w Melo Radiu. Dobijamy do 14:00 i szykujemy się do kolejnej godziny weekendowego Melo z takimi numerami jak ten przed chwilą, gorącymi, świeżymi, jeszcze pachnącymi, które rozgrzewają was przed dobrym Melo wieczorem.
1: A już o 14:00 zagramy
0: Can't Deny It.

0: 50% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
1: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
6: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
8: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: O reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.
11: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
12: Dobrze, dobrze, że jesteście. Bardzo dobrze. Mamy dużo muzyki, którą was trochę podkręcimy wszędzie, gdzie jesteście. Tylko dajcie znać, co tam u was. Słonko wychodzi w centrum Polski. Czy u was też pogodnie? Can't Deny It, Jesus Priest dla was.

Sony Fodera, Crystal My Loving w Melo Radio. Tak, Sony Fodera to jest niezwykły gość, bo w tym roku pojawi się na dwóch najważniejszych chyba dla nas wydarzeniach EDM, i tych w Polsce, i tych za granicą, bo i na Tomorrowland, i na Sunrise Festival zagra, a my będziemy tam razem z wami. To już sobie sami wybierzecie destynację. My Loving w Melo Radio przed Momerem, a Deoro już teraz numerem 5 Hours.

Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
16: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
16: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
17: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Po reklamie.

tak podkręcamy tempo z Natalią Nykiel jeszcze przed 17 w Meloradiu. Koniec świata jest bliski? No, nie do końca, bo czytam właśnie w internetach o nowych badaniach, a mianowicie przez lata naukowcy twierdzili, że wszechświat będzie rozszerzał się wiecznie. No, a teraz zmienili zdanie. Okazuje się, że jeszcze tylko przez jakieś 20 miliardów lat. No, a potem koniec. Jedno jest pewne, na pewno na własne oczy zobaczą to Maryla Rotowicz i Edyta Górniak. Two ships in the

0: Gigi D'Agostino. No takie rytmy przy sobocie to my zdecydowanie lubimy. Podkręcamy tempo w Meloradio i oczywiście za chwilę też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 17 zagramy
0: Offenbach. Miles Away otworzy nam 17 w Meloradio, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc nie odchodźcie za daleko.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni. 499 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie. Melo Radio Giżycko na 107 FM.
20: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
21: Jedni ruszają teraz newsowym ekspresem, a my ruszamy z najlepszą muzą na antenie Meloradia. Offenbach i Miles Away otwierają nam tę godzinę, a za chwilę też m.in. Two Colors. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

All the Time w Melo Radio na kilkanaście minut po 17. Tak podkręcamy tempo, to jest Before przed dobrym Melo. No patrząc na fotki, które podsyłacie na naszym WhatsAppie, to u niektórych już całkiem nieźle rozkręcone. Angelika pozdrawia ze swoją ekipą, która gra w butelkę. No odważnie, bo takie gry czasami różnie się kończą. Nie, żebym musiał się kiedyś całować z kim nie chciałem. Niezmała atmosferka też u Sebie, który z kumplami na kawalerskim. No powiem jedno, dlatego co się będzie żenił, dużo sił.

0: Szwajcarię. To Save My Love w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 17, a już za moment powiem wam o niezłym rekordzie, jeżeli chodzi o butelkomaty. No okazuje się, że można nieźle na nich zarobić. Zagra nam też Apilina, więc bądźcie blisko radia.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

promocja, kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy. To w Melo Radio. My dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre melo z klubową muzą. Sobota.

radiu. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: deň. Autopromocja. Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejny

0: okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

to sobota i to Before przed dobrym Melo. Oddał do automatu 5683 butelki i puszki, no i zgarnął za to 2430 zł. Mamy, słuchajcie, nowego rekordzistę z Krakowa, Denisa dokładniej, no, który zbierał te butelki przez dwa miechy w jednym z nocnych klubów, w którym pracuje. No a hajs teraz planuje oddać na jedną z fundacji. No to w takim celu to myślę, że kluby nocne w kwestii opróżnionych butelek mogłyby zrobić jakiś

0: I tak sobie śpiewamy la la la All Around the World w Meloradiu. Jeszcze przed 18 podkręcamy tempo, bo to jest Before przed dobrym Melo. Mam nadzieję, że u was już wszystkie przekąski przygotowane, że te kolorowe napoje też już gdzieś tam się chłodzą, a chłodzą się też kolejne najlepsze numery, które już za chwilę.
1: A już o 18 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Właśnie tak, podkręcimy tempo punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to mu

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.

Ten numer idealnie pasuje do furki, ale wszędzie myślę, że się znakomicie sprawdzi. Fast Cars and Superstars otwiera nam 18 w Meloradiu. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już kilkanaście minut po 18:00. Where is my husband? No trochę już ma ten numer, a ciągle szuka. To Melo Radio, to sobota i to Before przed dobrym Melo, a Katowice zaoszczędzą na kosiarkach. Wszystko dzięki owcom kameruńskim, które, uwaga, mają zająć się przycinaniem wybranych trawników, no też przy okazji jeszcze ich nawożeniem. No ekologicznie, ciekawie, a przede wszystkim tanio. No ciekawe tylko, czy te owce to mają etat, czy jak to zazwyczaj w Polsce zatrudniają.

To Be Romeo i In My Arms, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. No i oczywiście za chwilę też nie zabraknie najlepszych numerów, bo już za parę chwil Enrique Iglesias i Pitbull, więc będzie.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
16: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.

0: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

jeszcze przed 19 w Melo Opryska w remiksie od Skytecha. Tego będzie można usłyszeć już w lipcu na Sunrise Festival. Melo tam będzie, wy też musicie, bo to zdecydowanie najgorętsza impreza tego lata od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Nie zabraknie najlepszej muzy, no i tych, których doskonale znacie z anteny Melo. Będzie Afrojack, będzie Rehab, Sony Fodera czy Wally Lopez. Was też nie może zabraknąć.

0: Meloradiu jeszcze przed 19:00. Tak podkręcamy tempo, a ja po 19:00 zdradzę wam m.in. co zrobić, żeby na waszym koncie pojawiły się 200, a może nawet 500. Ja bym nie pogardził.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Dive into the Ocean. Alok i Portugal The Man punktualnie o 19:00 w Meloradiu, bo kiedy inni gadają, my gramy. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
5: Dzieciaki już gdzieś tam powoli myślami przy spaniu, a my, dorośli, zdecydowanie zasypiać szybko nie planujemy, bo to Before przed dobrym Melo. Dive into the Ocean na początek 19. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Kungs i Theophilus London. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu z numerem Galaxy na kilkanaście minut po 19. Podejrzewam, że weekend to ten czas, kiedy sporo macie wydatków. No jutro może być mała niespodzianka na karcie kredytowej, ale mam na to sposób. 200 od Meloradia. Co byście na to powiedzieli? Już w poniedziałek taka szansa. Zaglądajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się do naszej zabawy. A to doda.

Don't Wanna Go Home w Meloradio, tak podkręcamy tempo po 19, a u was co dobrego przy tym wieczorze? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, ja już tam zaglądam, a u nas za chwilę Olivia Adams.

Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Po reklamie. Babe, I got a stranger in my mind.

Daddy Cool w Melo. No ten numer chyba nigdy się nie znudzi. A Magda napisała na WhatsAppie Melo, że dziś dla niej wyjątkowy dzień, bo jej chłopak się, uwaga, jej oświadczył. No i wiecie, co jest w tym najlepsze? W mocno nietypowy sposób, bo uwaga, pierścionek znalazła w pierogu. No, story jest takie ogólnie, że Magda jest podobno straszną fanką pierogów, no ale mnie i tak najbardziej cieszy, że zęby całe, no bo przy tych cenach u dentystów to leczenie mogłoby być droższe niż wesele.

radiu jeszcze przed 20, a wy koniecznie zostańcie z nami, bo już za chwilę The Best of Tomorrowland i dobre melo, także będzie bardzo, bardzo gorąco. Bądźcie niegrzeczni tej nocy, a my słyszymy się jutro po 15.

0: Reklama. Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.
5: It's always nice to have him on the main stage. Tomorrowland, brothers and sisters, please welcome the one, the only, John Newman.

need you with me. The best of Tomorrowland.

How you feeling? It's too early.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój
2: Tirexa,
1: żeby
2: zaskoczyć swoją siostrzenicę
1: na
2: ulicy. Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu doładuje baterię.

is SkyTech. Dobry wieczór, moi drodzy, witam was. SkyTech to 71. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu nowa muzyka od Rehaba, Prophecy, Masano, mój najnowszy numer z Arminem Van Burenem, She a Freak i wiele innych. A na początek Dorian Newman wrócił z nową muzą. Posłuchajcie jego najnowszego numeru, nadchodzącego w jego labelu Uncompromised. Numer nazywa się Ocean, już teraz w This is SkyTech. Usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

dalszym ciągu słuchacie. This is Skytech. Bardzo często sięgam po numery tych gości. Don't Blink i Left to Right. Tuż przedtem Galoski i Don't Stop. A już za moment. Mój wspólny numer z Arminem Van Burenem. She Freak, który ukazał się tydzień temu, ma już ponad 500 000 odsłuchań na Spotify, za co serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Dajcie głośniej.

Wielki Życko. Słuchaj na 107 FM. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

107 FM. Dobre Melo, Melo Radio, Melo, prawdziwe Dobre Melo.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz
1: yeah!
0: I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.